0: związane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Były dyrektor Orlenu z zarzutami, w tle jest inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Podejrzany miał nadużyć uprawnień i zlecić sporządzenie raportu dotyczącego polityka. Za dokument zamówiony według prokuratury bez żadnego uzasadnienia Orlen zapłacił 111 tysięcy dolarów.
1: Podejrzany zawarł w imieniu PKN Orlen S.A. z amerykańską firmą umowę, w oparciu o którą zlecono opracowanie raportu dotyczącego jednego z ówczesnych posłów na Sejm w zakresie jego aktywności zawodowej i relacji biznesowych związanych z wcześniejszą współpracą z koncernem.
0: Informuje rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Byłemu dyrektorowi Orlenu grozi 5 lat więzienia. Śledztwo to pokłosie głośnej w 2024 roku sprawy inwigilacji Bartłomieja Sienkiewicza. Miliarda złotych kary dla właściciela Facebooka, koncernu Meta, żąda wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do Komisji Europejskiej trafił formalny wniosek o nałożenie kary z powodu braku kontroli nad fałszywymi reklamami i oszustwami.
2: Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec ze skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników.
0: Zdaniem ekspertów nie ma podstawy, by Komisja Europejska uznała taki wniosek, a sama zapowiedź ma być wyłącznie polityczną zagrywką.
3: Taki wniosek moim zdaniem nie ma żadnej mocy formalnej. Nie ma w DSA, czyli prawie, na które powołuje się minister Gawkowski, żadnego artykułu, który pozwoliłby państwom członkowskim wnioskować do Komisji czy wymuszać na niej działania. Komisja działa tutaj tak jak niezależny urząd, który bada sprawy w swoim tempie, według dowodów, które sam zbierze.
0: Komentuje Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon. Według ekspertów Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na publikacji fałszywych reklam. Tragiczny wypadek w górach. Turysta spadł z dużej wysokości i zmarł na miejscu. Do wypadku doszło w rejonie Granatów w Tatrach Wysokich, relacjonuje ratownik Topru Jan Gąsienica-Roy.
4: Dostaliśmy zgłoszenie od turystów podchodzących na skrajny Granat, że byli świadkiem upadku mężczyzny schodzącego najprawdopodobniej z wierzchołka skrajnego Granatu. Ten szlak jest stromy, niebezpieczny. Jest tyle miejsc, z których można spaść, że każde najbanalniejsze potknięcie się może skończyć tragicznie.
0: Na miejsce wypadku poleciał śmigłowiec ratunkowy Topru. Ratownicy stwierdzili zgon mężczyzny, po czym przetransportowali jego ciało do Zakopanego. Część polskich samorządów buntuje się przeciwko transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. W tym gronie jest Bełchatów. Prezydent miasta Patryk Marian powołuje się na konstytucję.
5: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest sprzeczna z artykułem 18 Konstytucji, jest sprzeczna z artykułem 1 Kodeksu Rodzinnego, jest również sprzeczna z aktem ustawą dotyczącą transkrypcji, bodajże artykuł 107 w urzędach stanu cywilnego. Nie mogę dostosowywać się do rozporządzenia, które jest sprzeczne z ustawami i konstytucją.
0: Od 23 sierpnia urzędy stanu cywilnego korzystają z nowych wzorów aktów małżeństwa, które umożliwiają prawidłową transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych.
5: Ci kierownicy urzędów stanu cywilnego, którzy dokonują tego, w mojej opinii łamią prawo.
0: Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega, że łamaniem prawa jest odmowa transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Edukacja medialna od 1 września w szkołach podstawowych. Uczniowie klas pierwszych i czwartych mają uczyć się m.in. rozpoznawania fake newsów, manipulacji, weryfikowania informacji i odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
6: To nasza wspólna troska, by młodzi ludzie umieli poruszać się mądrze, bezpiecznie i odpowiedzialnie w świecie pełnym wyzwań płynących ze strony świata mediów. Fake newsy, manipulacje, dezinformacja. Edukacja medialna jest po prostu niezbędna, żeby młody człowiek, który patrzy w aplikację, umiał rozróżnić prawdę od fałszu, umiał znaleźć źródło informacji.
0: Edukacja medialna ma być realizowana na różnych lekcjach, m.in. języku polskim, informatyce i geografii. Będzie jednym z 6 modułów wprowadzanych w ramach reformy Kompas Jutra. Nowe sposoby leczenia chorób serca w Lublinie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny wprowadził metodę trójwymiarowego mapowania i jednoczesnego leczenia arytmii. Nowo zakupiony sprzęt i zmodernizowane sale zabiegowe dają szansę pacjentom, u których tradycyjne zabiegi nie przyniosły skutku, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
7: Daje szansę pacjentom, którym typowa i tradycyjna metoda już nie pozwalała. Po uprzednich ablacjach zaburzeń rytmu, po powstaniu blizny na sercu, czy też niemożliwości możliwości z różnych innych technik.
0: Lekarze podkreślają, że metoda jest bezpieczniejsza, pozwala sięgnąć głębiej do chorej tkanki i minimalizuje ryzyko powikłań. Dla chorych oznacza to krótszy pobyt w szpitalu i realną szansę na wyleczenie. Z Warszawy do Krakowa pojedziemy szybciej. W niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Istotna zmiana nastąpi na linii Warszawa-Kraków, na której skróci się czas przejazdu.
8: Ze względu na zakończenie prac na odcinku od tunelu przez Miechów do Krakowa, ruch będzie prowadzony po obu torach. Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
5: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
8: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
0: Z Piotrem Wyborskim, prezesem Polskich Linii Kolejowych, rozmawiał Rafał Różycki. W ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę między Pszczyną a Żorami na Śląsku. Z kolei Włódzkiem krótsze będą przejazdy między Skierniewicami a Łowiczem. Do godziny 23 to sklep, a po 23 już lokal. Tak gorzowski przedsiębiorca obchodzi nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Wykupił koncesję na sklepową sprzedaż alkoholu i osobne pozwolenie na prowadzenie lokalu gastronomicznego. W sklepie jest stolik i krzesła. Po godzinie 23 sprzedawany jest alkohol tylko w otwartych butelkach. Urzędnicy wiedzą o sprawie, ale nic nie mogą zrobić, przyznaje prezydent Gorzowa Jacek Łucicki.
9: Jednak spełnia wszelkie wymogi ustawy i nie możemy w tej chwili z tego powodu odebrać mu koncesji, dlatego próbujemy wszelkich możliwych ruchów, żeby ta sytuacja nie miała miejsca, żeby tej działalności nie prowadził.
0: Były rozmowy urzędników z przedsiębiorcą oraz kontrole z policją. Do tej pory nie było żadnych uchybień ze strony właściciela sklepu. W Gorzowie od 7 lat obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 23 a 6 rano. W sąsiedztwie aresztu śledczego w Nowej Hucie powstał ogród warzywny Posadzeni. Stworzyły go osoby osadzone i pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Osadzeni hodują i pielęgnują tam rośliny od pomidorów przez cukinię aż po dynię. Inicjatywa ma uczyć odpowiedzialności i cierpliwości, ale także współpracy, mówi Maciej Warcholak z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
10: Ogród również nie tylko ma służyć produkcji, natomiast też ma być estetyczny. To jest też ważne, żeby uczyć takiego holistycznego podejścia osadzonych i żeby oni sami próbowali właśnie tworzyć takie miejsca, więc jest tam też sporo kwiatów. Cały układ ogrodu jest tak przemyślany, żeby był też miejscem właśnie w przyszłości, gdzie będzie można prowadzić warsztaty.
0: W przyszłości nadwyżki wyhodowanych warzyw będą trafiać m.in. do domów pomocy społecznej. Do tej pory w pracach ogrodniczych brało udział 30 osadzonych. Białystok znów będzie próbował pobić rekord polski. Chodzi o największą plenerową akcję Lekcje Jogi. Rekordowe zajęcia będą zwieńczeniem cyklu darmowych treningów pod hasłem Joga na wakacjach. Od lat cieszą się dużą popularnością w stolicy Podlasia.
11: W protokole rekordu jest to, aby mieć swoją własną matę do jogi albo kocyk. Dzieci będą liczone pod warunkiem, że będą ćwiczyć.
0: Mówi prowadząca Anna Chomczyk, znana także jako joginka w podróży. Białostocka próba bicia rekordu w ogrodach Pałacu Branickich w niedzielę rozpocznie się o 10:00. Obecny rekord Polski to wspólny trening ponad 700 osób. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w tym roku odbywa się w Zakopanem w nowym terminie. Został przesunięty na sam koniec sierpnia po to, by wydłużyć letni sezon turystyczny. I okazało się, że to pomysł, który zadziałał. Ostatni tydzień wakacji pod Giewontem nie jest pusty, jak to bywało w poprzednich latach, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
12: Okazuje się, iż absolutnie zasadna i wielokrotnie sugerowana przez przedsiębiorców decyzja o przesunięciu festiwalu poza długi weekend sierpniowy, który z założenia wypełniał się w 100%, była kluczowa.
13: Naszym zamysłem było, żeby przesunąć sezon turystyczny. I co też zauważamy, że jest odbiorca taki bardziej świadomy, który wie, po co przychodzi konkretnie, żeby uczestniczyć w festiwalu.
14: Tutaj warto byłoby się zastanowić, czy na przykład nie należałoby wrócić do koncepcji, że to było we wrześniu.
13: Na tą chwilę nie ma takiego pomysłu, ponieważ zależy nam też na frekwencji, na odbiorcy.
0: Mówi Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Festiwal folkloru ziem górskich w tym roku odbywa się po raz 57. Początkowo funkcjonował jako Tatrzańska Jesień i odbywał się we wrześniu. Bocian już w drodze do ciepłych krajów. Słynny krutek, który co roku wraca do gniazda w Krutyni, opuścił gniazdo 16 sierpnia. Mazurski ptasi celebryta ma już za sobą blisko 2000 kilometrów.
15: W tej chwili krutek znajduje się w Turcji, dokładnie w europejskiej części Turcji. Przekroczył już cieśninę Bosfor.
0: Zdradza Krzysztof Witbrod z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tego lata bocian odchował w Polsce aż 4 młodych. Do 19, do 23 i 24 polskie siatkarki wygrały czwarty mecz w Mistrzostwach Europy, tym razem nie dały szans Niemkom. Pokonały je 3-0. Wcześniej podopieczne Stefano Lavariniego były lepsze od Węgierek, Łotyszek i Słowenek, a dziś zagrają z Turczynkami. Przed nami muzyczna impreza

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Gustaw Herling Grudziński. Inny świat. Inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego jest niezwykle poruszającą relacją człowieka, któremu udało się przeżyć zesłanie na Syberię i morderczą pracę w łagrze. Inny świat, zapiski sowieckie, bo tak brzmi pełny tytuł książki, to wspomnienia nie tylko o życiu obozowym, to też pytania o granice moralności i normy, jakie wykształcić się mogą tylko w tak nieludzkich warunkach. Autor niejednokrotnie mówi o obozie jako o świecie ludzi umarłych za życia. Gustaw Herling Grudziński trafił do łagru w 1940 roku. Miał tam spędzić 5 lat, ale w styczniu 1942 roku, na podstawie amnestii wprowadzonej w pakcie Sikorski-Majski, udało mu się uzyskać zwolnienie. Z ogromnego bólu, cierpienia i nie dających się wymazać z pamięci obrazów powstał Inny świat. Nad swoimi wspomnieniami pisarz pracował od lipca 1949 roku do lipca roku następnego. Dzieło od razu po publikacji zyskało bardzo duży rozmiar.

rozgłos i zostało przetłumaczone na wiele języków, w tym nawet na chiński. W Polsce Inny Świat przez wiele długich lat był książką zakazaną, ukazywał się wyłącznie w wydawnictwach podziemnych. Zastanawiasz się, jak to się stało, że pisarz trafił do obozu pracy? Za jakie przestępstwa został ukarany? Jaka rzeczywistość czekała na niego w łagrze? Zostań z nami do końca tego opracowania. Poznaj niezbędne minimum. Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jest opowieścią o pobycie w sowieckim łagrze. Wspomnienia te są wstrząsającym świadectwem okrucieństwa, nierzadko bestialstwa ludzi, rozkładu zasad moralnych i odczłowieczenia. Momentami może ci być trudno zrozumieć grozę tamtych wydarzeń, ale musisz pamiętać, że osoby, o których opowiada Grudziński, każdego dnia przymierały głodem i toczyły walkę o przetrwanie. Narrator i zarazem główny bohater utworu wygrał tę walkę i udało mu się opuścić obóz. Jednak nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Wydarzenia opisane w Innym Świecie przepadają na okres 5 lat. Akcja rozpoczyna się w ostatnich dniach lata 1940 roku i trwa do 1945, ale pamiętaj, że obozowe wspomnienia obejmują okres 2 lat. W roku 1942 autorowi udaje się opuścić obóz. Epilog przenosi akcję dzieła do roku 1945. W utworze czasami pojawiają się również retrospekcje do lat 30. i innych momentów sprzed wybuchu wojny. Jeśli zaś chodzi o miejsce akcji, to najważniejsze już znasz. Jest to obóz pracy w Jercewie. Jercewo to miejscowość w głębi Rosji nad Morzem Białym. Zanim jednak nasz bohater tam trafił, przebył drogę od więzienia w Witebsku, Leningradzie i Wołogdzie. Z kolei po uwolnieniu z obozu odbył podróż przez Rosję, chcąc dołączyć do Wojska Polskiego. W tym czasie odwiedził kilka miejscowości, m.in. Buj, Swierdłowsko, Czelabińsk i Ługowoje. Bohaterami utworu są zarówno ofiary, jak i oprawcy. Wymienimy tutaj tych najważniejszych. Dobrze byłoby, gdybyś zapamiętał ich imiona. Uwaga, wiele z imion i nazwisk bohaterów pojawiających się w utworze nie są polskie, dlatego postaraj się słuchać uważnie, żeby dobrze je zapamiętać. Rusto Karinen to człowiek, który zdecydował się na próbę ucieczki z obozu. Został schwytany, a za karę okrutnie skatowany. Udało mu się przeżyć, ale to wydarzenie odcisnęło na nim swoje piętno. Odtąd twierdził, że nie ma ucieczki z obozu. Kostylew, młody chłopak, student, postać bardzo ciekawa. Był zwolennikiem ustroju komunistycznego i jego zagorzałym wyznawcą. Kiedy trafił do łagru, zdał sobie sprawę z tego, jak naprawdę wygląda totalitaryzm. Był gotów ponieść każdą cenę, by nie musieć podejmować wyniszczającej pracy. Opalał nad ogniem swoją rękę, żeby wywołać nowe rany i uzyskać zwolnienie. Natalia Lwowna jest z kolei ważna dla głównego bohatera z różnych względów. O szczegółach ich relacji dowiesz się z właściwego streszczenia. Teraz zapamiętaj tylko, że w obozie zaczytywała się w twórczości Fiodora Dostojewskiego, a konkretnie w jego powieści pod tytułem Zapiski z domu umarłych. Rosyjski pisarz opowiada w niej o życiu więźniów na zesłaniu. Natalia pożyczyła tę powieść Gustawowi, co stało się dla niego inspiracją do napisania własnych wspomnień. Pozostałymi bohaterami utworu są więźniowie łagru. To społeczność bardzo zróżnicowana pod względem narodowości, wykształcenia, wykonywanego przed zesłaniem zawodu czy pochodzenia. Zdecydowaną większość osadzonych stanowią wrogowie państwa radzieckiego, którzy do obozu trafili w wyniku przestępstw politycznych. Są wśród nich Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, Niemcy, Gruzini, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Autor śledzi ich losy jednostkowe i zbiorowe, próbując dociec, jaki wpływ na człowieka ma życie w obozie. Obserwuje m.in. utratę godności i swoiste odczłowieczenie, w wyniku którego więźniowie posuwają się do przerażających czynów. Mordercza, wycieńczająca praca, ciągły głód, choroby i spartańskie warunki życia doprowadzają bohaterów na skraj wytrzymałości nie tylko fizycznej, ale i psychicznej. Co ciekawe, Grudziński tylko opisuje tę sytuację, nie ocenia więźniów pod względem moralnym, nie krytykuje ich. Uważa, że potępiać można tylko tych, którzy doprowadzili do powstania obozu. Pamiętaj, że Grudziński napisał Inny Świat, będąc na emigracji w Londynie.
Tam powieść ukazała się po raz pierwszy w roku 1951. W Polsce opublikowano ją dopiero w roku 1988. Najważniejszym przesłaniem utworu jest prawo każdego człowieka do wolności i godności, których autor stara się bronić. Nikogo nie ocenia ani nie osądza. A teraz przejdziemy do właściwego streszczenia utworu. Inny świat został podzielony na dwie części. W każdej z nich znajdują się rozdziały o różnych tytułach. Będziemy je omawiać po kolei, każdy z osobna. Część pierwsza. Witebsk, Leningrad, Wołogda. Na początku poznajemy Gustawa, głównego bohatera i zarazem narratora opowieści. Jest lipiec 1940 roku, więzienie w Witebsku. Grudziński znalazł się tu, ponieważ rosyjskie służby w wyniku kilkumiesięcznego śledztwa uznały go za niemieckiego szpiega. Zdradziły go wysokie buty z cholewami, w których po klęsce wrześniowej wyprawiła go z domu siostra i pierwszy człon nazwiska, Gerling, tak brzmiało po rosyjsku, skojarzyło się śledczym NKWD z niemieckim marszałkiem. Tak na marginesie, NKWD to Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, bardzo ważny organ w Związku Radzieckim. Nasz bohater otrzymuje wyrok 5 lat pracy w obozie. Wraca do więziennej celi, w której oczekuje transportu do miejsca odsiadki. Zaprzyjaźnia się tu ze swoim towarzyszem niedoli, starym Żydem, którego syn jest oficerem Armii Czerwonej. Dowiadujemy się dzięki temu, jak wygląda życie osadzonych. Mijają miesiące, aż do listopada 1940 roku. Wtedy Gustaw i inni więźniowie osadzeni w Witebsku zostają przewiezieni do Leningradu i ulokowani w Pieriesyłce. Gustaw czeka na transport do łagru w celi o numerze 37. Pewnej nocy rozpoczyna się głośne wyczytywanie nazwisk, a Gustaw i inni więźniowie zostają zapakowani do pociągu. Bohater spędza podróż na obserwowaniu ulubionej więziennej rozrywki urków, tak nazywano przestępców recydywistów, czyli gry w karty o cudze rzeczy. Pociąg dojeżdża do Wołogdy, gdzie, jako jedyny, wysiada Grudziński. Następnego dnia czeka go kolejny transport, tym razem do Jercewa, w którym ma spędzić zasądzone mu 5 lat robót. Nocne łowy. Akcja przenosi się do obozu w Jercewie. Z relacji Gustawa dowiadujemy się, że łagr został wybudowany przez więźniów w archangielskim lesie. Dzięki ich pracy stał się centrum Kargopolskiego Ośrodka Przemysłowego. Zasady, jakie tu panują, ustalili urkowie, którzy w obozie powołali do życia nowy, inny, wewnętrzny świat, Republikę Więźniów. Nocami urządzają polowania na więźniów politycznych, których poddają sądowi, a następnie mordują. Ofiarami ich łowów padają również kobiety. Więźniarki doznają zbiorowych, często wielokrotnych gwałtów. Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach, tak pisze Grudziński o obozowym życiu. Wszystkie te barbarzyństwa odbywają się za wiedzą i przyzwoleniem obozowej straży, która takie przywileje kryminalistów tolerowała. Tuż po przybyciu do obozu Gustaw zostaje przydzielony do pracy w szpitalu. Po 2 tygodniach wraca do baraku, a dzięki przehandlowaniu swoich butów oficerskich udaje mu się zmienić przydział na brygadę tragarzy. W nocy jest świadkiem gwałtu, jakiego urkowie dokonują na więźniarce Marusi. Kowal, przywódca grupy kryminalistów, odprowadza potem dziewczynę do jej baraku. Ospowaty Ukrainiec tak upodobał sobie Marusię, że następną noc spędziła na jego pryczy. Takie przechwycenie więźniarki na wyłączność nie spodobało się pobratymcom z bandy i doprowadziło do rozłamu wśród urków. Reguły życia w barbarzyńskim świecie obozu są jednak nieubłagane, dlatego z obawy przed utratą autorytetu Kowal zdecydował się na podjęcie jedynej słusznej decyzji. Rozkazał Marusi, żeby kładła się i rozbierała, a następnie oddał ją koleżkom na uciechy. Dzięki temu w bandzie na powrót zapanowało braterstwo broni. 3 dni później Marusia opuściła Jercewo, zgłaszając się dobrowolnie na etap w Ostrownoje. Praca dzień po dniu. Gustaw opisuje obozową rutynę. Pobudka o 6 rano, apel, a następnie więźniowie udają się do kuchni, gdzie ustawiają się w kolejce do jednego z 3 kotłów.
przydział jedzenia uzależniony jest od normy wyrobionej przez daną brygadę. Jako pierwsi o 6:30 obóz opuszczają grupy lesorubów, które na miejsce pracy, czyli wycinkę drzew, dotrą dopiero po kilku kilometrach marszu. To ich praca uznawana jest przez więźniów za najcięższą. Z kolei przydział do brygady tragarzy uznaje się za rodzaj awansu społecznego. Robota trwa 12 godzin każdego dnia, a dzienna norma wypracowana przez zesłańców trafia do zarządu obozu. Dopiero po upływie 12 godzin więźniowie mogą wrócić do obozu. Od efektywności ich pracy zależą racje żywieniowe. Nic więc dziwnego, że w łagrze nagminne są przypadki tufty, czyli oszustwa, które pozwala zwiększyć wydajność brygady. System łagrowy, jaki wytworzył się w Związku Sowieckim, to na swój sposób przykład nieludzkiego, ale jednak perfekcyjnego organizmu, samoregulującego się i samowystarczalnego. Człowiek głodny nie miał siły na akty nieposłuszeństwa, nie dyskutował, pochłaniały go jedynie myśli o tym, jak zdobyć dodatkową łyżkę strawy. W świecie, w którym najwyższą walutą stała się żywność, przestały obowiązywać normy moralne, zagłuszone zostały wyrzuty sumienia. Organizm ludzki, rozregulowany od nieustannego głodu, zimna i katorżniczej pracy, wytwarzał impulsy, które podawały w wątpliwość przez wieki ustalone zasady. Dlatego nikogo nie dziwiły donosy na współwięźniów, fakt, że wszystko wyglądało jak obiekt do zjedzenia, ani przetrzymywanie w barakach zlodowaciałych trupów, na które można pobierać talony na jedzenie. Ochłap. Minął już miesiąc pobytu Gustawa w obozie, kiedy do Jercewa przyjechał nowy etap. Na miejscu został tylko jeden więzień, Gorcew, który natychmiast podjął pracę w lesie. Codzienne przebywanie w grupie innych skazanych wywołało w nich wspomnienia, a jeden z osadzonych rozpoznał w Gorcewie pracownika więzienia charkowskiego, który z okrucieństwem torturował przesłuchiwanych. Wywiązuje się bijatyka. Gorcew zewsząd przyjmuje ciosy i pada na ziemię. Następnego dnia trafia do ambulatorium i składa skargę na zachowanie więźniów. Jednak dowództwo obozu nie reaguje na nią w żaden sposób. Mijają miesiące, w trakcie których Gorcew wykonuje najcięższą pracę. Wycieńczony fizycznie i psychicznie, bezskutecznie stara się o zwolnienie. Pod koniec stycznia traci przytomność w trakcie drogi do obozu, spada z sań i umiera. Zabójca Stalina. Więźniowie cierpieli nie tylko z powodu głodu, mrozu i fizycznego wycieńczenia, lecz także zapadali na rozmaite choroby. Najczęściej dotykał ich szkorbut, czyli tak zwana cynga, wywołana brakiem witaminy C. Choroba ta powodowała wypadanie zębów i włosów. Z kolei pelagra, czyli niedobór witaminy B3, prowadziła m.in. do ostrego zapalenia skóry, biegunki, zaburzeń koncentracji i koordynacji ruchowej. Do zestawu plag dziesiątkujących więźniów trzeba również zaliczyć kurzą ślepotę, utratę wzroku po zmierzchu oraz coraz częstsze przypadki samookaleczeń, które dawały więźniom chociaż kilka dni wytchnienia na szpitalnym łóżku. Z czasem do aktów samouszkadzania ciała dochodziło coraz częściej, dlatego kierownictwo obozu uznało je za akty sabotażu i wymigiwania się od pracy, a to była w łagrze zbrodnia najcięższa. Tytuł tego rozdziału, czyli Zabójca Stalina, nawiązuje do pewnego mężczyzny, którego przydzielono do brygady Gustawa. Został skazany na 10 lat za strzelenie do portretu Stalina. Szybko wychodzi na jaw, jak zataił przed wszystkimi swoją kurzą ślepotę. Trafia wówczas do grupy lesorubów, w wyniku czego po kilku miesiącach umiera z wycieńczenia. Gustaw wspomina, jak na kilka dni przed śmiercią spotkał go w kuchni. Zabójca Stalina poprosił go wtedy o trochę zupy, po czym zaczął uciekać i krzyczeć, że wszyscy są bandytami, a on dopuścił się morderstwa Stalina. Drej, Kameraden. W łagrze przebywają bardzo różni więźniowie. Wśród nich są też byli komuniści niemieccy. Gustaw poznaje ich, kiedy wieczorami przesiaduje w baraku nazywanym Pierje Sylne. Mieszkają w nim więźniowie oczekujący na kolejny etap, a wśród nich są Stefan, Hans i Otto. To trzej Niemcy, których w czasie Wielkiej Czystki oskarżono o szpiegostwo i osadzono w moskiewskim więzieniu.
Ledwo dobiegła ich wieść o rosyjsko-niemieckim pakcie, rozpoczęli protest głodowy, żądając spotkania z niemieckim ambasadorem. Wiele miesięcy później, po burzliwych negocjacjach, władze rosyjskie zgodziły się na wydanie niemieckich komunistów, zastrzegając sobie jednak prawo do zatrzymania kilkudziesięciu osób. Wśród tych, którzy musieli zostać w Rosji, znaleźli się właśnie Hans, Stefan i Otto. Następnego dnia, po rozmowie z Gustawem, Niemcy opuszczają obóz i zostają przewiezieni do Niandomy. Kilka lat później wolny już bohater dowie się prawdy na temat protestu niemieckich komunistów. W Londynie spotka przypadkiem pana C., jednego z uczestników rzeczonej głodówki, który opowie mu, jak NKWD siłą wydawało Żydów oficerom gestapo. Ręka w ogniu. Teoria prawa sowieckiego opiera się na założeniu, że nie ma ludzi niewinnych. Człowiek wycieńczony torturami i wymęczony przesłuchaniami w końcu przyznawał się do winy, nawet jeśli żadnego przestępstwa nie popełnił. Następnie trafiał do obozu, a tam wpadał w inny mechanizm gospodarczego wyeksploatowania i całkowitego przeobrażenia. Prędzej czy później każdy ze skazanych zaczynał nienawidzić swoich współwięźniów, uczył się pogardy wobec nich. Pewnego dnia do brygady Gustawa zostaje przydzielony młody chłopak, Michał Aleksiejew Kostylew. Kostylew był zapalonym komunistą, ale 2 lata spędzone w obozie uświadomiły mu, że został oszukany podczas śledztwa. Z polecenia partii rozpoczął studia w Akademii Morskiej we Władywostoku. Tam miał możliwość zaczytywania się w pismach francuskich pisarzy, które otworzyły mu oczy na prawdę o funkcjonowaniu państw zachodnich. Po donosie, jaki złożył na niego jeden z kolegów, został poddany brutalnym przesłuchaniom, w trakcie których sam uwierzył, że chciał doprowadzić do upadku Związku Sowieckiego przy pomocy zachodnich mocarstw. W 1939 roku skazano go na 10 lat pracy w obozie w Mostownicy. Tam zaskarbił sobie oddanie współwięźniów ze względu na ogromną uczynność i chęć niesienia pomocy innym. Niedługo później skierowano go jednak do cięższej pracy w lesie, co doprowadziło Kostylewa do załamania nerwowego i utraty ludzkich odruchów. W marcu 1941 Kostylew został przeniesiony do Jercewa, gdzie trafił do brygady tragarzy, w której poznał Gustawa. Pracę miał rozpocząć, kiedy wyleczy ranę na ręce. Pewnego wieczoru główny bohater przyłapał go na wkładaniu chorej ręki do ognia. Jak się okazało, Kostylew robił to, żeby zyskać czas dla siebie na czytanie książek. Dzięki samookaleczaniu dostawał bowiem zwolnienie od pracy. Wkrótce Kostylew dostał informację o planowanych na maj odwiedzinach jego matki. Niedługo potem dowiedział się jednak, że jego nazwisko figuruje na liście więźniów, którzy mają być przeniesieni na etap na Kołymę. Gustaw w akcie braterskiej pomocy chciał dobrowolnie pojechać tam za niego, ale kierownictwo obozu zignorowało jego prośbę. Następnego dnia chłopak oblał się wrzątkiem w łaźni i trafił do szpitala. W połowie kwietnia zmarł, nie odzyskawszy przytomności. Matka Kostylewa, niczego nieświadoma, przyjechała do obozu, gdzie dowiedziała się o śmierci Kostylewa i zanosząc się od płaczu, zabrała jedynie pamiątki po synu. Dom Swidani. Odwiedziny krewnych stały się swoistym rytuałem dla więźniów obozu w Jercewie. Obok wartowni zdecydowano się na dobudowę skrzydła baraku, w którym osadzeni mogli raz w roku widywać się ze swoimi krewnymi. Miejsce to nazwano właśnie Dom Swidani. Nim doszło do upragnionego spotkania, konieczne było przejście odpowiedniego przygotowania. Więźniowie mogli tam wchodzić tylko po uprzedniej wizycie u fryzjera, kąpieli i w czystych ubraniach. Każda z wizyt wprowadzała radosną atmosferę wśród wszystkich więźniów. Cieszyli się wraz z towarzyszami niedoli, a chwile te rozjaśniały ich ponurą codzienność. Jeden z nich otrzymał nawet list z informacją o narodzinach dziecka, które poczęło się właśnie podczas wizyty. Wiadomość ta ucieszyła wszystkich więźniów. Zmartwychwstanie. O pobycie w szpitalu marzy każdy z więźniów. To jedyny sposób na choćby chwilowe zwolnienie od pracy, regenerację wycieńczonego pracą ciała i poprawę warunków bytowych. Nikogo nie dziwi, że wielu osadzonych dopuszcza się aktów samookaleczania.
Nikt nie zważa na ból i ryzyko śmierci. Taką decyzję podejmuje również Gustaw. W lutym 1941 roku rozbiera się na mrozie, chcąc wywołać u siebie chorobę. Trafia wówczas do szpitala kierowanego przez wolnego lekarza Jarcewa, gdzie po kilku dniach odpoczynku czuje się jakby zmartwychwstał. Poznaje tam też leżącego obok pacjenta, rosyjskiego lekarza Michała Stiepanowicza, który do obozu trafia za przesadne wyeksponowanie na scenie roli rosyjskiego bojara. Jak wielu innych więźniów, swoją karę uważa za w pełni uzasadnioną. Gustaw obserwuje życie lekarzy pracujących w szpitalu. Jego szczególną uwagę zwraca Jegorow, były więzień, który jeszcze w trakcie odbywania wyroku poślubił Jewgenię Fiodorowną, również więźniarkę. Ich uczucie budziło szacunek i podziw, przede wszystkim ze względu na bezgraniczną wierność, jaką okazywali sobie małżonkowie. Gustaw jednak na własne oczy przekonał się, że są to tylko złudne wrażenia. Pewnego dnia, wybierając się na wizytę do Jewgenii, dostrzega ją z innym mężczyzną, Jarosławem R. Pod koniec lata kochanek został oddelegowany na etap, a Fiodorowna dobrowolnie zgłosiła się do przeniesienia wraz z nim. Na początku roku 1942 do obozu w Jarcewie dotarła wieść, że kobieta zmarła podczas porodu. Wydała na świat dziecko jedynego mężczyzny, którego naprawdę kochała, Jarosława. Wychodnoj dzień. Obozowe przepisy pozwalają więźniom na jeden dzień wolny od pracy po wyrobieniu określonej normy. Dla żyjących na skraju wyczerpania zesłańców to prawdziwe święto. W przeddzień stają się dla siebie jakby bardziej serdeczni, ludzcy, zaczynają rozmawiać ze sobą, a w powietrzu czuć odświętną atmosferę. Wychodnoj dzień rozpoczyna się od szczegółowej rewizji każdego ze skazańców, po czym zobligowani są oni do uprzątnięcia baraku. Resztę dnia mogą spędzić jak tylko chcą. Gustaw wykorzystuje ten czas na odwiedziny kolejnych baraków, w których żyją jego znajomi. Trafia również do lesorubów, gdzie wsłuchuje się w listy czytane przez jego kolegę Pamfiłowa. Przez wiele miesięcy mężczyzna wyczekiwał wiadomości od swojego jedynego syna, aż uzmysłowił sobie z przerażeniem, że utracił więź z dzieckiem. W chwili rozpaczy postanowił spalić wszystkie przechowywane skrzętnie listy i odmówił stawienia się w pracy. W kwietniu nadszedł jednak czas przyjazdu do Jarcewa kolejnego etapu żołnierzy i oficerów sowieckich. Wraz z nimi w obozie zjawił się również Sasza Pamfiłow, a waśń między ojcem i jedynakiem została zażegnana. Wraz z nadejściem zmroku Gustaw wraca do swojego baraku. Słyszy wtedy historię Rusta Karinena, człowieka, który podjął dramatyczną próbę ucieczki z obozu. Po kilku dniach błądzenia w lesie został przyprowadzony z powrotem przez małych chłopców mieszkających w pobliskiej wsi. Spotkała go za to surowa kara. Rusto od tamtej pory twierdzi, że z obozu nie ma ucieczki. Jego historię kończy wypowiedziane ze zgrozą zdanie. Jutro znów trzeba iść do roboty. Część druga. Głód. Wszystkim więźniom trudno jest znieść warunki panujące w obozie, ale najgorzej radzą sobie kobiety. Istnieje bowiem niepisany kodeks moralny, według którego chłopiec sypiający z lekarką w celu polepszenia swoich warunków bytowych nie zasługuje na potępienie. Co innego kobieta. Więźniarka, która oddaje się w zamian za jedzenie, jest uznawana za prostytutkę. Podobny los spotkał młodą Polkę, która pojawiła się w obozie w styczniu 1941 roku. Była córką oficera, dumną dziewczyną, która nikomu nie pozwalała się dotknąć. Jej postawa wzbudzała uznanie więźniów. Gustaw nawet postanowił założyć się z inżynierem Polenko, że ta nie odda się nikomu. Dziewczyna pracowała na magazynie, z którego Polenko nie pozwalał jej kraść resztek jedzenia. Po miesiącu ciągłego niedożywienia Polka zmieniła się diametralnie i nie stawiała żadnego oporu nikomu, kto chciał ją posiąść. Podobna historia dotyczy Tani, więźniarki, która stawiała opór najdłużej ze wszystkich. Sytuacja zmieniła się, kiedy wpadła w oko jednemu z ukrów. Chcąc ją posiąść, przydzielił ją do najcięższych z robót. Nie minęły 2 tygodnie, a dziewczyna została jego kochanką. Do grona kobiet, które Gustaw wspomina w tym rozdziale, dołączyła również Olga, którą bohater poznaje jako żonę profesora Borysa Lazarowicza.
Oboje przebywają w obozie, jednak staruszek zostaje odesłany do pracy w trupiarni, a następnie do Mostowicy z kolejnym etapem. Olga dostaje wiadomość, że jej mąż popadł w obłęd w wyniku głodu i jest konający. W Wiercewie zaczyna się okres strasznego głodu. Krzyki nocne. Obraz łagrowej codzienności uzupełniają opisy wieczorów i nocy. Po skończonej pracy każdy z więźniów kładzie się na pryczy. Nie sposób wtedy odpędzić z głowy powracających myśli o śmierci. Każdy boi się, że umrze nagle, a żaden z jego bliskich nie otrzyma nawet wiadomości o miejscu pochówku. Nocą rozlegają się więc krzyki tych, którzy w sennych objęciach przywołują imiona bliskich. Zapiski z martwego domu. W życiu więźniów zdarzają się też momenty, w których mogą zająć myśli czymś innym niż codziennym mozołem. Do takich właśnie należał seans filmowy, mający odbyć się w baraku nazywanym Chudo żestwiennoj samodietjatielnosti. Tam również mieściła się skromna biblioteka, a nad zbiorami czuwał Kawecze Kunin. W dniu emisji skazani tłumnie zgromadzili się na miejscu. Podczas seansu Gustaw siedział obok Natalii Lwownej. Możliwość obejrzenia na ekranie życia wolnych ludzi we wszystkich widzach wywołała falę wzruszenia i tęsknotę za dawnym światem. Wyjątkowo mocno uczucie to przeżyła Lwowna. Wybuchnęła rzewnym płaczem i opowiedziała Gustawowi, że przebywa w obozie już od 5 lat i nic się tu nie zmienia. Nazwała to miejsce martwym domem. Żegnając się, wręczyła bohaterowi książkę Fiodora Dostojewskiego pod tytułem Zapiski z domu umarłych. Pod wpływem tej lektury mężczyzna zaczął mieć myśli samobójcze. Wydawało mu się, że śmierć jest jedyną drogą ucieczki z obozu. Niedługo potem dowiedział się, że Natalia targnęła się na swoje życie. Na tyłach odieczestwiennoj wojny. Partia szachów. Wraz z wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej w więźniach obozu w Wiercewie pojawiła się nadzieja na nadejście wyzwolicieli. Ich życie uległo zmianie. Gustaw i inni skazani za przestępstwa polityczne dostali przedział do pracy przy Sianokosach. Pakt Sikorski-Majski mocno wpływa na losy Polaków osadzonych w więzieniach. Obejmuje ich bowiem amnestią. Jest początek lipca 1941 roku. Gustaw spędza wieczór grając w szachy w obozie techników. Kiedy wybija północ, spokój zagłusza pijany mężczyzna, który bełkocząc pyta, ile rosyjskich samolotów udało się zestrzelić Niemcom. Pozostali więźniowie pozostają obojętni na te wywrotowe komentarze, ale jeden z nich, Zyskind, wstaje i wychodzi. Po chwili pijanego mężczyznę zabierają oficerowie, a z oddali słychać strzał. Gustaw obdarzył Zyskinda znaczącym spojrzeniem i przerwał partię szachów. Sianokosy. Więźniowie skierowani do pracy przy Sianokosach są wyraźnie zadowoleni z tej zmiany. Praca w polu jest dużo lżejsza, wszystkim dopisują dobre humory. Do obozu wracają podniesieni na duchu również dlatego, że każdego dnia kolejni Polacy są zwalniani na mocy amnestii. Gustaw zostaje wtedy skierowany do pracy w lesie. Z trudem wytrzymuje to fizycznie. Jest wycieńczony, podupada na duchu, zaczyna chorować na cyngę i kurzą ślepotę. Oparciem w tych trudnych chwilach jest dla niego Ormianin z baraku technicznego, Mahapetian. Gustaw bardzo ceni sobie jego pomoc. Niestety w listopadzie dowiaduje się, że nie był to akt bezinteresownej braterskości. Mahapetian donosił na niego, sugerował zatrzymanie go w obozie, a następnie przewiezienie do Moskwy jako szpiega. To dla bohatera bolesna lekcja. Męka za wiarę. Donosicielstwo i dłużący się czas pobytu Gustawa w obozie sprawiają, że bohater traci nadzieję na to, że kiedykolwiek uda mu się opuścić to miejsce. Jest w bardzo złej kondycji psychicznej i fizycznej. Wie, że nie uda mu się przeżyć do wiosny. Postanawia jednak zawalczyć o swoją wolność i rozpoczyna głodówkę protestacyjną, do której namawia również innych Polaków. Do strajku dochodzi 30 listopada. Więźniowie odmawiają jedzenia, a następnego dnia nie wychodzą do pracy. Władze obozu podejmują decyzję o przeniesieniu ich do izolatora. Gustaw dowiaduje się wówczas, że w budynku przetrzymywane są również 3 siostry zakonne.
Odmówiły wyjścia do pracy, bo nie chcą służyć szatanowi. Codziennie do izolatora przychodzi Zyskind i przynosi Gustawowi chleb. Bohater nie ulega jednak pokusie. Po kilku dniach strajku trójka Polaków trafia do szpitala. Zakonnicę rozstrzelano. Protest kontynuuje już tylko Gustaw i Zyskind. 8 dnia głodówki mężczyźni udają się do wartowni, gdzie podpisują depeszę od polskiego ambasadora. Następnie trafiają do szpitala. Przed śmiercią uratuje ich polski lekarz Zabielski. Kiedy tylko Gustaw odzyskuje siły, nie może się powstrzymać od płaczu, z bólu i rozpierającej go dumy. Trupiarnia. Gustaw spędził w szpitalu 5 dni, a po ich upływie został skierowany do trupiarni. Tam obserwował wegetację swoich współtowarzyszy i ich powolną śmierć głodową. Widok ten wzbudzał w nim wstręt. Bohater poznał wtedy Dimkę i inżyniera M. Wspólnie z rodakami, którzy podjęli z nim głodówkę, spędził święta Bożego Narodzenia. Zorganizowano symboliczną kolację wigilijną, w trakcie której Gustaw usłyszał historię B. Opowiadanie B. Kiedy wybuchła wojna sowiecko-niemiecka, B został przyprowadzony do siedziby NKWD, gdzie podsunięto mu do podpisania akt oskarżenia o zdradę Związku Sowieckiego. Mężczyzna odmówił złożenia podpisu. Trafił więc do izolatora, gdzie spędził wiele tygodni przedłużającego się śledztwa. Po ich upływie NKWD ponownie wezwało go do siebie z tą samą propozycją. B znów nie zgodził się na podpisanie aktu oskarżenia. Za to nieposłuszeństwo został ciężko pobity i wtrącony do celi. Obserwował stamtąd, jak kolejne grupy więźniów są rozstrzeliwane. Nastał sierpień i B, na mocy sojuszu niemiecko-sowieckiego, został przewieziony do drugiej Aleksiejewki. Przetrzymywano tam Polaków, którzy zażądali zwolnienia ich z obozu na mocy amnestii. Wszyscy, z wyjątkiem B, zostali przewiezieni do Kruglicy. On musiał wrócić do Jercewa. Mija kolejny miesiąc, a stan zdrowia Gustawa pogarsza się. Jego ciało zaczyna puchnąć, dlatego bohater nie jest w stanie pracować. Całe dnie spędza leżąc na pryczy i wspominając swoich bliskich. Śni mu się, że obserwuje ich przez okno, że są blisko. Potem budzi się i zaczyna płakać. Ural 1942. Nadszedł upragniony dla bohatera dzień. 19 stycznia 1942 roku opuścił obóz. Pożegnał się z Olgą i Dimką, a następnie wyruszył do Wołogdy. Ma nadzieję, że uda mu się przyłączyć do Wojska Polskiego. W Swierdłowsku postanowił kupić notes i zapisać wszystkie swoje wspomnienia z innego świata. Udaje mu się też odwiedzić rodzinę swojego znajomego z obozu, generała Krugłowowa. W końcu dociera do Kazachstanu. 12 marca przyłącza się do 9 Pułku Artylerii Lekkiej. Następnie jego dywizja zostaje ewakuowana do Persji. Kończy się najstraszniejszy rozdział w życiu Gustawa. Epilog. Upadek Paryża. Bohater wspomina jeszcze jeden dzień z pobytu w witebskim więzieniu. Pamięta, jak przetrzymywani w nim więźniowie dowiedzieli się o upadku Paryża. Była to dla nich wiadomość odbierająca wszelką nadzieję. Już będąc wolnym człowiekiem w Rzymie, w czerwcu 1945 roku Gustaw spotyka mężczyznę, który wtedy przekazał im tę wiadomość. Bohater wysłuchuje opowieści o obozowym życiu znajomego, który został zmuszony do dokonania wyboru między zadenuncjowaniem 4 Niemców, a ocaleniem własnego życia. Postanowił uratować siebie. Męczące wyrzuty sumienia nie dawały mu jednak spokoju. Przez wiele lat szukał kogoś, kto, podobnie jak on, przeżył obóz sowiecki. Czekał, aż ktoś, kto przeżył to samo, spojrzy mu w oczy i powie jedno słowo – rozumiem. Gustaw wysłuchał tej historii w milczeniu. Upragnione słowo nie padło. Mężczyzna wyszedł z pokoju. Jesteś jeszcze z nami? Najwyższy czas na podsumowanie. Inny świat jest lekturą wstrząsającą, trudną, ale bardzo ważną. Grudziński tworzył w tonie osobistych spostrzeżeń i wspomnień. Mistrzostwo jego prozy objawia się jednak w tym, że unikał emocjonalnych ocen, pozostawał wierny faktom.
starał się osiągnąć obiektywizm, niejednokrotnie sam przyznając się do popełnienia czynów wątpliwych moralnie. Dzięki temu jego relacja z sowieckiego obozu pracy jest tym bardziej wstrząsająca. Obnaża rzeczywistość niewyobrażalną z perspektywy człowieka wolnego. Dokumentuje rozkład istoty człowieczeństwa, upadek wszelkich wartości. Na szczególne podkreślenie zasługuje również fakt, że podczas pisania Innego Świata Grudziński dopiero zaczynał swoją prozatorską przygodę. I na koniec jeszcze tylko kilka słów dla naprawdę ambitnych. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się o tej lekturze nieco więcej, posłuchaj o okolicznościach powstania utworu. Gustaw Herling Grudziński pragnął przelać na papier swoje doświadczenia i obserwacje, które narodziły się w Łagrze. Początkowo utwór miał nosić tytuł Martwi za życia. Fragmenty powieści ukazywały się na łamach tygodnika Wiadomości. Był to bardzo ważny tytuł dla wszystkich pisarzy emigracyjnych. Kiedy w roku 1951 książka ukazała się drukiem, bardzo szybko zyskała uznanie zarówno czytelników, jak i krytyków literackich. Przetłumaczono ją na wiele języków, m.in. szwedzki, hiszpański, włoski, niemiecki, a nawet chiński i arabski. W Polsce ze względu na komunizm Inny Świat mógł być drukowany tylko w tzw. drugim obiegu, czyli nielegalnie, w tajemnicy przed władzą i cenzurą. Oficjalne polskie wydanie powieści ujrzało światło dzienne dopiero w roku 1989. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce. Dlatego korzystając z okazji, zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Zatrzymany szef PKL-u Radosław Piesiewicz był przesłuchiwany w siedzibie katowickiej prokuratury krajowej. Sprawa wzbudziła wiele komentarzy. Taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKL-u. Tak na zatrzymanie Radosława Piesiewicza zareagował minister sportu Jakub Rutnicki. W sprawie zonda krypto Donald Tusk pisze już gotowe wyroki, a Roman Giertych ubiega się o bezkarność dla szefa tej firmy. To z kolei wpis, który pojawił się na profilu X Prawa i Sprawiedliwości. Komentarze polityczne w tej sprawie zebrał Mateusz Gołębiewski.
1: Premier Donald Tusk już wczoraj zaznaczał, że serial zonda krypto dopiero się rozkręca, dlatego dzisiejsze zatrzymanie Radosława Piesiewicza wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nazwał elementem obrzydliwej afery.
2: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczą pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach.
1: Nie zauważyłem, żeby moje środowisko specjalnie promowało Piesiewicza na stanowisko szefa PKOL, odpowiada Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
3: Państwo wiecie, jak się prezesa wybiera. Trzeba przekonać działaczy, reprezentantów różnych dyscyplin sportowych.
1: Piesiewicz jest prezesem PKOL od 2023 roku.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Agenci CBA zatrzymali na Dolnym Śląsku kilka osób w sprawie wyłudzania pomocy popowodziowej. Chodzi m.in. o pieniądze przyznawane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Służby nie informują o tym, ile osób zostało zatrzymanych. Podają jedynie, że do zatrzymań doszło w tym samym czasie.
4: Klasyka działania w takich wypadkach, żeby wszystkie zatrzymane osoby zatrzymać w tym samym czasie, żeby nie mogły się ze sobą kontaktować, porozumiewać i cokolwiek ustalać.
0: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one według medialnych doniesień powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Były dyrektor Orlenu z zarzutami, w tle jest inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Podejrzany miał nadużyć uprawnień i zlecić sporządzenie raportu dotyczącego polityka. Za dokument zamówiony według prokuratury bez żadnego uzasadnienia Orlen zapłacił 111 tysięcy dolarów.
5: Podejrzany zawarł w imieniu PKN Orlen S.A. z amerykańską firmą umowę, w oparciu o którą zlecono opracowanie raportu dotyczącego jednego z ówczesnych posłów na Sejm w zakresie jego aktywności zawodowej i relacji biznesowych związanych z wcześniejszą współpracą z koncernem.
0: Informuje rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Byłemu dyrektorowi Orlenu grozi 5 lat więzienia. Śledztwo to pokłosie głośnej w 2024 roku sprawy inwigilacji Bartłomieja Sienkiewicza. Miliarda złotych kary dla właściciela Facebooka, koncernu Meta, żąda wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do Komisji Europejskiej trafił formalny wniosek o nałożenie kary z powodu braku kontroli nad fałszywymi reklamami i oszustwami.
2: Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec ze skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników.
0: Zdaniem ekspertów nie ma podstawy, by Komisja Europejska uznała taki wniosek, a sama zapowiedź ma być wyłącznie polityczną zagrywką.
6: Taki wniosek moim zdaniem nie ma żadnej mocy formalnej. Nie ma w DSA, czyli prawie, na które powołuje się minister Gawkowski, żadnego artykułu, który pozwoliłby państwom członkowskim wnioskować do Komisji czy wymuszać na nie działania. Komisja działa tutaj tak jak niezależny urząd, który bada sprawy w swoim tempie, według dowodów, które sam zbierze.
0: Komentuje Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon. Według ekspertów Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na publikacji fałszywych reklam. Tragiczny wypadek w górach. Turysta spadł z dużej wysokości i zmarł na miejscu. Do wypadku doszło w rejonie Granatów w Tatrach Wysokich, relacjonuje ratownik Topru Jan Gąsienica-Roy.
7: Dostaliśmy zgłoszenie od turystów podchodzących na skrajny Granat, że byli świadkiem upadku mężczyzny schodzącego najprawdopodobniej z wierzchołka skrajnego Granatu. Ten szlak jest stromy, niebezpieczny. Jest tyle miejsc, z których można spaść, że każde najbanalniejsze potknięcie się może skończyć tragicznie.
0: Na miejsce wypadku poleciał śmigłowiec ratunkowy Topru. Ratownicy stwierdzili zgon mężczyzny, po czym przetransportowali jego ciało do Zakopanego. Część polskich samorządów buntuje się przeciwko transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. W tym gronie jest Bełchatów. Prezydent miasta Patryk Marian powołuje się na konstytucję.
8: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest sprzeczna z artykułem 18 Konstytucji, jest sprzeczna z artykułem 1 Kodeksu Rodzinnego, jest również sprzeczna z aktem, ustawą dotyczącą transkrypcji, bodajże artykuł 107 w urzędach stanu cywilnego. Nie mogę dostosowywać się do rozporządzenia, które jest sprzeczne z ustawami i konstytucją.
0: Od 23 sierpnia urzędy stanu cywilnego korzystają z nowych wzorów aktów małżeństwa, które umożliwiają prawidłową transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych.
8: Ci kierownicy urzędów stanu cywilnego, którzy dokonują tego, w mojej opinii łamią prawo.
0: Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega, że łamaniem prawa jest odmowa transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Edukacja medialna od 1 września w szkołach podstawowych. Uczniowie klas pierwszych i czwartych mają uczyć się m.in. rozpoznawania fake newsów, manipulacji, weryfikowania informacji i odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
9: To nasza wspólna troska, by młodzi ludzie umieli poruszać się mądrze, bezpiecznie i odpowiedzialnie w świecie pełnym wyzwań płynących ze strony świata mediów. Fake newsy, manipulacje, dezinformacja, edukacja medialna jest po prostu niezbędna, żeby młody człowiek, który patrzy w aplikację, umiał rozróżnić prawdę od fałszu, umiał znaleźć źródło informacji.
0: Edukacja medialna ma być realizowana na różnych lekcjach, m.in. języku polskim, informatyce i geografii. Będzie jednym z 6 modułów wprowadzanych w ramach reformy Kompas Jutra. Nowe sposoby leczenia chorób serca w Lublinie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny wprowadził metodę trójwymiarowego mapowania i jednoczesnego leczenia arytmii. Nowo zakupiony sprzęt i zmodernizowane sale zabiegowe dają szansę pacjentom, u których tradycyjne zabiegi nie przyniosły skutku, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
10: Daje szansę pacjentom, którym typowa i tradycyjna metoda już nie pozwalała. Po uprzednich ablacjach zaburzeń rytmu, po powstaniu blizny na sercu, czy też niemożliwości z różnych innych technik.
0: Lekarze podkreślają, że metoda jest bezpieczniejsza, pozwala sięgnąć głębiej do chorej tkanki i minimalizuje ryzyko powikłań. Dla chorych oznacza to krótszy pobyt w szpitalu i realną szansę na wyleczenie. Z Warszawy do Krakowa pojedziemy szybciej. W niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Istotna zmiana nastąpi na linii Warszawa-Kraków, na której skróci się czas przejazdu.
11: Ze względu na zakończenie prac na odcinku od tunelu przez Miechów do Krakowa, ruch będzie prowadzony po obu torach. Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
12: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
11: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
0: Z Piotrem Wyborskim, prezesem Polskich Linii Kolejowych, rozmawiał Rafał Różycki. W ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę między Pszczyną a Żorami na Śląsku. Z kolei Włódzkiem krótsze będą przejazdy między Skierniewicami a Łowiczem. Do godziny 23 to sklep, a po 23 już lokal. Tak gorzowski przedsiębiorca obchodzi nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Wykupił koncesję na sklepową sprzedaż alkoholu i osobne pozwolenie na prowadzenie lokalu gastronomicznego. W sklepie jest stolik i krzesła. Po godzinie 23 sprzedawany jest alkohol tylko w otwartych butelkach. Urzędnicy wiedzą o sprawie, ale nic nie mogą zrobić, przyznaje prezydent Gorzowa Jacek Łucicki.
13: Jednak spełnia wszelkie wymogi ustawy i nie możemy w tej chwili z tego powodu odebrać mu koncesji, dlatego próbujemy wszelkich możliwych ruchów, żeby ta sytuacja nie miała miejsca, żeby tej działalności nie prowadził.
0: Były rozmowy urzędników z przedsiębiorcą oraz kontrole z policją. Do tej pory nie było żadnych uchybień ze strony właściciela sklepu. W Gorzowie od 7 lat obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 23 a 6 rano. W sąsiedztwie aresztu śledczego w Nowej Hucie powstał ogród warzywny Posadzeni. Stworzyły go osoby osadzone i pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Osadzeni hodują i pielęgnują tam rośliny od pomidorów przez cukinię aż po dynię. Inicjatywa ma uczyć odpowiedzialności i cierpliwości, ale także współpracy, mówi Maciej Warcholak z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
14: Ogród również nie tylko ma służyć produkcji, natomiast też ma być estetyczny. To jest też ważne, żeby uczyć takiego holistycznego podejścia osadzonych i żeby oni sami próbowali właśnie tworzyć takie miejsca, więc jest tam też sporo kwiatów. Cały układ ogrodu jest tak przemyślany, żeby był też miejscem właśnie w przyszłości, gdzie będzie można prowadzić warsztaty.
0: W przyszłości nadwyżki wyhodowanych warzyw będą trafiać m.in. do domów pomocy społecznej. Do tej pory w pracach ogrodniczych brało udział 30 osadzonych. Białystok znów będzie próbował pobić rekord Polski. Chodzi o największą plenerową akcję Lekcje Jogi. Rekordowe zajęcia będą zwieńczeniem cyklu darmowych treningów pod hasłem Joga na wakacjach. Od lat cieszą się dużą popularnością w stolicy Podlasia.
15: W protokole rekordu jest to, aby mieć swoją własną matę do jogi albo kocyk. Dzieci będą liczone pod warunkiem, że będą ćwiczyć.
0: Mówi prowadząca Anna Chomczyk, znana także jako joginka w podróży. Białostocka próba bicia rekordu w ogrodach Pałacu ulicy Branickich w niedzielę rozpocznie się o 10. Obecny rekord Polski to wspólny trening ponad 700 osób. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w tym roku odbywa się w Zakopanem w nowym terminie. Został przesunięty na sam koniec sierpnia po to, by wydłużyć letni sezon turystyczny. I okazało się, że to pomysł, który zadziałał. Ostatni tydzień wakacji pod Giewontem nie jest pusty, jak to bywało w poprzednich latach, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
16: Okazuje się, iż absolutnie zasadna i wielokrotnie sugerowana przez przedsiębiorców decyzja o przesunięciu festiwalu poza długi weekend sierpniowy, który z założenia wypełniał się w 100%, była kluczowa.
17: Naszym zamysłem było, żeby przesunąć sezon turystyczny. I co też zauważamy, że jest odbiorca taki bardziej świadomy, który wie, po co przychodzi konkretnie, żeby uczestniczyć w festiwalu.
18: Tutaj warto byłoby się zastanowić, czy na przykład nie należałoby wrócić do koncepcji, że to było we wrześniu.
17: Na tą chwilę nie ma takiego pomysłu, ponieważ zależy nam też na frekwencji, na odbiorcy.
0: Mówi Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Festiwal folkloru ziem górskich w tym roku odbywa się po raz 57. Początkowo funkcjonował jako Tatrzańska Jesień i odbywał się we wrześniu. Bocian już w drodze do ciepłych krajów. Słynny krutek, który co roku wraca do gniazda w Krutyni, opuścił gniazdo 16 sierpnia. Mazurski ptasi celebryta ma już za sobą blisko 2000 kilometrów.
19: W tej chwili krutek znajduje się w Turcji, dokładnie w europejskiej części Turcji. Przekroczył już cieśninę Bosfor.
0: Zdradza Krzysztof Witbrod z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tego lata bocian odchował w Polsce aż czwórkę młodych. Do 19, do 23 i 24 polskie siatkarki wygrały czwarty mecz w Mistrzostwach Europy. Tym razem nie dały szans Niemkom. Pokonały je 3-0. Wcześniej podopieczne Stefano Lavariniego były lepsze od Węgierek, Łotyszek i Słowenek, a dziś zagrają z Turczynkami. Przed nami muzyczna impreza w wyjątkowym miejscu na zamku w Ogrodzieńcu. Od dziś do soboty Disco Ogro, czyli festiwal tanecznych przebojów pod gołym niebem. Zagrają m.in. Zenek Martyniuk, zespół Scanner czy DJ Kati. Szczegóły można znaleźć na facebookowym profilu imprezy. Patronem medialnym Disco Ogro jest Vox FM. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Coraz więcej tych afer w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale to jest tylko czubek góry lodowej. Mamy problem z ochroną zdrowia, no i nie ma nikogo, kto umie zrobić z tym porządek.
2: Ja to już machnęłam na tą służbę zdrowia. Tam jedna klika jest, nic więcej. Ludzie powinni walczyć, albo strajk, albo coś.
3: Jakoś nie powiedział, że jestem stary, mogę umierać.
4: Jako do założenia ratuj się sam. Już nie patrzę na specjalistów.
5: Za mało zarabiali, teraz zarabiają za dużo jak piłkarze, no.
6: Lekarze jak piłkarze.
5: Pieniądz też rozleniwia.
7: Mnie to drażni. Były pretensje, że tam mały Sile u mnie zarabia, czy Iga Świątek. To cholera, wyjdź na kort i zagraj tak jak ona. Proste jak budowa cepa. Się ucz na kardiologa czy na neurochirurga i też będzie zarabiał dobre pieniądze.
8: Co bym radziła? Więcej pakować kasy w NFZ.
9: Naprawdę?
8: Naprawdę.
9: Jeszcze więcej?
8: Jeszcze więcej i lepiej tym zarządzać. I to wszystko będzie śmigać, tylko więcej kasy w to pakować.
10: Emeryci jeszcze powinni pracę podjąć i drugi raz składkę płacić zdrowotną.
9: Aha, żeby...
10: Tak, żeby wspomagać służbę zdrowia, nie?
1: Polacy płacą na NFZ dwa razy więcej niż 10 lat temu, a jest taki barometr WHC i on pokazuje, że kolejki do lekarzy na zabiegi czy badania są dwa razy dłuższe. Polacy pacjenci dziś, w co ludzie powiedzą, będzie trochę narzekania, ale też sporo konstruktywnych pomysłów, jak naprawić ochronę zdrowia. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Ochrona zdrowia kosztuje coraz więcej. 10 lat temu to było ponad 77 miliardów złotych, teraz to już prawie 222 miliardy. 3 razy więcej nominalnie, no ale biorąc pod uwagę inflację, czyli tak realnie, to jest 2 razy więcej. A kolejki do lekarzy na zabiegi i badania są 2 razy dłuższe.
6: Dlaczego ta ochrona zdrowia nie działa? Pieniędzy coraz więcej.
3: Kładę.
6: Co robią?
3: Wypadł.
6: Kto? Lekarze?
3: Lekarz mi powiedział, że jestem stary, mogę umierać.
6: Naprawdę?

0: No ale, ale to co, że nie skierował pana tam na zabieg?
1: No, 6 lat muszę czekać.
0: 6 lat?
1: Tak.
0: Ale na jaki zabieg?
1: Przepuchlina.
0: I co, i pan powiedział, że to 6 lat to za długo, a on co powiedział?
1: Pan stary.
0: To będzie pan czekał te 6 lat na te...
1: To śmierci, jak to się mówi, żyje się do śmierci.
0: Zdrowia życzymy.
1: Nawzajem.
2: Ja to już machnęłam na tą służbę zdrowia. Kolejki są duże i długo się czeka, 2-3 miesiące, jestem cukrzykiem, do kitu dobrze.
0: Ale co, i machnęła pani ręką, no to przecież trzeba chodzić, no jak machnęła pani?
2: Chodzę do lekarza pierwszego kontaktu i kicham na nich. Zabierają mi ponad 200 zł na leczenie, bo emeryturę mam, ale to szkoda mówić.
0: A ma pani jakieś takie zabiegi gdzieś przewidziane albo wizytę u specjalisty? I...
2: Rehabilitację.
0: I co, i udało się?
2: Nie udało się. Przeszło pół roku, czekałam. Dopiero będę miała 13 lipca.
0: No, ale co, powinno być już.
2: Aha, niech to obchodzi. Po znajomości. Znajomości, jak się ma, to w rehabilitacji się zapisze. A jak się nie ma, to się czeka. Przeszło pół roku. Tam jedna klika jest, nic więcej. Nie wiem, jak to naprawić, ale czekam cierpliwie. Koniec mam. 4 zabiegi mam. Kręgosłup, ręce.
0: Zdrowia życzę, dużo zdrowia.
2: Dziękuję. Nie widzę żadnego polepszenia, powiem prawdę. O.
0: No ale to niech pani tak nie macha ręką, tylko no trzeba tam walczyć, no.
2: Ludzie powinni walczyć, albo strajk, albo coś, ale nie robią nic sobie z tego.
0: I rządy się zmieniają, a tu ciągle to samo.
2: Ciągle to samo.
3: Średnio na wizytę do lekarza specjalisty trzeba czekać ponad 4 miesiące, ale są i tacy specjaliści, do których trzeba czekać ponad rok. Neurochirurg ponad 13 miesięcy, endokrynolog prawie 13 miesięcy średnio. Są takie zabiegi, na które trzeba czekać 2,5 roku średnio. No, ale słyszeliście, że są i takie miejsca, gdzie na przykład na operację przepukliny trzeba czekać i 6 lat.
4: Miałem operację mieć zerwanie ścięgna Achillesa, brakowało mi USG, zadzwoniłem do szpitala, pani powiedziała mi, że najbliższy wolny termin 19 lipca, a w maju dzwoniłem. A USG to było ostatnie badanie, które potwierdzało moją dolegliwość, musiałem do operacji. Musiałem prywatnie iść. Lekarz mi zrobił prywatnie USG, poszedłem, wróciłem się do szpitala na SOR ortopedyczno-urazowy, traumatologię i oni tam skierowali mnie do szpitala na operację.
0: Czyli nie chciałeś czekać 2 miesiące z zerwanymi?
4: Nie, no przecież to by mi się nie... To samo by mi się to... To nie mógłbym chodzić przecież, gdybym nie do operacji nie tego nie zrobił. No nic bym nie mógł robić, nie mogłem chodzić, musiałbym leżeć, a po 2 miesiącach to prawdopodobnie mogliby mi obciąć nogę w kolanie, bo już od kolana w dół nie miałbym po co chodzić na niej. A jeszcze lepiej, no a niech się dodzwonić to w ogóle tam, gdzie można, tak? To w ogóle, to trzeba wziąć dzień wolny, żeby się dodzwonić, o.
0: Czyli trzeba pójść, no ale jak tu pójść,
4: jak nie można, no.
0: Powodzenia, zdrowia, wracaj do zdrowia.
5: Kolejki są w ogóle masakryczne. Według mnie to każdy powinien mieć swoje konto, na które wpłaca pieniądze, chce się leczyć prywatnie, to sobie pobiera z tego konta pieniądze i idzie prywatnie się leczyć. No.
0: No. To wtedy jeszcze mniej pieniędzy byłoby w tej ochronie zdrowia i by tam jeszcze gorzej to działało, tak powiedzą niektórzy.
5: Nie, mnie na rehabilitację wyznaczyli rok czasu po operacji.
0: No, ale to po operacji to powinna być od razu rehabilitacja.
5: Też tak uważam, ale niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. I tak się czeka. Rok. Półtora, 4 lata.
0: Na co 4 lata?
5: Na operację.
0: Naprawdę?
5: Naprawdę.
0: Na operację
5: na,
0: jak?
5: Staw skokowy. Ja przepraszam bardzo, ale mam autobus i jadę. Do widzenia.
0: Zdrowia i wytrwałość.
3: Jak ludzie słyszą, ile lekarze zarabiają, a nie ma komu leczyć, no to krew się gotuje. Nic dziwnego. I nie chodzi o tych lekarzy na etatach, którzy też zarabiają coraz więcej. Te ich pensje są powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem, ale nie są to jakieś szokujące zarobki. Od 1 lipca lekarz specjalista zarabia prawie 13 tysięcy brutto miesięcznie, lekarz bez specjalizacji 10 600 zł, a lekarz stażysta niecałe 8,5 tysiąca. Chodzi o tych lekarzy, którzy zarabiają na kontraktach często grubo ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie i tak jak w przypadku tego koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, no to jest efekt jakichś układów politycznych, a nie umiejętności.
6: Na Zachodzie jak jest, tak jest, ale takiego zbydlęcenia nie ma. chodzi o nadzór może nad nimi, ja nie wiem, są rozpętani, są...
0: Za mało lekarzy też jest, to jest ten problem taki, że gdzieś tam uciekają.
6: System, dlatego, że za mało zarabiali, teraz zarabiają za dużo jak piłkarze, no.
0: A, że lekarze jak piłkarze.
6: Pieniądz też rozleniwia, no jeśli ja mogę i tak łatwo dostaję od państwa, no to co ja mam się starać?
7: Od upadku komuny się nic nie polepszyło. Ja odnoszę wrażenie, że za komuny było lepiej niż teraz.
0: W szpitalach?
7: Oczywiście, że tak.
0: W przychodniach?
7: Przynajmniej się to nie czekało w kolejkach, no. A tak jak się czeka do lekarza specjalisty rok, półtora. Ma pan na to jakiś wpływ?
0: No ale to wie pan, no rząd ma wpływ i już kolejne rządy tam nie potrafią sobie z tym poradzić.
7: To jeżeli oni nie potrafią, to ja nie potrafię. Że takie religa sobie zęby połamał. No gdzieś te pieniądze przeciekają, no wie pan, ja tu nie będę podczepiał się po tą nagonkę na lekarzy, ile oni zarabiają, czy nie zarabiają. No weź pan ze pana cieczaszki, no. Jest pan taki mądry? No to jemu się jakieś pieniądze należą.
0: No tak, ale
7: to jest sensowne. Czy serce?
0: Jest 1% takich lekarzy, ponad 1%, co zarabiają więcej niż 100 tysięcy miesięcznie. Takie są wyliczenia.
7: No dobrze, ale wie pan co, mnie to drażni. Mhm. Ja panu coś powiem. Na przykład, o, były pretensje, że tam mały Szilon nie zarabia, czy Iga Świątek. To cholera, wyjdź na kot i zagraj tak jak ona. Albo skocz tak jak mały czy sto. Proste jak budowa cepa. Się ucz na kardiologa czy na neurochirurga i też będzie zarabiał dobre pieniądze. Jeżeli się trafił taki cwaniak jak ten z tego szpitala.
0: Kacprak,
7: tak. No to, no wie pan, no wszędzie są takie cwaniaki. No trafił się, to jest na zasadzie łap frajerego dusia, jak się zresztą tego puścił. Trafiło mu się, zaczął kraść. Ale to jest, proszę pana, wina nieudolności obecnej ekipy rządzącej. Przecież oni prostą drogą kroczą do tego, żeby wstrząsnąć wybory. Ludzie się gotuje, ludzie szli do wyborów właśnie, że będą zmiany, że tych pisowców wreszcie rozliczą, złodziei i aferzystów, no i co? Ten Cichocki czy tam jakiś, ten drugi, ten specjalista, ten Szumiński, cholera od tych respiratorów, co?
3: Co zrobić, żeby ta ochrona zdrowia wreszcie zaczęła działać tak, jak powinna w cywilizowanym kraju?
8: Co ludzie powiedzą?
9: Co bym radziła? Więcej pakować kasy w NFZ.
0: Naprawdę?
9: Naprawdę.
0: Jeszcze więcej?
9: Jeszcze więcej i lepiej tym zarządzać. Będzie osoba na przykład, która będzie jakoś koordynować, gdzie te pieniądze idą.
0: No ale to był taki koordynator właśnie tu w szpitalu południowym na SOR-ze i się okazało, że te pieniądze idą.
9: No, ale to właśnie, żeby koordynator był, który jego koordynuje, żeby jego sprawdzać. I to wszystko będzie śmigać, tylko więcej kasy w to pakować.
0: No ale są takie placówki, gdzie 100% pieniędzy idzie na wynagrodzenia w ogóle, tak się porobiło. No to jak jeszcze więcej będziemy tam ładować, no to jeszcze więcej będzie szło.
9: Ładujmy więcej. Jak nie ładujemy, to idzie w prywatę. Ja nie chcę, żeby szło w prywatę. Nie chcę, żeby szło do prywatnej kieszeni. Tylko całe państwo po prostu ma chodzić jak w zegarku i to by było fajne. Większe podatki.
0: Jeszcze większe podatki.
9: Jeszcze większe. Ale nie zabieramy tym, którzy mają mało, zabierzmy tym, którzy mają ogromnie dużo. Miliarderom. Zabierajmy. Większe podatki.
0: Pani by chętnie płaciła dwa razy więcej na
9: bardzo
0: przykład
9: chętnie.
0: W podatkach bardzo na ochronę
9: chętnie.
0: Zdrowia.
9: Tak, tylko, ja nie jestem miliarderką. Mhm. Milionerów po prostu.
0: Milionerów obciążyć.
9: Tak.
0: Bardziej.
9: Tak, bo
0: i na ochronę.
9: Bardzo dużo.
0: Niektórzy mówią, że za mało pieniędzy, a dwa razy więcej pieniędzy niż 10 lat temu. Realnie.
10: Lekarze za mało zarabiają.
0: Myśli pan?
10: Myślę. 1,5 miliona zarobić to ładna sumka.
0: 1,6 milionów
10: no,
0: rocznie.
10: Poprawimy pan.
0: Ten akurat pan tutaj z południowego szpitala, pan no, Kacprz. No.
10: Emeryci jeszcze powinni pracę podjąć i drugi raz składkę płacić zdrowotną.
0: Aha, żeby...
10: Tak, żeby wspomagać służbę zdrowia, nie? Jak płacę 420 i jeszcze 420 dodać.
0: No tak, to by było dwa razy więcej pieniędzy od pana w tej ochronie zdrowia.
10: No. A kulejka jaka była, taka jest.
3: Nie ma takich pieniędzy, których ci najbardziej zaradni lekarze na kontraktach nie byliby w stanie zarobić, więc to chyba nie jest najlepsza koncepcja, że wystarczy tam po prostu dosypać dwa razy więcej pieniędzy. Od tego nie będzie dwa razy lepiej. No to teraz kolejne pomysły.
8: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
11: Pierwsza sprawa, to jeżeli państwo daje pieniądze, żeby wykształcić takiego lekarza, prawda, na lekarza, to powinien prezydent wprowadzić taką ustawę, że 5 lat powinien u nas w kraju być. Żeby nie uciekali za granicę, tylko muszą swoje odpracować.
0: A jak nie, no to oddaje pieniądze na przykład za wykształcenie.
11: A poza tym ten sondaż mnie rozśmieszył, bo w sondażu było, że nikt nie daje łapówek, żeby iść do szpitala. Wszyscy dają.
0: W jakim sondażu tak było?
11: No w sondażu to słuchałam w telewizji. Gdzie Polacy się wypowiadali, że nie w ogóle, a większość Polaków daje, żeby dostać się do szpitala. Nie ma innego wyjścia taka osoba, jak jest chora.
9: A chociażby to, Ostatnio zapisywałam się do lekarza i na CITO. Najbliższy termin mam na sierpień, koniec sierpnia, na CITO. I teraz jakbym znalazła gdzieś szybciej, to się okazuje, że ja mogę zadzwonić, dopiero zarezerwować termin, jak tam odwołam. Za bardzo to i nie jest mądre, bo jak ja tam odwołam i zadzwonię w drugie miejsce, gdzie było, to się okaże, że już tego miejsca nie ma. Nie można by tego zrobić tak, żeby automatycznie zapisuje się rezygnować, przenosić termin? Niestety, nie można.
0: Pomysł racjonalizatorski tutaj prosto z bazaru.
9: Na świeżo, wczoraj.
0: To zgłaszamy tutaj do pani minister zdrowia.
9: A może spróbować, może przejdzie.
0: Dwa razy więcej płacimy na tę ochronę zdrowia niż 10 lat temu, a kolejki rosną.
12: Pana, to się idzie tylko po receptę. Tam się siedzi godzinami. To powinna być łatwizna z automatu. A nie czeka pan pół roku na lekarza, czy tam jeszcze 3 lata nawet. Co? Widział pan taki coś?
0: Do takiego pierwszego kontaktu lekarza, no to można się dostać dość szybko.
12: No, nie, bardzo proszę pana, do specjalistów. Pan, ile, pan wie o tym, ile się czeka, nie?
0: No, że do specjalistów, tak. No, specjalistów, średnio 4 miesiące do specjalistów.
12: A pan da karteczkę do apteki, tak? A rok pan czekał. Panie drogi, to jest wszystko tak pokręcone, że głowa boli.
13: Nie mam mądrej głowy, proszę pana.
0: No bo to jaki rząd by nie był, to jakoś...
12: Rząd by nie był, ale Morawiecki jak nastał, to go zdusili go. Zaczął dobrze, ale niestety komuniści wrócili. Do widzenia panu. Morawiecki chciał wydrukować pieniędzy, fabrykę pieniędzy chcieliby zrobić, na Tarchominie, tak?
0: Ale to co, z tej fabryki pieniędzy powinniśmy produkować pieniądze i...
12: Pieniędzy, bo firmy nie mają pieniędzy, nie mają czego płacić ludziom. Z czego płacić? Podatku. Jeden Morawiecki dobrze zrobił, tak jak ten Gierek. Gierek też dobrze robił i drugi nastał ten człowiek, ale szybko go cyk i już...
0: No, to co pan, że Morawiecki jak Gierek? To nie wiem, czy pan Morawiecki by się ucieszył z takiego porównania, wie pan.
12: Czy czego? Że jego chwalę?
0: No, że jak Gierek.
12: No tak, bo Gierek dobrze zaczął, on był komunistą. Ja do komunisty woziłem dyrektora i było dobrze za tego komunistę. Niby, nie? Komunista, ale...
0: No, ale gdzie ludzi. Tu pan Morawiecki z PiS-u, komunista, gdzie to...
12: Nie, chodziło o Gierka.
0: O Gierka
12: chodziło, proszę pana, a teraz chodzi, że ten mądry człowiek nastał, bo to bankowiec, on wiedział, jak pieniędzy ruchy zrobić, nie? A przyjdzie niemowta do rządu, proszę pana, a on patrzy tylko ile zarobić i ucieka, no a ludzie biedują. Teraz Morawiecki wróci, chłopina biedny, będzie chciał dobrze naprawić, ale trzeba kredyty spłacać. Po co te kredyty nabrane? I można złotówek dodrukować?
0: No, ale to tamci mówili, że to właśnie Morawiecki kredyty brał.
12: Proszę pana, to co on brał, to kropla w morzu. Niech nie kłamią, bo tak kłamią te PO, że głowa boli. Ja już nie chcę na nich patrzeć. Do widzenia pana.
3: Kolejne rządy przychodzą i odchodzą i nie potrafią ogarnąć jakoś tego systemu ochrony zdrowia. Nic nie pomaga. W Polsce kwitnie więc medycyna ludowa.
14: Ja do założenia ratuj się sam. Ja już nie patrzę na specjalistów.
0: A jak pani się ratuje?
14: Ratuj się sam. No wie pan, są różne przekazy, że się, jak trzeba się ratować, żeby przeżyć. No przecież ja nie pójdę do lekarza, bo się oparzyłam. Oparzyłam się tylko od słońca. Ale nie pójdę z tym do lekarza. Nie będę mu głowy zawracać.
0: No. Sami się zaczynamy leczyć. I...
14: Pomoc sąsiedzka jest bardzo też dobra.
15: Do średniowiecza wracamy, tak?
0: A, że tak.
15: Byłami i tak dalej. W XXI wieku powinniśmy rzeczywiście, mamy to wykształconych lekarzy i mamy sprzęt medyczny i tylko brakuje, nie wiem, no pieniędzy na pewno brakuje.
0: Jak się ludzie sami leczą, to też trochę niebezpieczne jest, wie pani. Bo
14: lekarz powinien mieć dobrą naprawdę pensję, tak jak na Zachodzie, naprawdę.
0: No, ale to tak jest, że ci dobrzy to mają dobre pensje właśnie. A często też niedobrzy mają dobre pensje, to jest problem. O, a pani się wiatrak udało kupić, ja szukałem wczoraj i nie było nigdzie.
16: Wszędzie chodzę i szukam po sklepach, trzeci dzień i wszędzie wykupione. Nie ma nigdzie.
0: A gdzie pani kupiła?
16: No tu na bazarze.
0: Ma pani jakieś doświadczenia właśnie z tymi szpitalami, lekarzami, z czekaniem na...
16: Mam, no czekam, no 2 lata czekałam, ale to takie specjalistyczne badanie było, wie pan. O. Także, ale nędza. Co tu dużo mówić?
0: Ale to co to zrobić? Więcej pieniędzy tam dosypywać, czy...
16: Ja nie wiem, żeby nie kradli. No i dosypywać też chyba. Ja nie wiem, czy nie dają właśnie tych pieniędzy, czy złe zarządzanie. Autobus mam, dziękuję.
0: Dziękuję. Idę zobaczyć te wiatraki, czy jeszcze mają, bo to...
3: Jak po wiatrak, to na bazar. Tam jeszcze są. Kończymy dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą tradycyjnie za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
8: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder. Vox FM.

0: Wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Zatrzymany szef PKL-u Radosław Piesiewicz był przesłuchiwany w siedzibie katowickiej prokuratury krajowej. Sprawa wzbudziła wiele komentarzy. Taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKL-u. Tak na zatrzymanie Radosława Piesiewicza zareagował minister sportu Jakub Rutnicki. W sprawie zonda krypto Donald Tusk pisze już gotowe wyroki, a Roman Giertych ubiega się o bezkarność dla szefa tej firmy. To z kolei wpis, który pojawił się na profilu X Prawa i Sprawiedliwości. Komentarze polityczne w tej sprawie zebrał Mateusz Gołębiewski.
1: Premier Donald Tusk już wczoraj zaznaczał, że serial zonda krypto dopiero się rozkręca, dlatego dzisiejsze zatrzymanie Radosława Piesiewicza wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nazwał elementem obrzydliwej afery.
2: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach.
1: Nie zauważyłem, żeby moje środowisko specjalnie promowało Piesiewicza na stanowisko szefa PKOL, odpowiada Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
3: Państwo wiecie, jak się prezesa wybiera. Trzeba przekonać działaczy, reprezentantów różnych dyscyplin sportowych.
1: Piesiewicz jest prezesem PKOL od 2023 roku.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Agenci CBA zatrzymali na Dolnym Śląsku kilka osób w sprawie wyłudzania pomocy popowodziowej. Chodzi m.in. o pieniądze przyznawane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Służby nie informują o tym, ile osób zostało zatrzymanych. Podają jedynie, że do zatrzymań doszło w tym samym czasie.
4: Klasyka działania w takich wypadkach, żeby wszystkie zatrzymane osoby zatrzymać w tym samym czasie, żeby nie mogły się ze sobą kontaktować, porozumiewać i cokolwiek ustalać.
0: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one według medialnych doniesień powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Były dyrektor Orlenu z zarzutami, w tle jest inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Podejrzany miał nadużyć uprawnień i zlecić sporządzenie raportu dotyczącego polityka. Za dokument zamówiony według prokuratury bez żadnego uzasadnienia Orlen zapłacił 111 tysięcy dolarów.
5: Podejrzany zawarł w imieniu PKN Orlen S.A. z amerykańską firmą umowę, w oparciu o którą zlecono opracowanie raportu dotyczącego jednego z ówczesnych posłów na Sejm w zakresie jego aktywności zawodowej i relacji biznesowych związanych z wcześniejszą współpracą z koncernem.
0: Informuje rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Byłemu dyrektorowi Orlenu grozi 5 lat więzienia. Śledztwo to pokłosie głośnej w 2024 roku sprawy inwigilacji Bartłomieja Sienkiewicza. Miliarda złotych kary dla właściciela Facebooka, koncernu Meta, żąda wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do Komisji Europejskiej trafił formalny wniosek o nałożenie kary z powodu braku kontroli nad fałszywymi reklamami i oszustwami.
2: Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec ze skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników.
0: Zdaniem ekspertów nie ma podstawy, by Komisja Europejska uznała taki wniosek, a sama zapowiedź ma być wyłącznie polityczną zagrywką.
6: Taki wniosek moim zdaniem nie ma żadnej mocy formalnej, nie ma w DSA, czyli prawie, na które powołuje się minister Gawkowski, żadnego artykułu, który pozwoliłby państwom członkowskim wnioskować do Komisji czy wymuszać na nie działania. Komisja działa tutaj tak jak niezależny urząd, który bada sprawy w swoim tempie, według dowodów, które sam zbierze.
0: Komentuje Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon. Według ekspertów Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na publikacji fałszywych reklam. Tragiczny wypadek w górach. Turysta spadł z dużej wysokości i zmarł na miejscu. Do wypadku doszło w rejonie Granatu w Tatrach Wysokich, relacjonuje ratownik TOPR-u Jan Gąsienica-Roy.
7: Dostaliśmy zgłoszenie od turystów podchodzących na skrajny Granat, że byli świadkiem upadku mężczyzny schodzącego najprawdopodobniej z wierzchołka skrajnego Granatu. Ten szlak jest stromy, niebezpieczny. Jest tyle miejsc, z których można spaść, że każde najbanalniejsze potknięcie się może skończyć tragicznie.
0: Na miejsce wypadku poleciał śmigłowiec ratunkowy TOPR-u. Ratownicy stwierdzili zgon mężczyzny, po czym przetransportowali jego ciało do Zakopanego. Część polskich samorządów buntuje się przeciwko transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. W tym gronie jest Bełchatów. Prezydent miasta Patryk Marian powołuje się na konstytucję.
8: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest sprzeczna z artykułem 18 Konstytucji, jest sprzeczna z artykułem 1 Kodeksu Rodzinnego, jest również sprzeczna z aktem ustawą dotyczącą transkrypcji, bodajże artykuł 107 w urzędach stanu cywilnego. Nie mogę dostosowywać się do rozporządzenia, które jest sprzeczne z ustawami i konstytucją.
0: Od 23 sierpnia urzędy stanu cywilnego korzystają z nowych wzorów aktów małżeństwa, które umożliwiają prawidłową transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych.
8: Ci kierownicy urzędów stanu cywilnego, którzy dokonują tego, w mojej opinii łamią prawo.
0: Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega, że łamanie prawa jest odmowa transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Edukacja medialna od 1 września w szkołach podstawowych. Uczniowie klas pierwszych i czwartych mają uczyć się m.in. rozpoznawania fake newsów, manipulacji, weryfikowania informacji i odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
9: To nasza wspólna troska, by młodzi ludzie umieli poruszać się mądrze, bezpiecznie i odpowiedzialnie w świecie pełnym wyzwań płynących ze strony świata mediów. Fake newsy, manipulacje, dezinformacja, edukacja medialna jest po prostu niezbędna, żeby młody człowiek, który patrzy w aplikację, umiał rozróżnić prawdę od fałszu, umiał znaleźć źródło informacji.
0: Edukacja medialna ma być realizowana na różnych lekcjach, m.in. języku polskim, informatyce i geografii. Będzie jednym z 6 modułów wprowadzanych w ramach reformy Kompas Jutra. Nowe sposoby leczenia chorób serca w Lublinie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny wprowadził metodę trójwymiarowego mapowania i jednoczesnego leczenia arytmii. Nowo zakupiony sprzęt i zmodernizowane sale zabiegowe dają szansę pacjentom, u których tradycyjne zabiegi nie przyniosły skutku, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
10: Daje szansę pacjentom, którym typowa i tradycyjna metoda już nie pozwalała. Po uprzednich ablacjach zaburzeń rytmu, po powstaniu blizny na sercu, czy też niemożliwości z różnych innych technik.
0: Lekarze podkreślają, że metoda jest bezpieczniejsza, pozwala sięgnąć głębiej do chorej tkanki i minimalizuje ryzyko powikłań. Dla chorych oznacza to krótszy pobyt w szpitalu i realną szansę na wyleczenie. Z Warszawy do Krakowa pojedziemy szybciej. W niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Istotna zmiana nastąpi na linii Warszawa-Kraków, na której skróci się czas przejazdu.
11: Ze względu na zakończenie prac na odcinku od tunelu przez Miechów do Krakowa, ruch będzie prowadzony po obu torach. Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
12: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
11: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
0: Z Piotrem Wyborskim, prezesem Polskich Linii Kolejowych, rozmawiał Rafał Różycki. W ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę między Pszczyną a Żorami na Śląsku. Z kolei Włódzkiem krótsze będą przejazdy między Skierniewicami a Łowiczem. Do godziny 23 to sklep, a po 23 już lokal. Tak gorzowski przedsiębiorca obchodzi nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Wykupił koncesję na sklepową sprzedaż alkoholu i osobne pozwolenie na prowadzenie lokalu gastronomicznego. W sklepie jest stolik i krzesła. Po godzinie 23 sprzedawany jest alkohol tylko w otwartych butelkach. Urzędnicy wiedzą o sprawie, ale nic nie mogą zrobić, przyznaje prezydent Gorzowa Jacek Łucicki.
13: Jednak spełnia wszelkie wymogi ustawy i nie możemy w tej chwili z tego powodu odebrać mu koncesji, dlatego próbujemy wszelkich możliwych ruchów, żeby ta sytuacja nie miała miejsca, żeby tej działalności nie prowadził.
0: Były rozmowy urzędników z przedsiębiorcą oraz kontrole z policją. Do tej pory nie było żadnych uchybień ze strony właściciela sklepu. W Gorzowie od 7 lat obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 23 a 6 rano. W sąsiedztwie aresztu śledczego w Nowej Hucie powstał ogród warzywny Posadzeni. Stworzyły go osoby osadzone i pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Osadzeni hodują i pielęgnują tam rośliny od pomidorów przez cukinię aż po dynię. Inicjatywa ma uczyć odpowiedzialności i cierpliwości, ale także współpracy, mówi Maciej Warcholak z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
14: Ogród również nie tylko ma służyć produkcji, natomiast też ma być estetyczny. To jest też ważne, żeby uczyć takiego holistycznego podejścia osadzonych i żeby oni sami próbowali właśnie tworzyć takie miejsca, więc jest tam też sporo kwiatów. Cały układ ogrodu jest tak przemyślany, żeby był też miejscem właśnie w przyszłości, gdzie będzie można prowadzić warsztaty.
0: W przyszłości nadwyżki wyhodowanych warzyw będą trafiać m.in. do domów pomocy społecznej. Do tej pory w pracach ogrodniczych brało udział 30 osadzonych. Białystok znów będzie próbował pobić rekord polski. Chodzi o największą plenerową akcję Lekcje Jogi. Rekordowe zajęcia będą zwieńczeniem cyklu darmowych treningów pod hasłem Joga na wakacjach. Od lat cieszą się dużą popularnością w stolicy Podlasia.
15: W protokole rekordu jest to, aby mieć swoją własną matę do jogi albo kocyk. Dzieci będą liczone pod warunkiem, że będą ćwiczyć.
0: mówi prowadząca Anna Chomczyk, znana także jako joginka w podróży. Białostocka próba bicia rekordu w ogrodach Pałacu Branickich w niedzielę rozpocznie się o 10:00. Obecny rekord Polski to wspólny trening ponad 700 osób. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w tym roku odbywa się w Zakopanem w nowym terminie. Został przesunięty na sam koniec sierpnia po to, by wydłużyć letni sezon turystyczny. I okazało się, że to pomysł, który zadziałał. Ostatni tydzień wakacji pod Giewontem nie jest pusty, jak to bywało w poprzednich latach, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
16: Okazuje się, iż absolutnie zasadna i wielokrotnie sugerowana przez przedsiębiorców decyzja o przesunięciu festiwalu poza długi weekend sierpniowy, który z założenia wypełniał się w 100%, była kluczowa.
17: Naszym zamysłem było, żeby przesunąć sezon turystyczny. I co też zauważamy, że jest odbiorca taki bardziej świadomy, który wie, po co przychodzi konkretnie, żeby uczestniczyć w festiwalu.
18: Tutaj warto byłoby się zastanowić, czy na przykład nie należałoby wrócić do koncepcji, że to było we wrześniu.
17: Na tą chwilę nie ma takiego pomysłu, ponieważ zależy nam też na frekwencji, na odbiorcy.
0: Mówi Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Festiwal folkloru ziem górskich w tym roku odbywa się po raz 57. Początkowo funkcjonował jako Tatrzańska Jesień i odbywał się we wrześniu. Bocian już w drodze do ciepłych krajów. Słynny krutek, który co roku wraca do gniazda w Krutyni, opuścił gniazdo 16 sierpnia. Mazurski ptasi celebryta ma już za sobą blisko 2000 kilometrów.
19: W tej chwili krutek znajduje się w Turcji, dokładnie w europejskiej części Turcji. Przekroczył już cieśninę Bosfor.
0: Zdradza Krzysztof Widbrod z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tego lata bocian odchował w Polsce aż czwórkę młodych. Do 19, do 23 i 24 polskie siatkarki wygrały czwarty mecz w Mistrzostwach Europy, tym razem nie dały szans Niemkom. Pokonały je 3-0. Wcześniej podopieczne Stefano Lavariniego były lepsze od Węgierek, Łotyszek i Słowenek, a dziś zagrają z Turczynkami. Przed nami muzyczna impreza w wyjątkowym miejscu na zamku w Ogrodzieńcu. Od dziś do soboty Disco Ogro, czyli festiwal tanecznych przebojów pod gołym niebem. Zagrają m.in. Zenek Martyniuk, zespół Scanner czy DJ Kati. Szczegóły można znaleźć na facebookowym profilu imprezy. Patronem medialnym Disco Ogro jest Vox FM. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Zay. Albo rzucaj.
1: Dzień dobry, do Dominika, Paweł Powelec.
2: Dzień dobry.
1: No jest w rozpaczy, jak czytam, ponieważ napisał tak dużo.
2: Tak, tak.
1: Przegrałeś miłość tak, swojego życia, która ma na imię jak?
2: Karolina.
1: Poznałeś ją ile lat temu?
2: Dokładnie to w 2017 roku.
1: Czyli 3 plus 5 to jest 8 lat.
2: Tak, tak, gdzieś.
1: Jak ją poznałeś?
2: Pierwszy raz to tak na rowerze, jak jechałem po jej wiosce tak naprawdę. Wymijaliśmy się rowerami, to ja się obejrzałem za nią, ona za mną jakby. I od tamtego momentu coś już było, mi się wydaje.
1: A potem... Strzała amora.
2: Tak, potem ona sama mówiła, że też, że coś tam jej zawróciło w głowie jakby od razu. Przez naszych wspólnych znajomych, no doszło po prostu do spotkania i tak się to wszystko potoczyło, prawda?
1: No okej, okay, czyli pomogli, w porządku. Powiedz mi, co ty żeś narozrabiał tej dziewczynie? Że ona nie chce z tobą być, nie, ja jestem potrzebny.
2: Nie, dość długo nie poświęcałem jej czasu wymaganego w sumie.
1: To dla mnie jest nielogiczne. Kobieta no twojego życia, mówisz o miłości wielkiej i nie poświęcałeś jej czasu. Wyjaśnij.
2: I praca się złożyła do tego i to wszystko, bo też pracuję na ciężarówce, z tym czasem było ciężko. Z granicą też jeździłem na ciężarówce i tak właśnie wyszło z tym wszystkim. A gdy byłem w Polsce, to też miałem dużo innych zajęć i tak wychodziło po tym, że no tak by schodziła na drugi plan.
1: Czy ty jesteś coś w stanie zmienić?
2: Jestem zmienić w stanie wszystko dla nich.
1: To znaczy? Jaki masz plan?
2: Zrobię tak, jak ona chce po prostu, no...
1: No to źle.
2: I zmienię pracę i siebie po prostu.
1: To musi być wspólna decyzja jakieś, takie wspólne postanowienia. To nie może być tak dokładnie, jak ona chce, bo zrobisz sobie krzywdę i będziesz ty nieszczęśliwy w związku z tym, co ona ci wymyśli. No, to moje zdanie, nie? No, jak to jest dziewczyna rozsądna, to powinna usiąść i pogadać z tobą na temat tego, co mógłbyś zmienić. Rozumiem, że wcześniej takich rozmów nie było. Mówiłeś jej, że co mam zrobić? Taką mam specyfikę pracy, tak?
2: No właśnie były rozmowy, tylko że też nie dochodziło to do mnie, jak ona mi tłumaczyła i ten... No po prostu nie zrozumiałem wtedy tego, jak rozmawiała ze mną, że żebym się wziął w garść, żeby to no jakoś zmienić i tak dalej, no nie wziąłem się.
1: Jak wygląda taki tydzień z tobą? Kiedy idziesz do pracy, kiedy wracasz, ile tego czasu zostaje dla was?
2: Tego czasu zawsze brakuje tak naprawdę, no nie wiem.
1: Zaczynasz pracę w poniedziałek?
2: W poniedziałek, tak, i no różne były ten wyjazdy. Od której? Rano, bardzo rano. Piąta.
1: Piąta, wyjeżdżasz.
2: Tak, nie stała godzina po prostu wyjazdu.
1: Kiedy kończysz?
2: Kiedy kończę? Wieczorem.
1: Mniej więcej. Wieczorem, tego samego dnia.
2: Tego samego dnia, tylko że nie w miejscu zamieszkania, tylko gdzieś w Polsce albo za granicą, o to chodzi.
1: Czyli dla niej nie kończysz, po prostu ciebie nie ma.
2: Tak.
1: Po ilu dniach zazwyczaj wracałeś z takich kursów?
2: Jeżeli jeździłem po kraju, to tak 2-3 dni, a no za granicę się zdarzyło tydzień, dwa.
1: I ona tego nie jest w stanie wytrzymać, bo, co ci powiedziała?
2: To też ogólnie nie chodzi o pracę, ale o to nawet jak miałem wolny czas, to nie poświęcałem go jej, nawet gdy byłem w domu po prostu.
1: No widzisz, no i nagle zaczynasz mówić prawdę, bo tego w ogóle nie napisałeś. Czyli to nie jest praca. To nie jest
2: to. Nie do końca praca.
1: Wielka pierwsza miłość, poznana w wieku 17 lat, bo tak to się zaczęło, na rowerze. A potem jak już ją dostałeś w prezencie, to miała siedzieć i czekać, a jak miałeś wolne, to miała ci nie przeszkadzać, bo byłeś bardzo zmęczony.
2: No dosłownie, jakby tak był.
1: Ale tego nie napisałeś. Dlatego uważam, Dominik, że ty nie jesteś gotowy na zmiany. Ty nie mówisz tak naprawdę, o co chodzi. Dlaczego mi tego tak nie powiedziałeś? Tylko ja musiałem wnioskować. No bo wiesz, ja sobie już pomyślałem o tym, że Karolina jest wygodną kobietą przez ciebie. To ten powód, że ona cię zostawia, bo ty ciężko pracujesz, to żaden powód. Pozwoliłeś mi źle o niej pomyśleć.
2: No tak, tylko chodzi o to, że no nie pomyślałem też o tym tak naprawdę.
1: A jak długo już nie jesteście razem?
2: Od początku roku.
1: Od Sylwestra. Tak jak napisałeś. No to trochę już to się ciągnie, kochany. Długo.
2: No tak.
1: Trudna sprawa. Zapraszam cię poza antenę. Karolino, jeśli słuchasz, bądź łaskawa, porozmawiaj ze mną, powiedz, co jest możliwe. Trzymajcie kciuki, ja dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry. Przepraszam, Karolino, że ja ci przeszkadzam. Wiem, że szykujesz do pracy. Głos, który do ciebie przemawia, jest głosem Radia Vox FM. Ja się nazywam Paweł Pawelec i mam dla ciebie niespodzianę, która powinna, no nie wiem, byś mi tego nie zemdlała.
1: Dobrze.
2: Siadaj, dziewczyno.
1: Siadłam, no, i słucham pana.
2: Puszczają mnie, Karola, na kobiety szczególnie, ci, którzy rozwalają swoje życie przez głupotę, nie wiedząc o tym, że nic dwa razy w życiu tak fantastycznego się nie trafia. Mamy taki program na antenie naszej stacji Vox FM. Nazywa się Kochaj albo rzucaj. Gdzie jestem ostatnią deską ratunku dla tych, którzy przegrali coś. Wtedy opisują mi całą historię i ja dzwonię, no i robię cuda. Był taki facet, który cię zawiódł, ma na imię Dominik. Opisał mi historię waszej miłości, kiedy żeście zerknęli na siebie, jak przejeżdżaliście rowerami, pamiętasz? To było z 8 lat temu chyba mniej więcej. No i oczywiście wszystko się zmieniło, jak już byliście parą. Nagle nie doceniał, nagle nie miał czasu, był zmęczony, mogłaś tylko podać kapcie, może piwo, pilota do telewizora. I tak przegrał miłość twoją, zainteresowanie i nadzieję na to, że może być ciekawie w tym związku, a nie daj Boże w jakimś małżeństwie.
1: To trochę takie to przekręcone, ale...
2: Aha, czyli coś innego. Zrobił coś, czego mi nie powiedział?
1: Tak.
2: Czyli nie miał odwagi powiedzieć mi prawdy? Mi powiedział, że tylko czas.
1: To
2: Karolina,
1: nie.
2: To nie czas. Okej, okay, no.
1: Nie, nie.
2: Strasznie nie lubię pomagać oszukańcom, wiesz?
1: Nie, rozumiem.
2: No teraz to ci nie wiem, co mam powiedzieć, no bo w sytuacji, w której mnie okłamał, a zrobił coś konkretnego i nie napisał o tym, no to jesteśmy na pozycji przegranej, ale on myśli cały czas o tobie, on tu pisze takie rzeczy, które się rzadko trafiają. To jest prawdziwa miłość mojego życia. Nigdy w życiu na pewno się tak nie zakocham. Sytuacja jest beznadziejna. Jeśli ty mi nie pomożesz, tak jak pomagasz innym, Pawelec, no to ja już chyba sam nie dam rady. Co ja mam z tym zrobić, bo ten facet cały czas się o ciebie stara, Karolina?
1: Ja bym odpuściła po prostu.
2: Chcesz mi powiedzieć, że tu się już trochę w twoim życiu wydarzyło?
1: Nie, już minęło, bo to już 4 miesiące to.
2: Nie, 5 nawet, bo tu mamy maj.
1: 5, tak, tak.
2: On kocha, a ty już na pewno nie.
1: No ja mu tłumaczyłam, ale...
2: On nie chce tego przyjąć. No nie można być z kimś, jak się go nie kocha. Czyli jeśli zadam pytanie, czy kochasz, czy rzucasz, to co mi powiesz?
1: Wie pan co, no ja w tej chwili jestem już w pracy.
2: Wiem.
1: Bardzo nie mogę już tak rozmawiać.
2: Ale nie chcesz walczyć o Dominika i o tą miłość. To mogę mu przekazać, że to jest koniec definitywny, tak? Bo tak to rozumiem.
1: Tak.
3: No nie!
2: Dominiku, oszukałeś mnie, nie powiedziałeś mi o prawdziwych powodach, przez które nie jest Karolina z tobą. Nie ma sensu prosić mnie o pomoc, kiedy się nie jest wobec mnie szczerym. Nie
4: Karolina, mówisz... ale jak nieprawdziwie? Mówię prawdę przecież.
2: No powiedziała mi, że zrobiłeś coś. Powiedziała, że to nie chodzi o czas. No ty wiesz najlepiej, no.
4: No to mówiłem, że nie poświęcałem jej tego czasu przez
2: rok. Nie chodziło o czas, tak jak... Dominik. Ona się już rozłączyła, nie chce rozmawiać, jak cię usłyszała. Czyli to jest coś, co ją bardzo boli. Świetnie sobie daje radę bez ciebie i nie ma mowy o tym, żeby wróciła do ciebie. Dominik, jak się mnie prosi o pomoc, to mówi mi się o wszystkim.
4: Ale ja o wszystkim powiedziałem, przysięgam. Nie wiem, o co ona sobie wyobraża teraz, ale ja wiem, o co poszło dosłownie, bo mówię, że to tylko i wyłącznie o czas.
2: A nie obraziłeś jej? Nie nawyzywałeś od najgorszych?
4: Nigdy w życiu.
2: Nie?
4: Widziałem twojego słowa. Nigdy
2: nie spotkałeś się z żadną inną z koleżanek i ona podejrzewa, że miałeś romans?
4: Nie.
2: Albo dowód na to?
4: Nie chodzi o to na 100%.
2: Okej, okay. Nie masz problemów z alkoholem bądź z innymi używkami?
4: Nie. Nie palę papierosów, zawsze starałem się jej pomagać. Ani razu jej nie uderzyłem, nie zrobiłem jej krzywdy tak naprawdę nigdy. Wręcz przeciwnie, zawsze ją chwaliłem.
2: Że no to nie wiem,
4: gotuje,
2: no.
4: Że kawę dobre robi, że dobrą kawę robi i tak dalej.
2: Dominik.
4: Ja nie skłamałem z niczym tak naprawdę, nie wiem.
2: Ja nie jestem tu sędzią, nie rozstrzygę. Jeżeli coś takiego jest, ja dzwonię bez tej wiedzy do tej osoby, to zawsze jest porażka.
4: Tylko, że ja myślę, rozmawiałem z nią tak samo z początku roku i ona mówiła, że tylko o to chodzi. Nie powiedziała mi nic innego, to ja nie wiem, co ona teraz sobie myśli.
2: No to może jest ona nie do końca szczera. Dlatego może uciekła, ale no wiesz, tylko gdybam, no. Ja nie wiem, gdzie jest prawda.
4: Wiem.
2: Ona cię nie kocha, ja to słyszałem. No chcę ci teraz pomóc, jej też. Naprawdę nie trać czasu.
4: Wiem, rozumiem.
2: Trzymaj się.
4: Dziękuję ci.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
2: Radosław P. z zarzutami. Prezes PKOL-u ma odpowiedzieć za płatną protekcję. Nawet 1 000 000 000 złotych takiej kary dla Mety domaga się minister cyfryzacji. Posłuchajcie dlaczego. Polskie siatkarki znów niepokonane na Mistrzostwach Europy wygrały z Niemkami.
3: Jest piątek, 28 dzień sierpnia, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję. Tylko za to grozi mu 8 lat więzienia. To efekt śledztwa w sprawie zonda krypto i podejrzenia oszustw na ogromną skalę. Zarzut płatnej protekcji może dotyczyć opisywanego przez media powoływania się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podjęcia się załatwienia sprawy dla szefa giełdy kryptowalut. Za to Radosław P. miał dostać cenne prezenty.
4: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
2: Zapowiadał prokurator generalny Waldemar Żurek. Sam Radosław P., kiedy był wprowadzany do prokuratury, mówił, że jest niewinny i czuje się ofiarą.
5: Ja powiem tak, polityka. Tam. I zobaczymy, co z tego wejdzie, zobaczymy, kto jest winny. Bardzo dużo ofiar.
2: Po północy prezes PKOL-u został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury, gdzie od popołudnia trwało jego przesłuchanie. Na razie nie wiadomo, czy będzie dziś kontynuowane. 1 000 000 000 złotych kary dla firmy stojącej za Facebookiem. Tego domaga się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Oficjalne pismo w tej sprawie miało już zostać wysłane do Komisji Europejskiej. O szczegółach Olek Ruszkowski.
6: Polski rząd domaga się od Europy, by ta zajęła się działaniami technologicznego giganta, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
7: Jestem w kontakcie z ministrami cyfryzacji z innych państw, którzy dokładnie mówili, trzeba to zrobić. Nikt tego nie zrobił. No to Ministerstwo Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ma odwagę powiedzieć platformie, my to zrobiliśmy.
6: Zdaniem Katarzyny Szymielewicz z Fundacji Panoptykon nie ma podstaw, by Unia rozważyła taki wniosek i jest to ruch wizerunkowy.
8: Polski rząd zmienia front i mówi, będziemy bronić praw swoich obywateli i przedsiębiorców przeciwko nadużyciom Big Techów. To jest ważny sygnał, z którego się cieszę.
6: To kolejny prawny cios w korporację. Parę dni temu Meta musiała zapłacić ponad 16,5 miliarda dolarów ugody w procesie dotyczącym celowego projektowania swoich serwisów tak, by jak najbardziej uzależniały dzieci.
2: Eksperci szacują, że Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na wyświetlaniu w Polsce fałszywych reklam. Na koncie mają ponad 300 przestępstw. Do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu trafił akt oskarżenia przeciwko 4 osobom. Miały zajmować się nielegalnym handlem silnie uzależniającymi lekami. Zarzuty dotyczą także prania brudnych pieniędzy.
9: Zarzutami objęto m.in. 40-letnich mężczyzn i kobiety, którzy wprowadzali środki odurzające i substancje psychotropowe do obrotu, a także 31-latka, który brał udział w obrocie. Jednym z odbiorców był 45-letni mężczyzna, który był księdzem w jednej z parafii w województwie mazowieckim.
2: Mówiła Justyna Ratej-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Dwie osoby, kobieta i mężczyzna, pozostają w areszcie. Pozostali oskarżeni na wyrok. Poczekają na wolności. Z Warszawy do Krakowa pojedziemy szybciej. W niedzielę 30 sierpnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Istotna zmiana nastąpi na linii Warszawa-Kraków, na której skróci się czas przejazdu.
10: Tak, ze względu na zakończenie prac na odcinku od tunelu przez Miechów do Krakowa, ruch będzie prowadzony po obu torach. Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
11: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
10: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
2: Z Piotrem Wyborskim, prezesem Polskich Linii Kolejowych, rozmawiał Rafał Różycki. W ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę między Pszczyną a Żorami na Śląsku. Z kolei w Łódzkiem krótsze będą przejazdy między Skierniewicami a Łowiczem. Do godziny 23 to sklep, a po 23 już lokal. Tak gorzowski przedsiębiorca obchodzi nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Wykupił koncesję na sklepową sprzedaż alkoholu i osobne pozwolenie na prowadzenie lokalu gastronomicznego. W sklepie jest stolik i krzesła. Po godzinie 23 sprzedawany jest alkohol tylko w otwartych butelkach. Wiemy o sprawie, ale nic nie możemy zrobić, przyznaje prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
0: Niemniej jednak spełnia wszelkie wymogi ustawy i nie możemy w tej chwili z tego powodu odebrać mu koncesji, dlatego próbujemy wszelkich możliwych ruchów, żeby ta sytuacja nie miała miejsca, żeby tej działalności nie prowadził.
2: Były rozmowy urzędników z przedsiębiorcą oraz kontrole z policją. Do tej pory nie było żadnych uchybień ze strony właściciela sklepu. W Gorzowie od 7 lat obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 23 a 6 rano.
1: Sport w wiadomościach Vox FM.
2: Kolejne zwycięstwo Polek bez straty seta. Tym razem nasze siatkarki wygrały z Niemkami 3-0 i na Mistrzostwach Europy mają komplet wygranych.
12: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna z drużyny, jestem dumna, że wygrałyśmy to 3-0, bo z Niemkami zawsze te mecze są bardzo długie i męczące.
2: Mówiła przyjmująca reprezentacji Martyna Czerniańska. Najlepiej punktującą ponownie okazała się Magdalena Stysiak, która zdobyła 25 punktów, a mecz zakończyła asem serwisowym. Dziś Polki zagrają z Turczynkami, a stawką meczu będzie pierwsze miejsce w grupie. W sąsiedztwie aresztu śledczego w Nowej Hucie powstał ogród warzywny Posadzeni. Stworzyły go osoby osadzone i pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Osadzeni hodują i pielęgnują tam rośliny, od pomidorów przez cukinię, aż po dynię. Inicjatywa ma uczyć odpowiedzialności i cierpliwości, ale również współpracy, mówi Maciej Warcholak z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
13: Ogród również nie tylko ma służyć produkcji, natomiast też ma być estetyczny. To jest też ważne, żeby uczyć takiego holistycznego podejścia osadzonych i żeby oni sami próbowali właśnie tworzyć takie miejsca, więc jest tam też sporo kwiatów. Cały układ ogrodu jest tak przemyślany, żeby był też miejscem właśnie w przyszłości, gdzie będzie można prowadzić warsztaty.
2: A w przyszłości nadwyżki wyhodowanych warzyw będą trafiać m.in. do domów pomocy społecznej. Do tej pory w pracach ogrodniczych brało udział 30 osadzonych. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w tym roku odbywa się w Zakopanem w nowym terminie. Został przesunięty na sam koniec sierpnia po to, by wydłużyć letni sezon turystyczny. I okazało się, że pomysł zadziałał. Ostatni tydzień wakacji pod Giewontem nie jest pusty, jak to bywało w poprzednich latach, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
14: Okazuje się, iż absolutnie zasadna i wielokrotnie sugerowana przez przedsiębiorców decyzja o przesunięciu festiwalu poza długi weekend sierpniowy, który z założenia wypełniał się w 100%, była kluczowa.
15: Naszym zamysłem było, żeby przesunąć sezon turystyczny. I co też zauważamy, że jest odbiorca taki bardziej świadomy, który wie, po co przychodzi konkretnie, żeby uczestniczyć w festiwalu.
16: Tutaj warto byłoby się zastanowić, czy na przykład nie należałoby wrócić do koncepcji, że to było we wrześniu.
15: Na tą chwilę nie ma takiego pomysłu, ponieważ zależy nam też na frekwencji, na odbiorcy.
2: Dodaje Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Festiwal folkloru w tym roku odbywa się po raz 57. Początkowo funkcjonował jako Tatrzańska Jesień i odbywał się we wrześniu.
17: Przed nami piękny, ciepły, słoneczny dzień, moi drodzy.
18: Ale zanim to trzeba się przeczołgać przez dosyć chłodny poranek. Przynajmniej w moim odczuciu tak było, więc jeżeli wędrujecie aktualnie do pracy, to lepiej się ubrać tak konkretnie.
17: No chyba, że jesteście na zachodzie kraju. 19 stopni w Słubicach było godzinę temu już.
18: Ten co ty
17: mówisz? Ten zachód od samego rana bardzo ciepły, dwucyfrowe temperatury.
18: O, tam też dzisiaj najcieplej, bo nawet 30 stopni.
1: Pierwsza zmiana.
19: Od rana z Vox FM.
1: Od rana z Vox FM.
18: Julia Hen.
20: Konrad Piłowarski.
18: Dzień dobry.
20: Mamy piątek, 8 minut po godzinie 6.

0: Godzinie 6. Dzień dobry. Dzień dzisiaj przed nami piękny, cudowny i ostatni w tym tygodniu. A to jest chyba najmilsza informacja. W tym tygodniu roboczym oczywiście, bo już widzę, że patrzysz
1: tak,
0: się na mnie.
1: Tak, już chciałem poprawiać. A co? Od czego jestem? No, musiałem.
0: Ale wiesz, dla niektórych weekend nie istnieje, bo on po prostu przemija tak jak...
1: A to prawda.
0: Szybciutko.
1: Tak, ja mam wrażenie, że to jest właśnie, że o tym Einstein napisał, że to jest ta względność czasu, że w tygodniu te dni się tak dłużą i dłużą i dłużą, a w weekend to tak pstryk i już minęło.
0: No i dlaczego o tym nie uczył w szkole na fizyce?
1: O,
0: tylko
1: właśnie.
0: Jakichś kurcze działań.
1: A jakichś wzorów fizycznych.

0: kartka z naszego kalendarza odleciała. Ogłaszamy piątek, 28 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą dziś Adelina, Aleksander, Aleksy, Alfons, Augustyn, Bibian, Bonifacy, Felix, Fortunat, Hermes, January, Joachima, Julian, Mojżesz, Patrycja, Pelagiusz, Sobiesław, Stronisław, Wyszomir oraz Wyszymir.
1: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Ratownictwa Górskiego. Do tego Międzynarodowy Komitet... Dzień Wyzwolenia w Hongkongu mamy do tego. I w Polsce Święto Lotnictwa Polskiego oraz w Kościele Prawosławnym jedno z 12 głównych świąt, zaśnięcie Bogu Rodzicy dzisiaj jest świętowane. Z tych bardziej nietypowych świąt to dzisiaj mamy Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, no i Dzień Muszki.
0: A takiej, która lata, czy takiej, która jest przy szyi?
1: Na szczęście nie ta, która, na której się trzyma człowieka. Ta, która jest przy szyi.
0: To teraz rok 2006. MSWiA rozpoczęło wydawanie paszportów biometrycznych, czyli takich, że można sobie kliknąć. Albo na przykład, że telefon możesz czytać. Takie nowoczesne, a to już 20 lat temu było.
1: Technologia. No. 28 dzień sierpnia roku 1969. Aż tak stary nie jest, ale no już wiek poważny. 57 lat kończy dzisiaj kanadyjski aktor, reżyser i producent filmowy znany jako Brandon z Beverly Hills 90210, Jason Priestley.
0: To teraz rok 1989. Osoba mniej znana, tak myślę, południowo-koreański piosenkarz, aktor oraz tańcerz Jok Won.
1: No dobra,
0: dziś ma urodziny.
1: Pójdę sobie. 28 dzień sierpnia roku 1961. Ech, jaka ona była piękna. No dalej jest na pewno. Amerykańska aktorka na świat przychodzi. 65 lat temu. Znana przede wszystkim z jednej konkretnej roli.
0: Coś uprawiała, rolę miała.
1: Tak, miała rolę matki Stiflera i dzisiaj kończy 65 lat. Oficjalnie może babcią Stiflera zostać.
0: A
1: już.
0: A kto jest matka Stiflera? To jakiś film?
1: American Pie.
0: A, dobra.
1: Tam była matka Stiflera, tak. I Jennifer Coolidge, aktorka, która się w nią wcielała. No, wiek emerytalny dzisiaj osiąga.
0: To jeszcze świat muzyczny i to polski. Polska piosenkarka, autorka piosenek Aleksandra Katarzyna Wielgomas.
1: Czy to jest ta księżniczka keczupowa, tak?
0: Dokładnie.
1: Bo ja widziałem,
0: ona.
1: Ale nie wiedziałem, kto to jest.
0: Pani Luna dzisiaj świętuje 27 urodziny.
1: Wszystkiego najlepszego.

0: jeden SMS. Mhm. Jadę właśnie do pracy, to ostatni dzień urlopu.
1: Ojej.
2: Czyli może być jeszcze hard level źle.
3: No, szef wezwał
2: urlop w pracy.
0: No właśnie.
3: Współczujemy, trzymamy kciuki i będziemy pocieszać.
4: Pierwsza zmiana od rana z Fox FM.
3: Na przykład Lolita Żoligasą za chwilę będzie pocieszać, wcześniej wiadomości.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
8: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
7: Milk Patrol!
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
14: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
13: To w ogóle możliwe?
14: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Reklama.
0: 6.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
15: Na początek ważne informacje dla kierowców. Po wypadku jest ruch wahadłowy na Krajowej 74, to na trasie Piotrków-Trybunalski-Kielce. W miejscowości Ćmińsk zderzyły się dwie ciężarówki, dwie osoby są ranne. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. W wiadomościach dramatyczna sytuacja w ukraińskim Chersoniu. Po zniszczeniu przez Rosję tamtejszej elektrociepłowni władze apelują do mieszkańców o wyjazd z miasta. Przez dłuższy czas nie będzie tam prądu i ogrzewania. Wczoraj okupant zrzucił na elektrociepłownię 4 kierowane bomby lotnicze. Zniszczone zostały wszystkie urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Poprzednio to miejsce zaatakowano w nocy 26 sierpnia, kiedy zrzucono jedną bombę. Główne źródło ciepła dla miasta zostało wtedy poważnie uszkodzone. Po najnowszym ataku całkowicie wyłączono je z użytkowania. Teraz Włochy i czerwona strefa wokół Koloseum. Zaostrzone środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone w związku z napadami, kradzieżami i starciami z policją. Do takich zdarzeń wywołanych przez młodzieżowe gangi regularnie dochodzi w okolicach antycznego amfiteatru. Zwłaszcza nocą stały się one bardzo niebezpieczne. I jeszcze dzisiejsze ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 57 groszy. Benzyny 98 7,37, a oleju napędowego 7 zł 36 groszy. To oznacza, że ceny benzyn prawie się nie zmieniły, ale olej napędowy będzie wyraźnie tańszy.
5: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
0: Dzień dobry, to obiecane na poprawę humoru 28 minut do godziny 7.

0: 22 minuty do godziny 7. Mamy piątek, przypominamy, dla tych, którzy dopiero wstali. I my o tej godzinie zazwyczaj zaglądamy do gazet, jak słyszycie, Paweł właśnie przegląda.
1: To co, piłka nożna spać nie można na początek?
2: Ha, Jagiellonia!
0: Proszę bardzo.
2: Jagiellonia!
1: Jagiellonia i Lech zagrają w Lidze Europy. Wczoraj udało się obu drużynom awansować. Obie były drużyny faworytami po pierwszych meczach. Lech zremisował z Tum 2-2. W dwóch meczu wynik 2-9.
2: A wow.
1: Jeżeli chodzi o Jagiellonię, 1-6 w dwóch meczu. Wczoraj 2-1 Jagiellonia pokonała swoich rywali. No niestety gorzej poszło Górnikowi, który przegrał w Monako z AS Monako 4-1, dwumecz 7-3.
2: To przekre.
1: No i Raków Częstochowa także niestety nie awansował do Ligi Konferencji. W dwóch meczu 4-5, wczoraj wynik z Hajdukiem Split 2-3.
0: Dobra, Paweł, powtórz teraz te wszystkie wyniki.
2: Nie, no co ty, to było za trudne. On to czytał, wcale nie mówił z pamięci. No, ja tu mam informację, że majątek Dody może uszczuplić się nawet o milion za leczenie żelkami.
1: Ojejku, jaka szkoda.
0: Doroty R. Ja ciebie proszę, Paweł, używaj.
2: Ale Doroty R.
1: No ale powiedział pseudonim, można, tak?
0: Rzeczywiście, no tak. Nazwiska nie powiedziałeś.
2: Ale właśnie, ja myślę, że na Docia to nawet nie odczuję.
0: No i ważna jeszcze informacja, Julia Wieniawa oficjalnie będzie zasiadała w jury Tańca z Gwiazdami.
1: Tak, i ja jestem w szoku.
0: Dlaczego? Że zmienili ją z Ewy Kasprzyk?
1: Nie, no że taki transfer, wiesz, to jest tak jak transfer z Realu do Barcelony, ale na odwrót. Z TVN-u do Polsatu przejść.
2: A kto w zamian za?
1: Nie wiem, nie mam pojęcia.
2: Też nie wiadomo,
1: nie,
2: tak?
1: Nie wiem. Nie,
2: pewnie coś wymyślą. A widzieliście wczoraj koncert Maryli? Mega.
0: Mega?
2: No, nie naprawdę. No, najgorzej wypadła Jan Kleosia, moim zdaniem.
0: A bo śpiewała z Marylą.
2: Śpiewała, to za dużo powiedziane.
1: 19 minut zostało do godziny 7.

0: No cóż, mamy piątek, mamy ostatni tydzień wakacji, a my z Sebastianem szykujemy się na ekstra imprezę, bo bierzemy dzisiaj ślub. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Vox. Renata.
1: Imprezę.
2: Oje.
1: Dla niej to jest impreza.
3: No, ekstra impreza, a co to nie jest?
4: Wydarzenie życia, najważniejszy moment, zaraz po maturze, nie wiem, potem będzie narodziny
2: zaraz
4: dziecka.
2: Zaraz po maturze?
4: Tak.
2: A co to, matura jest ważna?
4: Właśnie.
2: No nie, nie bardzo.
4: Szczera zrobić ciebie
3: bohatera. Renata, jest godzina 6:44 aktualnie i 44 sekundy. Jak wy dzisiaj macie wesele, to co ty robisz na nogach już o tej porze?
4: Maluję
2: a ty
4: się.
2: Makijaż, włosy, no. A ty o której myślisz, że to jest
3: ale
2: dzień,
3: to będzie
2: w którym
3: bardzo
2: można się
3: zmęczona.
2: Wyspać?
3: No,
4: bardzo oszukana.
2: Nie będzie, to jest adrenalina, nie da się spać.
3: Renata, powinnaś się przekimać jeszcze tak przynajmniej ze 2-3 godziny.
2: Ale my tu jesteśmy od budzenia ludzi.
3: A no rzeczywiście. Pierwsza zmiana budzi ludzi, masz rację. Dokładnie w poniedziałek o tej porze będziemy dzwonić do kogoś i kogoś wkręcać. Czekajcie, ja sprawdzę, czy już na voxfm.pl można się zgłaszać.
4: Budzić.
3: Przypominamy, że zgłaszacie swoich bliskich, wchodząc na voxfm.pl.
2: Z jakimś dobrym pomysłem na wkrętkę, komu mamy to zrobić, jak i dlaczego. A my wręczamy 500 na prezent marzeń, więc to nie tak po próżnicy dzwonimy.
3: Tak, można już wchodzić na stronę voxfm.pl i się zgłaszać. Zapraszamy.
4: Ale wszystko nam jest potrzebne wtedy. Wszystko.
5: Pierwsza zmiana.
4: By wybrzmieć wiarygodnie, oczywiście.
3: Teraz wybrzmiewać będzie Tina Turner.

0: Widzieliście dzisiaj to zaćmienie, czy nie?
1: Jakie zaćmienie?
0: No zaćmienie księżyca było przecież o 5 rano.
1: O ludzie, o 5 rano to się śpi.
2: To obchodzi księżyc o 5 rano, człowieniu.
1: No a wszystkich tak obchodziło zaćmienie słońca.
0: Ja sobie specjalnie budzik nastawiłem.
2: I co? Dawaj, relacjonuj.
1: Ale ty codziennie nastawiasz budzik na 5.
2: Specjalnie na 5, tak.
0: Nastawiłem
2: ja
0: sobie,
2: co z tego?
0: Usłyszałem i okazało się, że to nie księżyc ma zaćmienie, tylko ja, i wyłączyłem i poszedłem dalej spać.
2: Czy nie było go?
0: Znaczy,
2: spóźnił
0: nie
2: się.
0: Nie, no zaćmienie było, tylko ja się spóźniłem.
2: Aha, okej.
1: Okay. Na zaćmienie. Nie, się
2: tak,
1: spóźniłeś.
2: Zaćmienie słońca. A kto, co zasłoniło?
1: Ale
0: ziemia.
1: Nie słońca. To było
0: tak, zaćmienie. Paweł, Paweł,
2: księżyca.
0: To, tak, tak.
2: Ale jak może słońce...
0: Słońce było po drugiej stronie niż
2: ziemia.
0: Księżyc.
2: Aha.
0: I rzuciła ziemia cień na księżyc i w ten sposób jest zaćmienie księżyca. Tak.
1: Witamy w naszym programie astronomicznym, w którym nikt się na niczym nie zna.
2: To żadne widowisko było.
3: Pierwsza zmiana.
4: Autopromocja. Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
17: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
18: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
19: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
20: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Reklama.
2: Przesłuchanie trwało wiele godzin. Nie wiadomo, czy będzie kontynuowane. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami. Jeszcze dziś ciała zostaną wydane rodzinom. Zakończyły się sekcje 6 ofiar tragicznego wypadku na Węgrzech. Lech i Jagiellonia meldują się w Lidze Europy i o tym powiemy na koniec.
3: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
2: W środku nocy wywieziono go z prokuratury. Nie wiadomo, czy jeszcze dziś będzie przesłuchiwany. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję, czyli podjęcie się załatwienia sprawy dla szefa giełdy kryptowalut za cenne prezenty. Zatrzymanie i zarzuty dla prezesa PKOL-u są szeroko komentowane przez polityków. Tym tematem wiadomości o 7 otwiera Mateusz Gołębiewski.
4: Premier Donald Tusk już wcześniej zaznaczał, że serial Zonda Krypto dopiero się rozkręca. Dlatego zatrzymanie Radosława Piesiewicza wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nazwał elementem obrzydliwej afery.
5: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach.
4: Nie zauważyłem, żeby moje środowisko specjalnie promowało Piesiewicza na stanowisko szefa PKOL, odpowiada Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
6: Państwo wiecie, jak się prezesa wybiera. Trzeba przekonać działaczy, reprezentantów różnych dyscyplin sportowych.
4: Piesiewicz jest prezesem PKOL od 2023 roku.
2: Zonda Krypto od października 2025 roku była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W kwietniu Radosław P. informował, że jeśli do PKOL-u nie wpłynie kolejna transza środków z firmy, to zerwie umowę. I z końcem tamtego miesiąca podjęto decyzję o wygaszeniu i demontażu neonu sponsora z siedziby komitetu w Warszawie. Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy na Węgrzech. Dziś ciała zostaną wydane rodzinom. Także dziś kolejne sekcje pozostałych 6 osób, które zginęły w tragicznym wypadku z udziałem pielgrzymów.
7: W sekcjach uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Prokurator nadzorujący śledztwo jest oczywiście w stałym kontakcie z rodzinami ofiar tej katastrofy i na bieżąco udziela im informacji i wsparcia.
2: Powiedziała nam Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Przypomnij, do wypadku doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W szpitalach na Węgrzech wciąż pozostają 3 osoby, których stan zdrowia nie pozwalał na transport do Polski. Całą noc walczyli z ogniem. Wielkopolscy strażacy dogaszają ogromny pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w gminie Międzychód. Płynęło około 3000 metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 20 zastępów strażaków. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Nowe sposoby leczenia chorób serca w Lublinie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny wprowadził metodę trójwymiarowego mapowania i jednoczesnego leczenia arytmii. Nowo zakupiony sprzęt i zmodernizowane sale zabiegowe dają szansę pacjentom, u których tradycyjne zabiegi nie przynosiły skutku, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
8: Daje szansę pacjentom, którym typowa i tradycyjna metoda już nie pozwalała. Po uprzednich ablacjach zaburzeń rytmu, po powstaniu blizny na sercu, czy też niemożliwości z różnych innych technik.
2: Lekarze podkreślają, że metoda jest bezpieczniejsza, pozwala sięgnąć głębiej do chorej tkanki i zmniejsza ryzyko powikłań. I jeszcze sport. Lech i Jagiellonia w Lidze Europy. Polskie kluby dopełniły formalności w rewanżowych meczach 4. rundy eliminacji i awansowały do fazy ligowej. Lech 2-2 zremisował z FC Thun i dwumecz wygrał 9-2. A Jagiellonia po wygranej 4-0 tydzień temu tym razem na wyjeździe 2-1 pokonała Iberię Tbilisi.
9: Nie ma co ukrywać, że mamy w meczu 2 zwycięstwa, bilans bramek 6-1 i nawet jak ten dwumecz miał swoje momenty, kiedy przeciwnik przejmował inicjatywę, no to trudno się nie zgodzić, że to jest w pełni zasłużone. Awans, z którego się na pewno bardzo cieszymy, bo to jest bardzo duża historyczna chwila.
2: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Dziś w Monako losowanie fazy ligowej Ligi Europy, po którym polskie zespoły poznają swoich rywali. Awansu, ale w lidze konferencji nie udało się wywalczyć pozostałym naszym drużynom. Raków 2-3 przegrał z Hajdukiem Split, a Górnik 1-4 z AS Monako.
10: Przed nami ciepły i słoneczny dzień. Będzie przepięknie.
11: Grill party to dziś. Tak, to dziś, to
12: dziś jest czas na grilla?
11: Ostatni taki naprawdę moment, tak mi się wydaje, bez deszczu.
10: Myślisz, że szef nie będzie miał nic przeciwko?
11: To w studiu nie, ale później gdzieś każdy sobie sam.
10: Już narobił ochotę.
12: No, ale to dopiero wieczorem, bo w ciągu dnia przy 30 stopniach to może być gorąco przy grillu.
11: No co ty zapomniałeś, tak się to robi. 30 stopni, grill i napoje.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
12: Julia Chren,
3: Konrad Piwowarski,
11: Paweł Pawelec, piątek!
12: Dzień dobry.
3: 5 minut po godzinie 7.

0: Pozdrawiamy Seweryn, mamy nadzieję, że dobrze wjechał, że skończy się dopiero w poniedziałek ten piąteczek.
1: A propos,
0: a właściwie już.
2: Oczami mignęło.
0: O Robercie Lewandowskim będziemy teraz mówić, tak, odnośnie do
1: Robert Lewandowski idzie w wyboduje tor Formuły 1.
2: Wow! I co, kupi sobie bolid i teraz będzie się ścigał?
1: No nie, wybuduje. Podjął taką decyzję, że będzie wybudowany. No.
0: Mhm, bo to jest pan burmistrz Żmigrodu.
1: To nie ten Robert Lewandowski piłkarz.
2: Ale żeście mnie szukali, słuchacze. Też mamy żal, robimy focha, słuchacze.
1: Nie, no cieszymy się. Formuła 1, wszystkie te Maxy Verstappeny przyjadą do nas, Lando Norrisy. Wszyscy ci to, najbardziej znani.
2: Kto za to zapłaci, pytam.
0: No ty, ja.
1: No, mieszkańcy Żmigrodu, no. Ale
2: to się będzie
1: opłacać? No oczywiście, na pewno, no.
0: Okay. Ponad 60 hektarów będzie tor, motoryzacyjne centrum, hotele, szkolenia i to wszystko właśnie w Żmigrodzie pod Wrocławiem.
1: Tylko jest pewien problem.
2: Nazwa trudna dla obcokrajowców.
1: No właśnie, ja wiem, że nas słuchają ludzie na całym świecie.
2: Snake Grud proponuje.
1: Wielka Brytania, Dania, cała Skandynawia, Niemcy. No. Weźcie wy kogoś tam od siebie i poproście tę osobę, żeby nagrała nam głosówkę mówiąc Żmigród.
2: No mówię ci, Snake Grud będzie lepiej.
1: No Snake.
0: Ja myślę, ale to nie jest po polsku wtedy.
2: Ale co, Verstappen to jest po polsku?
1: No nie, ale wiesz co, ja mam inną propozycję. Tak jak jest lotnisko Warszawa-Radom, to zamiast tor Żmigród, tor Wrocław. No bo jest to niedaleko Wrocławia.
0: Ale to będzie tor tramwajowy?
3: Pierwsza zmiana.
2: Jak daleko jest Żmigród od Wrocławia?
1: Wtedy nikt nie dojedzie.

0: także elektryczny, sobie... ale no tak. A to ile on zabierze, taki melek?
1: 8 osób na przykład może to się, wejść.
0: To jest coś.
1: No, no jest coś.
2: Tak. 8 osób zabierze i to bardzo dobrze powiedziane słowo, bo właśnie dwóch mężczyzn w Gdyni zabrało takiego meleksa. Ukradli. Razem z pasażerami.
1: No właśnie, to jest takie... Siedzieli sobie pasażerowie.
0: Kierowca poszedł się wysikać.
1: Dwóch chłopów weszło, no i ruszyło. Pasażerowie jedziemy? Przerażeni, nie wiedzieli, co się dzieje. No. Zaczęli wyskakiwać po drodze.
0: Naprawdę? Tak. A, czyli jechali jakoś dziwnie troszeczkę, rozumiem. Albo tak mogli im zrobić taką, tak zwaną, wiesz, objezdóweczkę.
2: Może, a może most, to jest, bo most. Ostatnio tak głośno jest wokół tej gry GTA. No. Może to jakaś próbka była.
1: GTA Trójmiasto.
3: Pierwsza zmiana.
1: Ja bym grał.

0: Weekend, proszę Państwa.
1: Zbliża się, a dla tych, którzy...
0: No, gra, The Weekend.
2: The Weekend.
1: No, myślałam, że ty mówisz o tych dniach najbliższych.
2: Oczywiście, aby wolno od pracy, tego wam życzymy i wypełnione słońcem.
1: 3 minuty do 7:30, u nas gość specjalny.
0: Jaki jest najgorszy telefon dla rolnika?
1: 609-869-869, piszcie, jeśli wiecie.
3: Pierwsza zmiana
4: od rana z Vox FM.
0: Jak nie wiecie, to też piszcie.
4: Reklama.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
5: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
9: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
10: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
11: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: produktów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Reklama. Minęła 7:30. Marta Kiermasz w studiu. To znaczy, że zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
6: Sprowadzony z Czech do Polski Dariusz N. usłyszał m.in. zarzut zabójstwa, udziału w zbrojnej grupie przestępczej i obrotu narkotykami. Mężczyzna powiązany ze środowiskiem pseudokibiców na 3 miesiące trafił do aresztu. Przed sądem w Katowicach odpowiada za zabójstwo 19-letniego piłkarza GKS-u Katowice. W Czechach został zatrzymany w październiku 2025 roku. Na podstawie europejskiego nakazu aresztowania był ścigany w związku z inną zbrodnią, porwaniem i zabójstwem 34-letniego mieszkańca Katowic Marka K. Kierowcy, uważajcie, utrudnienia po wypadku na S8 w Łódzkiem. Doszło do niego na wysokości Złoczewa. Zdarzyły się tam dwie osobówki. Ranna została jedna osoba. Jeden pas jezdni w stronę Wrocławia jest w tej chwili zablokowany. To ma być sprawdzenie gotowości sprostania zwiększającemu się zagrożeniu ze strony Korei Północnej. 9 września ruszają wspólne manewry sił zbrojnych Korei Południowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Potrwają do 11 września i będą miały charakter obronny. Mają być przeprowadzone na wodach międzynarodowych. Zostaną jednak ograniczone ze strony USA, bo jak stwierdził prezydent Donald Trump, Seul wysyła niewłaściwy sygnał Korei Północnej.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Lech i Jagiellonia przypieczętowały awans do Ligi Europy po wygranej 7-0 u siebie. Mistrz Polski 2-2 zremisował z FC Thun, natomiast zespół z Białegostoku po raz drugi, tym razem 2-1, wygrał z Iberią Tbilisi. Dla Jagi to pierwszy w historii klubu awans do głównej fazy tych rozgrywek. Nie poszło dwóm pozostałym naszym drużynom występującym w Lidze Konferencji. Bezlitosne dla Górnika okazało się AS Monaco, które wygrało 4-1. Z kolei dla Rakowa nie do przeskoczenia okazał się Hajduk Split, który wygrał 3-2. Za to polskie siatkarki wygrały w Stambule z Niemkami 3-0. Drużyna trenera Stefano Lavariniego pozostaje niepokonana. W ostatnim spotkaniu grupowym zmierzy się dziś z Turcją. Reprezentacja polskiej koszykarzy pokonała Izrael 106-86. Było to pierwsze spotkanie drugiego etapu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Polacy są bardzo blisko awansu, mogą go sobie zapewnić w niedzielę w meczu z Niemcami. Rozlosowano turniejowe drabinki US Open. Rywalizacja w Nowym Jorku zacznie się w niedzielę. W tej chwili pewne gry. W wielkoszlemowym turnieju są cztery Polki. Świątek, Chwalińska, Fręch i Linet. Wciąż szansę na awans ma Martyna Kubka, która dziś zagra decydujący mecz eliminacji.
8: Pierwsza zmiana.
9: Od rana z Voxem.
5: Rysiu.
10: Jaki jest najgorszy telefon dla rolnika?
5: 609 869 869.

0: do godziny 8. A my przypomnimy pytanie od Rysia.
1: Jaki jest najgorszy telefon dla rolnika?
0: Taki z dobrym polem, zasięgu.
2: Rola.
0: A, że, no prawda.
3: Że coś staniało w skupie.
2: Od weterynarza powiatowego, że będzie kontrola.
0: Najgorszy telefon to Nokia 3030, bo jak spadnie na ziemię, to ziemia się ubije.
3: Dobre.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jaki jest najgorszy telefon dla rolnika? Komórka burzowa. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne.

0: Drodzy panowie, skoro się zrobiło tak romantycznie, to dzisiaj w związku z tym, że jest piątek, weekend się zbliża. Jak będziecie wracać do domu?
1: Jakiś prezent.
0: Jakiś prezent swojej wybrance kupcie. I to nie żadne kwiaty, tylko coś takiego lepszego. Nie, ciastka jakieś, pączki.
2: Już żeście w koszta padli. Już żeście padli
0: torty.
2: Na koszta jakieś.
1: No, ale to wcale nie jest taki dobry
0: jego
1: prezent.
0: Koszta. Dlaczego to nie jest dobry prezent?
1: To się okaże,
0: to z twoich ust pada?
1: Że, tak.
2: Ale co, że co?
0: Że ciastka jakieś.
1: Że ciastka, słodycze, bo już teraz...
0: Czekoladki.
2: Dziewczynok z kremem, z bitą śmietaną, na serduszko
1: na górze. To są fajne ciastka. Ale pomyśl na przykład, że ciastka z plastiku. No, bo takie są. Amerykańscy naukowcy, nasi ulubieni.
2: Żeby
1: tak,
2: popatrzeć tylko?
1: Coś tam mieszali i narobili ciastka
0: użytku.
1: Z mikroplastiku.
0: Jak to z mikroplastiku?
1: No, wydrukowali za pomocą drukarki 3D i podobno można to zjeść. Zamienili plastikowe butelki i odpady roślinne w białko, witaminy i substancje nadające smak. Pyszne, smaczne, dobre.
2: To smakuje, a nie ty jesz, bo to nie ma żadnych wartości odżywczych?
1: Ale super. Nie no, o tym nie wiadomo.
0: Dlaczego
1: nie
0: ty mówisz, że to jest jakaś nowość?
1: A to nie jest nowość?
2: Najeść i przytyć.
0: To żadna nowość jest przecież. Moi kochani, wystarczy w tłusty czwartek udać się do marketu i pączka kupić.
3: Pierwsza zmiana od rana.
2: Tak.
0: To też z plastiku.
4: Zostawiam Jolkę.
5: Jolka, do ciebie.
6: Słucham? Kto mówi?

0: miejsce w ostatnim notowaniu bez listy Vox FM. Jak będzie dzisiaj? Przekonamy się po godzinie 17. Zapraszamy serdecznie. Głosować wciąż można na voxfm.pl.
1: Zasłużyli na więcej, moim zdaniem.
2: 4 minuty do godziny 8, a w związku z tym, że dzisiaj piątek, po godzinie 8 Konrad będzie mruczał.
0: To prawda, wszystko się zgadza. Ja już sobie wybrałem sobie piosenkę już.
2: Będzie można zdobyć gadżety Radia Vox FM i w ramach prezentu zanieść swojej kobiecie.
0: Także zostańcie z nami wcześniej, zanim będę mruczał o wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 8.
3: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
17: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. Eobuwie, wie, wie, wie.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
19: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
20: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
19: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
21: Ma zarzuty, ale prezesem PKO-lu nadal pozostaje. Na początek pytanie o przyszłość komitetu po zatrzymaniu Radosława P. Nie ucierpieli w powodzi, ale wzięli państwowe pieniądze. Są zatrzymania po aferze na Dolnym Śląsku. Nowy grzyb pojawił się w świętokrzyskich lasach. To tak zwany Amerykanin. Posłuchajcie.
0: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
21: prezes PKOL-u z zarzutami i pytanie, co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Mimo postawienia zarzutów nie traci automatycznie funkcji prezesa PKOL-u. O tym, czy pozostanie na stanowisku, decydują władze komitetu zgodnie ze statutem organizacji. I z tym tematem ponownie dziś o poranku Mateusz Gołębiewski.
1: Odwołanie prezesa PKOL nie następuje decyzją prokuratury ani ministra sportu, choć Jakub Rutnicki wzywa zarząd Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa.
7: Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze.
1: Taką decyzję musi podjąć zarząd. Od niej można odwołać się do walnego zgromadzenia delegatów PKOL, które jest najwyższą władzą komitetu.
22: Nie ma żadnej wątpliwości, że statut daje możliwość odwołania. My nie mamy takiej wątpliwości.
1: Mówi wiceprezes PKOL Adam Konopka. Mimo złożenia pod koniec maja wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKOL w sprawie odwołania prezesa, ten nie zwołał go w wymaganym statutem terminie 30 dni.
21: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Są areszty po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Za kratki trafiły 3 osoby. Nie ujawniono jednak ich danych. Wiadomo, że w sumie CBA zatrzymało na Dolnym Śląsku 6 podejrzanych. To była skoordynowana akcja przeprowadzona w tym samym czasie.
23: Klasyka działania w takich wypadkach, żeby wszystkie zatrzymane osoby zatrzymać w tym samym czasie, żeby nie mogły się ze sobą kontaktować, porozumiewać i cokolwiek ustalać.
21: Informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zatrzymani to przedstawiciele 3 firm oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoski Agencji Rozwoju Regionalnego. Usłyszeli zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one, według medialnych doniesień, powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Radość ze zwycięstwa w cieniu wypadku. Kibic Jagiellonii został zabrany karetką do szpitala po tym, jak spadł z wysokości kilku metrów na stadionie w stolicy Gruzji, Tbilisi. Do wypadku doszło podczas świętowania awansu przez fanów białostockiego klubu.
24: Wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica, że to będzie wszystko w porządku i wróci cały i zdrowy do domu. Ta nasza radość była dzisiaj bardzo, bardzo stłumiona, taka wewnętrzna, bo wszyscy byliśmy przyjęci tym, co się wydarzyło. Wierzymy po prostu, że będzie wszystko dobrze.
21: Zaznaczał trener Jagi Adrian Siemieniec. Zarówno Jagiellonia, jak i Lech Poznań dopełniły formalności w rewanżowych meczach 4. rundy eliminacji i awansowały do Ligi Europy. Takiego szczęścia nie miały inne polskie drużyny awansu, ale w Lidze Konferencji nie wywalczyli Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Uwaga na upał, ostrzegają synoptycy. IMGW wydał alerty dla 4 województw od zachodu po południe kraju. Maksymalnie na termometrach nawet 31 stopni. Na koniec jeszcze spora niespodzianka dla grzybiarzy ze Świętokrzyskiego. W tamtejszych lasach pojawił się złotoborowik wysmukły, potocznie nazywany Amerykaninem. Wyglądem przypomina borowika szlachetnego, ma brązowy kapelusz i charakterystyczny smukły trzon w złotym kolorze. A do tego...
25: smakują jak podgrzybki połączone z prawdziwkami.
21: Mówił Mateusz Kwiatek z grupy Świętokrzyscy Grzybiarze. Grzyb jest jadalny i ceniony za smak, jednak jego obecność niepokoi przyrodników, bo jako gatunek obcy może konkurować z rodzimymi borowikami.
26: O, może w weekend na grzyby.
2: Przestań, na grzyby się jesienią chodzi.
27: Nam umęczysz się.
26: A to prawda, w lesie będzie rzeczywiście
27: chyba
26: duszno.
27: Chyba, że w sobotę.
2: A czemu?
27: Bo będzie chłodniej.
26: A musiałeś już. Dzisiaj piękny dzień, 31 stopni, słyszeliście w wiadomościach.
2: Słońce nawet pełne.
26: Południe, zachód kraju dzisiaj najpiękniejsze na świecie będą, najcieplejsze.
2: Tak. No i opadów też synoptycy nie przewidują.
27: Jutro będą.
2: Paweł,
27: ale jutro też 30
2: psuj.
27: Stopni na południu, no, ciepło.
2: Julia Hren.
26: Konrad Piwowarski.
27: Paweł Pawelec, w niedzielę też 29.
2: Dzień dobry.
26: 4 minuty po godzinie 8.
27: Weekend!
28: Pierwsza zmiana.
29: Od rana.

0: Jaký dzisiaj dzień?
1: To już czas!
0: Na co?
1: Na ulubioną!
0: Co?
1: Zabawę!
0: Czyją?
1: Wszystkich
2: Polaków!
0: Mruczy Piwowarski, tak nazywa się ta zabawa i jak sama nazwa mówi, Konrad za chwilę będzie mruczał, a wy będziecie zgadywać, cóż to za utwór słowno-muzyczny.
3: Potrzebujemy wykonawcę tego utworu, zespołu, który to wykonuje, albo wokalisty, wokalistki oraz tytułu piosenki. Prosta sprawa. Jak już to wiecie, to wysyłacie SMS-em na 609-8698-69. Uspokój się.
1: Oszukał was. To jest trudne, bo on nie nuci, tylko mruczy.
3: Także jeżeli się domyślacie, albo się nie domyślacie, możecie strzelać. Śmiało. Zapraszamy serdecznie. SMS-y wysyłajcie.
0: Czy dzisiaj będzie polski utwór, czy zagraniczny?
3: Tak.
0: A, nie dał się. Ajajaj. No,
1: Nikolas,
0: chciałam pomóc.
1: Tak.
0: Dobra, gotowy?
3: Oczywiście.
0: To mrucz.
1: Dawaj.
4: Co mruczy, piwowarski.
1: Ostrzegałem.
0: Wykonawca tytułu.
3: 869-869.

0: No moi drodzy, trudno było dzisiaj jednak.
1: Nadal jest, bo ciągle piłka w grze. Przypomnisz? No i jakąś podpowiedź.
0: 600 986 9869. Piosenka jest śpiewana po polsku. A jedna.

0: muzycznego i nie jest polska, ale zdecydowanie po polsku wykonują piosenki.
1: Okej.
0: Okay. Tak. Okay. Ale no już nie możemy podpowiadać, no bo czas rozwiązać zagadkę po prostu. Jeszcze, no dajmy, jeszcze możecie jakieś niepoprawne odpowiedzi.
1: Czuję się, jakbym pracowała w telezakupach. Słuchajcie, to już ostatnie 5 minut, aby do nas zadzwonić.
2: Mnożymy wasze SMS-y razy 700.
0: Dobra, ostatnie spojrzenie. Nie ma poprawnej odpowiedzi, moi drodzy. Dzisiaj ja wygrałem!
2: Brawo, pokonał was.
1: Ja nie piję brawa, ja się nie cieszę.
0: Long and Junior.
1: Co my zrobimy z naszymi gadżetami, które mamy do rozdania?
2: Ja rozdamy sobie.
1: O nie, nawet o tym nie myśl. Nie.
0: Dobrze, czy mogę powiedzieć, co ja mruczałem?
1: Możesz.
2: Ręczniki, klapki poproszę.
0: Long and Junior, bo ja tańczyć chcę.
3: Może nauczyć mnie, jak tańczy się.
4: Co mruczy Piwowarski w Vox FM.
0: Gdyby wzrok mógł zabić.
2: Tak. Któż to wie, co mruczy Piwowarski? Zawsze to mówię.
1: O, pojawił się dobry SMS.
2: Teraz.
1: 20 minut po godzinie 8. Jeżeli zapomnieliście o tej piosence, to ona dzisiaj dobrą imprezę może rozkręcić.

0: do godziny 8.30. Mi jest dalej smutno, że nikt nie wygrał dzisiaj w Co Mruczy Piwowarski.
1: No są takie dni, no czasami tak bywa.
0: No ale trudno, muszę to przełknąć.
2: Nie, musisz, koniec.
1: Nie, no to jest pierwszy raz od dawna, kiedy komuś się nie udało zgadnąć.
2: Strasznie lubię obdarowywać słuchaczy, wiesz, bo to ona wysyła nagrody, chcielibyśmy powiedzieć, gdyby
1: ale
2: ktoś
1: długo
2: czekał.
1: Ale proszę się nie przejmować, szansa na zdobycie nagród będzie, i to jeszcze przed godziną dziewiątą, na przykład 500 złotych na prezent marzeń.
0: Jeżeli zgłosicie się, jeżeli aktualnie jesteście na wakacjach i zgłosicie się do Nie Spać Zwiedzać.
3: Pierwsza zmiana od rana z VoxFM.
1: VoxFM.pl, tam możecie to zrobić.
3: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama.
0: Na naszym zegarze już 8.30, to czas na wiadomości VoxFM, a zaprasza na nie Marta Kiermasz.
14: Nawet do godziny 12 mogą potrwać utrudnienia w ruchu na drodze krajowej numer 74 w Ćmińsku. Jak wiecie z VoxFM, dziś nad ranem doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych, ciężarowych. Obaj kierowcy trafili do szpitala. Jeden z nich, 64-letni mężczyzna w stanie ciężkim, walczy o życie.
15: Trwają ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia oraz tożsamości kierującego pojazdem marki DAF. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia.
14: Mówił Jacek Borek z kieleckiej policji. Jeszcze dziś katowicki sąd rozpatrzy wniosek prokuratury o umorzenie postępowania wobec Mieszka R. Mężczyzna jest podejrzany o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim w 2025 roku. Biegli ocenili, że mężczyzna był niepoczytalny. W kwietniu taki wniosek złożyli warszawscy prokuratorzy. Domagali się w nim umorzenia i umieszczenia 22-latka w zakładzie psychiatrycznym. Przypomnijmy, do tragedii doszło w maju 2025 roku. Student prawa zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zadał kobiecie wiele ciosów. Zmarła na miejscu. Ranny został ochroniarz, który próbował jej pomóc. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok i usiłowania zabójstwa. Dogaszanie wciąż trwa, to w miejscowości Bielsko w Wielkopolsce. Płynęła tam hala produkcyjna, w której tworzono elementy sanitarne. Ogień wybuchł wczoraj po godzinie 18. Nikt nie ucierpiał. Sytuacja została opanowana w nocy. Na miejscu wciąż pracują jednak strażacy. Trwa dogaszanie, a także prowadzone są prace rozbiórkowe.
0: Zmiany. 28 minut do godziny 9. Modern Talking, a w kolejce czeka Alvaro Soler.

0: to po hiszpańsku było. Może ktoś nas słucha w Hiszpanii, to pozdrawiamy. To
1: są braki w uzębieniu na pewno, jedynki brak.
2: Nie wiem, czy w Hiszpanii słuchają nas. Na pewno słuchają nas w Niemczech. Rafał do nas napisał na 609-8-6-9-8-6-9.
1: Brawo.
2: Słuchamy was w Niemczech, w Brandenburgii. Pozdrówcie po niemiecku.
1: Tak.
2: Słuchamy was na hali. No i tak.
0: Halo, ja wol.
2: Hände hoch znam jeszcze.
1: Cze, to nie.
2: Du hast den schönsten Arsch der Welt.
1: To jest
0: danke, fajne. Danke jeszcze, danke.
1: Danke znasz?
0: No, pewnie.
2: Schnappi das kleine Krokodil, też znam po niemiecku. I ale meine Entchen schwimmen das Verzin.
1: Coś takiego znam.
2: To tyle niestety, ale za to mogę wam powiedzieć, że ja wczoraj odkryłem, przeglądając TikToka, że znam język chiński.
0: Tak?
2: Tak.
1: To wy kura, też. Ty znasz.
0: My kura. Też znamy język chiński.
2: I słuchacze też wszyscy znają.
1: Made in China, to jest jedyne, co znam po chińsku.
2: Posłuchajcie, no.
3: 从前有座波波山，长着波波，长着波波。
0: Krainę zapomnienia.
1: Podoba im się ta piosenka, znaleźli ją w końcu.
4: Pierwsza zmiana.

0: Holandia, Francja, jeszcze raz Holandia, Anglia, Dania, do tego mamy Saksonię, Dolną Saksonię, żeby być precyzyjnym.
1: Oj, zrobiło się międzynarodowo.
2: Saksonia, Francja czy Niemcy?
1: Niemcy.
0: Nie, teraz to Norwegia.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Nie spać, zwiedzać.
0: No bo właśnie, w
1: piękne
0: Norwegii.
1: Fiordy, tak. Wodospady,
2: czysta woda,
1: jeziora, góry.
2: Łososie.
1: O właśnie, pyszna ryba.
0: Właśnie tam
1: świeża.
0: Przebywa Wojtek i Wojtek przez te miesiąc, jak już tam jest,
1: urlopuje sobie.
0: Zwiedzasz, tak?
5: Tak, dokładnie. Wiem, że miał plac budowy.
2: Plac budowy zwiedza.
1: Jak to się wydarzyło?
0: Szwagier go oszukał.
2: O tak.
5: Jak to się wydarzyło? Ano, miałem tutaj pomóc szwagrowi. Aha. Przyjechał do Polski, no i tutaj zaproponował mi wyjazd.
0: Będzie fajnie. Tutaj, tak, piasek, będzie woda, fajnie. Betoniarka. No,
5: pogoda piasek, miała być woda. Fajna.
2: Karuzela.
5: Pogoda troszeczkę niestety nie wypaliła. Aha. Przez 3 tygodnie tutaj padało.
1: Wow.
5: Teraz mamy ostatni tydzień takiej pogody. No. W miarę fajnej, gdzie akurat pracujemy w środku.
2: Woda za darmo.
5: Także...
2: Wiesz, nie?
1: Czyli rozumiem,
5: no,
1: że
5: tak.
1: Dla ciebie jest fajna pogoda, jak pracujesz w środku.
2: No jak?
5: Dokładnie. Najlepsze jest to, że pracujemy po 12 godzin i w niedzielę, jak chcemy sobie gdzieś po prostu odpocząć, wyjść, to akurat jest brzydka pogoda i nie mam siły, nie?
2: Znamy to.
1: Ale super urlop, nie ma co.
5: Tak.
0: Długo jeszcze nie mogę zamierzasz czekać, aż... przebywać w Norwegii?
5: No nie, no na szczęście ostatni tydzień w poniedziałek wracam do Polski.
1: No to dobrze,
5: nareszcie, bo... Pięknej Polski.
1: Za dużo odpoczynku też niedobrze. 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
5: Super, dzięki liczne.
3: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: 12 minut zostało do godziny 9.
1: Na naszej stronie można się zgłaszać, ale już do pierwsza zmiana budzi ludzi. Vox.fm.pl. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Dobra, słuchajcie, to jest głupia sprawa. Trochę mi teraz tak wstyd.
1: To nie jest głupia sprawa, to jest coś znacznie gorszego niż głupia sprawa.
0: Przed chwilą dzwoniliśmy do Wojtka, do Norwegii. Ja przyznaję się, że to ja wybrałem to zgłoszenie.
2: No bo szukał nas, no.
0: I okazało się, że w tym samym czasie król Norwegii zmarł. I teraz mam wyrzut sumienia, że to moja wina.
1: Nie, może on nas usłyszał.
2: Mówi, o Jezu, Wojtek z Polski.
0: No właśnie, że pogoda słaba, że... Wiecie,
2: ten, co nam drogi buduje domy.
0: Ja sobie zdaję z tego sprawę, bo ja pecha przynoszę. Ja jak gdzieś się chcę wybrać, to tam jest albo jakieś trzęsienie ziemi, jakieś wypadki, jakieś kataklizmy.
2: Co ty gadasz? No. Jakoś nam słabo się rośnie, więc nie przynosisz pecha.
1: Nie martw się, król Norwegii na pewno ci wybaczy.
0: O! Nowy. Dobra.
2: Bierz koronę, jak jest wolna.
0: A propos
2: koronę.
0: Wybaczenia, kochaj albo rzucaj po godzinie 9 w Radiu Vox FM.
2: Potrzebuje pomocy Michał i ja będę mu pomagać, bo Wiolka jest w niebezpieczeństwie porzucenia.
1: Jak to? Wiolka jego porzuciła.
2: Tak. Trochę byliśmy ze sobą parą, 2,5 miesiąca, nas już nie ma. Jak ja tak się jeszcze... Ja się
1: dwa
2: tak
1: i
2: jeszcze...
1: pół miesiąca to może Wiolka się odkochała, toż to krótki okres.
2: O nie,
1: okres.
2: Spokojnie, no. Jeszcze nie, nigdy w życiu... Nie ma ich 2,5. Nigdy w życiu się tak nie zakochałem. Jestem debilem, straciłem super dziewczynę, wiem to na pewno. O, widzisz, to jest samokrytyka. Połączył nas poczucie humoru, niestety potem byłem straszny. Pokazałem ją swoim znajomym, nawet by się upewniać...
1: Zmieniło się poczucie humoru.
2: Że ta dziewczyna jest fajna. Szukałem potwierdzenia.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Szczegóły po 9.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane, czas na grill. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Reklama.
7: Czy prezydent zawetuje nowe prawo energetyczne? Kancelaria prezydenta mówi o szkodliwym mobbingu, a rząd dopina budżet na przyszły rok wśród priorytetów, m.in. właśnie energetyka. Nie żyje król Harold V, od ponad 3 dekad nosił norweską koronę.
8: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
7: Jedno zdanie i potencjalnie setki milionów złotych w grze. Chodzi o zapis, który pod koniec lipca trafił do nowelizacji prawa energetycznego. Jego sens jest prosty. Część tak zwanych umów widmo o przyłączenie do sieci ma zostać uznana za niewygasłą. A to może mieć ogromne znaczenie dla przedsiębiorców chcących realnie inwestować na rynku energii. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, dlaczego ta poprawka ma tak duże znaczenie?
9: No bo dziś samo miejsce w kolejce do sieci jest niezwykle cenne. Można mieć działkę, inwestora i gotowy projekt, ale bez możliwości przyłączenia elektrownia albo magazyn energii i tak nie powstaną. Ten problem od dawna znało państwo i dlatego wiosną wprowadziło nowe przepisy. Miały one oczyścić system z tak zwanych projektów zombie. Takich, które zajmowały miejsce w sieci, ale nie były realizowane. Inwestor musiał pokazać, że naprawdę buduje. W przeciwnym razie mógł stracić umowę na przyłącze. I wtedy pojawiła się nowelizacja, do której na etapie prac w komisji dopisano dodatkowy artykuł. Może on pozwolić określonej grupie inwestorów zachować te umowy, które wcześniej mogły wygasnąć, czyli de facto cofa najważniejsze założenia tej reformy.
7: Te przepisy są już na biurku prezydenta. Kancelaria mówi o szkodliwym lobbingu. Jeszcze dziś Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w tej sprawie, a więcej o tym przeczytacie na ese.pl. A rząd dopina projekt budżetu na przyszły rok. Właśnie teraz rusza posiedzenie Rady Ministrów. Rozmowy będą dotyczyć planu finansowego na 2027 rok. Wśród priorytetów są ochrona zdrowia, inwestycje w energetykę i obronność.
10: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
7: A zaznacza premier Donald Tusk, więcej ma pójść również na ochronę zdrowia, w planie nawet o 17 miliardów rocznie. A do tego jeszcze większe pieniądze na transformację energetyczną.
10: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili.
7: Ostateczny projekt budżetu rząd powinien przyjąć i przesłać do Sejmu najpóźniej do końca września. W wiadomościach: Norwegia, nie żyje król Harald V. Monarcha od dłuższego czasu chorował, przebywał w ciężkim stanie. Już wczoraj rodzina królewska zebrała się w szpitalu w Oslo. Norweski premier odwołał wizytę w Niemczech, a przewodniczący parlamentu i biskupi przerwali zagraniczne podróże i wrócili do kraju. Król miał 89 lat, od ponad 3 dekad zasiadał na norweskim tronie. Edukacja medialna od 1 września w szkołach podstawowych. Uczniowie klas pierwszych i czwartych mają uczyć się m.in. rozpoznawania fake newsów, manipulacji, weryfikowania informacji i odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
11: To nasza wspólna troska, by młodzi ludzie umieli poruszać się mądrze, bezpiecznie i odpowiedzialnie w świecie pełnym wyzwań płynących ze strony świata mediów. Fake newsy, manipulacje, dezinformacja. Edukacja medialna jest po prostu niezbędna, żeby aby młody człowiek, który patrzy w aplikację, umiał rozróżnić prawdę od fałszu, umiał znaleźć źródło informacji.
7: Edukacja medialna ma być realizowana na różnych lekcjach, m.in. języku polskim, informatyce i geografii. Bociany już w drodze do ciepłych krajów. Słynny krutek, który co roku wraca do gniazda w Krutyni, opuścił gniazdo 16 sierpnia. Mazurski ptasi celebryta ma już za sobą blisko 2000 kilometrów.
2: W tej chwili krutek znajduje się w Turcji, dokładnie w europejskiej części Turcji. Przekroczył już cieśninę Bosfor.
7: Zdradza Krzysztof Witbrot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tego lata bocian odchował w Polsce aż 4 młodych.
8: Po co ta Turcja, jak w Polsce taka piękna pogoda dzisiaj?
6: Właśnie, niech chłopak wraca, bo z powrotem mamy lato, a w Egipcie to wiadomo.
8: Ostrzeżenia przed upałami na zachodzie i południu kraju.
6: Wracamy!
8: 30-31 stopni dzisiaj może się na termometrach pojawić. Bardzo dużo słońca w całym kraju. Deszczu raczej nie powinniśmy się spodziewać.
6: Będziemy musieli do jutra na deszcz poczekać.
8: W nocy może się około pierwszej w nocy na zachodzie kraju pojawić deszcz.
6: Ale wtedy proszę spać.
8: W piątek?
6: Julia Hren.
8: Konrad Piwowarski.
6: 4 minuty po 9, dzień dobry.
8: Za chwilę kochaj albo rzucaj.

0: ale wtedy, kiedy z miłości tylko popiół zostanie.
1: Pojawia zostaje się jeszcze Pawelec.
0: Tak, nasz strażak sam. Kochaj albo rzucaj w Vox FM Rytm Hitów. Przed nami 13 minut po godzinie 9. No jest piątek, Paweł. Tak, i liczę na to, że w związku z tym będzie, kochaj.
2: Dla was wszystko. Ja się tak nigdy w życiu nie zakochałem, pisze Michał. O. Jestem debilem, straciłem super dziewczynę, wiem to.
1: A nie można tak źle o sobie mówić.
2: O sobie można.
0: Nie można.
2: Nie można o innych tak brzydko mówić. Robiłem głupoty, odwalałem. Jak się okazało, później nie czuła się przy mnie wyjątkowa i mnie zostawiła. Jejku, jak to boli. Oddała mi klucze, wstała i wyszła. A połączyło nas przecież poczucie humoru. Niestety potem byłem raczej straszny, bo się upewniałem, że się podoba też i innym. I ona to zauważyła. Pokazałem ją swoim znajomym, by upewnić się, że jest tak, jak myślę.
1: Z tego, co ja słyszę, to Michał o sobie nic dobrego nie powiedział.
2: No,
1: czyli tak nabroił, tak, że teraz musi przepraszać.
2: Stała dziewczyna, oddała klucze, wyszła i tyle ją widziałem. Poblokowała mnie, Pawelec. Mam blokadę na jej telefonie. Ona mówi, że już mnie nie kocha, ratuj.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Michała. Cześć, Michale.
4: Cześć, Pawle.
2: Temat Violetty na tapecie. Piszesz, że wszystko się w niej skumulowało. To wyjaśnij, dlaczego i jak żeś do tego doprowadził.
4: Tak, to było wszystko po mojej stronie, niestety. Byliśmy razem rok czasu, ale przez moje głupoty, przez mój egoizm wszystko nam się rozsypało. Zupełnie nie umiem bez niej.
2: Czyli aż 2,5 miesiąca jesteś bez Wiolki.
4: Tak, starałem się walczyć już o nią i już po prostu nie wiedziałem jak i w jaki sposób ją odzyskać.
2: A byłeś z Wiolą ile?
4: Rok.
2: Dlaczego ona w twym sercu zamieszkała?
4: Poznaliśmy się przez internet.
2: Jaka smutna klasyka.
4: I zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, spotkaliśmy się parę razy i się zaczęliśmy spotkać coraz częściej, coraz więcej.
2: A co wam pasowało na początku? Czym żeście się zajadali?
4: Humorem, poczuciem humoru. Później zaczęło się to wszystko rozkręcać i tak byliśmy razem. Byliśmy na spontanie w Sopocie 3 dni, w Gdańsk, byliśmy w górach na weekend.
2: Dobrze, a jakie ona ma hobby, jakie zainteresowania?
4: Pracuje, studia robi kolejny kierunek pedagogiki specjalnej, no i kocha koty.
2: O, a ma kota?
4: 2.
2: I oby miała kota na twoim punkcie.
4: No, miałbym nadzieję.
2: Też bym chciał, byłaby to prostsza sprawa. No to teraz o tych twoich głupotach opowiedz. Co żeś uczynił jej?
4: No przez wiele czasu ja prosiłam mnie o poświęcenie jej czasu, a ja wybierałem albo wyjścia do znajomych niby razem z nią, ale nie bezpośrednio z nią, tylko i wyłącznie dla niej nie był ten czas poświęcany.
2: A jak ona by chciała?
4: Żebym był dla niej.
2: To znaczy?
4: Nie, żeby byli na pierwszym miejscu znajomi i wyjścia imprezy, tylko żeby to była ona, żeby z nią iść samą z nią. Tylko i wyłącznie dla niej, a nie, że jest ktoś jeszcze inny wokół nas. Iść ze mną, samym ze mną na plażę, na kolację, przejść dosłownie po parku, samemu, żebyśmy razem we dwoje byli, tylko i wyłącznie we dwoje. Mhm. A ja wybierałem zawsze coś innego i ona była, czuła się jakby była w ogóle na 5. miejscu, a nie na 1.
2: A jak się z tobą rozstała?
4: Pokłóciliśmy się, oddała mi klucze, wyszła przez furtkę i odjechała. I od tamtej pory nie mamy kontaktu. Znaczy, no mieliśmy kontakt, ale już mnie zablokowała wszędzie.
2: Wiola, kochaj ty tego Michała, bo się bardzo stara, ma do poważne przemyślenia, trafne, zna problem. Nie rzucaj. Zawsze uważam, że warto powalczyć o miłość.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: No i już się pesymiści uaktywnili. No, jak nie zawsze. Kocha, to już nie pokocha.
1: Paweł, będziesz miał mało czasu, jakaś żeby cię nie zdążyła zablokować. Piszcie, co myślicie o tej historii 609 86 9 86 9.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Mam nadzieję, że to nie jest przepowiednia, że ta miłość Lego. Nie legnie.
2: Nie, no może się da ułożyć jak locki.
1: Mamy nadzieję. Kochaj albo rzucaj, druga część przed nami, 20 minut po 9. Pawelec rozmawiał już z Michałem, który mu się wytłumaczył, o co tam chodziło.
3: No właśnie, zaraz jakiś trup z szapy wyleci i standardowo będzie, że zapomniał o czymś powiedzieć.
2: Tak.
3: Ale...
2: A to jest zabawne, a potem jeszcze będzie błagał, żeby nie emitować.
3: Dobra, Paweł, ale nie wszyscy są tacy pesymistyczni. Pawelec wie, że w ciebie zrobisz to, jesteś wielki, Ela napisała. Do tego Paula. Michał zawalił sprawę, ale grunt, że przyznaje się do tego, wziął winę na siebie. No Viola tak. Powinna ugiąć się. Kibicuję.
2: Bardzo ładnie powiedziane. Dobra. Powinna się ugiąć.
3: Co zawalił dokładnie? Mhm.
2: No co zrobił? No... Poderwał ją na poczucie humoru, wyhaczył ją w necie, potem sobie randkowali, śmiali się, żartowali.
3: No i to popsuł, ale jak?
2: Ona jest ładna. Ona jest chyba troszeczkę ponad jego możliwości.
1: Ale to chyba nie jest jej wina.
2: No tak, ale chciał się popisywać, łaził z nią wszędzie i upewniał się, doszło to do niej, że pytał, czy ona jest pan okej, czy ona jest no, taka normalna, czy można w nią inwestować czas i pieniądze, czy ona się nadaje na partnerkę. Doszło to do niej, zaczęli się kłócić, a kiedy zaczęli się kłócić, to go pokonała.
1: To przynajmniej to sukces pokonała. Jest taki, że już teraz się nie kłócą.
2: Tak, wkurzyła się. Tak, gwizdnęła kluczami w jego stronę, wstała i wyszła. I,
1: dobra,
2: i tyle ją widzieli.
1: I próbuj.
4: Kochaj. Mm-hmm. Albo rzucaj.
5: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, Paweł Pawelec. Do Violetty.
5: Dzień dobry.
2: Czemu się śmiejesz od razu? Rozumiem, że zostałem rozpoznany, wiesz kim jestem.
5: Tak, domyślam się.
2: Ja w sprawie bardzo trudnego dziecka, nad którymi pracujesz, które rozumiesz, wciąż poprawiasz, wierzysz w nie. Bo taka twoja robota, taka twoja profesja, no.
5: Tak.
2: Tylko, że trochę wyrosło to dziecię, no. Ja ci przeczytam jedno ze zdań. Pawelec, ja w życiu tak się nie zakochałem. A jak mężczyzna jest zakochany, to musi się znać na wszystkim najlepiej. No przecież musi poprowadzić sytuację, musi pokazać, że dziewczyna się nie pomyliła. Nazwał się debilem, napisał tak w zgłoszeniu, tak? Opisał, że odwalał głupoty. Mówi, ja nie wiem skąd we mnie taka niechęć do przebywania z nią. Przecież ją uwielbiam, z nią samą, sam na sam. Połączyło nas poczucie humorów, potwierdzasz?
5: To by się zgadzało.
2: A potem byłem nieznośny. Normalnie sam bym się skreślił.
5: Dobrze, że rozumiem sytuację.
2: Tak, kiedy facet spotyka na swojej drodze kobietę, która go we wszystkim prześciga. Atrakcyjność, inteligencja, poczucie humoru, wiedza.
5: Mów do mnie jeszcze.
2: To o tobie, tak, to o tobie. To się strasznie boi, że to straci. I wtedy zaczyna robić takie głupoty. Lata z tobą po wszystkich znajomych, co miało miejsce. Popisuje się tobą, upewnia się, potem w zwrotnej. No i co, fajna, nie? Fajna, nie? Ło! I oni jeszcze mówią, o kochany, ale to wiesz, to musisz dbać o nią, to musisz pilnować, bo to ci zara pójdzie do innego faceta.
5: Dobrze, że usiadło.
2: Paweł, ratuj, nie umiem bez niej normalnie funkcjonować.
5: Jejku.
2: Ja już wszystko wiem. Tylko mnie to ona nie posłucha, no, bo mnie zblokowała.
5: No. Ale w sensie, że Pawełku, ja mam się z tobą umówić na randkę?
2: Nie, Wiolka, ze mną nie, bo on by mnie zabił, wiesz, no to ja nie sądzę, żeby to przeszło bez jakiejś awantury. Powiedział mi o tym, jak rzuciłaś w niego kluczami i powiedziałaś, to się ty odwal egoisto i w ogóle i poszłaś!
5: To była decyzja, której nie podjęłam pod wpływem emocji. To niestety nie jest odwracalne, nawet jeżeli do mnie sam Pawelec dzwoni.
2: Co się stało? Nie powiedział mi wszystkiego, tak?
5: No nie powiedział, nie powiedział. Ja nie chcę sprawdzać, jak to będzie, się zaciągnie ręczne przy 100 km na godzinę i nie zachowuje się jak kurwa i tego się nie wykrzykuje na środku miasta przy ludziach.
2: Oj, nieładnie.
5: Jesteśmy

0: i nie bez powodu jest tak, jak jest. No nie, no nie.
1: Dlatego go skreśliłaś definitywnie, tak?
0: No to jest tylko skrypta tego, co mi zafundował. Jest mi niezmiernie miło, że otrzymałam taki telefon. Fajnie, że próbuję, ale też nie fajnie, że mnie nie słucha, bo to, co w tej chwili się dzieje, to przerasta moje możliwości psychofizyczne i rozwala mnie totalnie emocjonalnie.
1: Niech pokochasz także ponownie,
0: bardzo
1: rzucisz?
0: Bardzo było mi miło, rzucę.
2: No nie!
1: Michale, no nie powiedziałeś mi jakże ważnych rzeczy, prawda?
3: To
1: a było mi powiedzieć. To wtedy ja bym ją przeprosił za to, jak nieelegancko się do niej zwracałeś, jak ją wyzywałeś, jakie obelgi rzucałeś pod jej kierunku.
3: Długa historia.
1: Wybrałeś takie pierdoły mi opowiadałeś, wiesz, Michał, zamiast uderzyć z grubej rury, wiesz, jak ja bym zaskoczył Wiolkę, gdybym uderzył w konkretny dzwon, to może by się jej zastanowiła, no a słuchała, jak ja pierdoły opowiadałem. No, coś ładnego, Michał, powiedz do tej dziewczyny. Nie pomogę ci, no bo nie powiedziałeś mi prawdy, ale...
3: Słyszałem.
1: Może zostawisz jakieś znaki zapytania tym, co powiesz w jej głowie.
3: Kocham cię, chcę, żebyś była szczęśliwa.
0: Przykro, że tego nie było przez poprzedni rok.
3: Szkoda, że twoja miłość umarła.
1: No nie, nie, nie.
0: Ją ubiłeś. Ja, serdeczna przyjaciółka, nieraz mi mówiła, wszystko przemija, nawet najdłuższa zmija. On też do siebie dojdzie. Ja kiedyś doszłam do siebie, on też do siebie dojdzie, ale niestety razem nie.
1: Pozdrawiam, trzymajcie się, pa.
0: Dzięki, Paweł.
4: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
5: Musztarda po obiedzie się okazuje.
6: Mango, musztarda.
1: Wypadło mu z głowy to, co zrobił najgorszego.
6: Statystyki rozstań rosną przez ciebie, ty czuj się odpowiedzialny.
1: Ludzie są dla siebie coraz bardziej okrutni.
6: W boxfm.pl zgłaszajcie się do Pawelca. Być może jakąś miłość w przyszłym tygodniu uratuje.
1: Kto wie?

Vox FM. Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na nie.

0: rumakowanie. Tak nie można. Jula tutaj jest tak oburzona,
1: ale o co
0: że
1: chodzi?
0: Postanowiła zrobić protest. No i już... Chodzi o ten Białystok.
1: Że został najgorszym miastem do życia w Polsce w jakimś tam rankingu. Kogo interesuje w ogóle jakiś taki ranking?
0: To są, jakie są twoje teorie? Dlaczego tak się wydarzyło?
1: Jako ponieważ osoba to jest urodzona opłacone. W Białymstoku. To jest opłacone. Nie wiem jeszcze przez kogo, ale dowiem
0: czyli
1: się.
0: Czyli to jest jakiś spisek, tak?
1: Tak, to jest spisek.
0: Kogo podejrzewasz? Łomże?
1: Nie, właśnie...
0: Warszawę?
1: Właśnie nie Łomże, tak. Myślę, że wszystkich tych, którzy są zazdrośni o sukces Jagiellonii Białystok.
0: Jako nasz Vox FM nowy rzecznik Białegostoku, jakie działania zamierzasz podjąć?
1: Nie zamierzam. Muszę to przyznać, ale jestem taka leniwa. Zamierzam w weekend pojechać do Białegostoku i sprawdzić na własnej skórze, czy rzeczywiście tak jest.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zapinamy pasy, odliczamy. 3, 2, 1 i lecimy na dni lotnictwa do Flyportu. Już 29 i 30 sierpnia w ramach Święta Lotnictwa Polskiego weekend tematyczny o polskich pilotach. Historia lotnictwa, prezentacja słynnych pilotów, spotkania z Jerzym Makulą i Robertem Kowalikiem, warsztaty modelarskie, symulator modeli sterowanych radiowo i inne atrakcje. Szczegóły na www.flyport.pl.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: A tamta,
3: to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Mamo, zrobiłam obliczenia.
7: I co z nich wyszło?
6: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
7: W takim razie pora na

0: Wolne wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
1: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
2: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
3: No co wy, spawane z profili będą git.
4: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
2: Siadek.
4: No co,
5: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
6: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
7: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Reklama.
12: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Wykonali dwa zabiegi mające poprawić pracę serca w trakcie jednej operacji. Dokonali tego kardiochirurdzy z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Wykonana ablacja ma poprawić prawidłowy rytm serca, zaś zamknięcie uszka sercowego ma zapobiec powstawaniu skrzeplin. Dlaczego operacja jest tak ważna, mówi Kamil Karpeta, kierownik oddziału kardiochirurgii w szpitalu na Józefowie.
13: W odpowiednio dobranej grupie pacjentów może to w przyszłości przyczynić się do ograniczenia liczby hospitalizacji, udarów i innych powikłań. Chcemy nie tylko skutecznie leczyć chorobę, ale również zapobiegać jej na poważniejszym konsekwencjom, poprawiając jakość i bezpieczeństwo życia naszych pacjentów.
12: To pierwsza tego rodzaju operacja przeprowadzona w szpitalu na Józefowie. Po raz kolejny zagrają przed własną publicznością. Już jutro Radom jak Radom podejmie na własnym boisku Krakowie. Będzie to mecz szóstej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Podopieczni Tomasza Kaczmarka desperacko potrzebują punktów, by opuścić strefę spadkową. Zadanie będzie jednak niezwykle trudne, bo goście z Krakowa złapali wiatr w żagle i w ostatnich dwóch meczach strzelili aż 5 goli. Z drugiej strony Krakowia cierpi na wyjazdowy kompleks i na zwycięstwo na wyjeździe czeka już od 9 spotkań. Mecz jutro o 12.15 na stadionie przy ulicy Struga.
14: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
12: Pogodnie, słonecznie i bez opadów deszczu będzie dzisiaj w naszym regionie. Obecnie na termometrach 20 stopni, a maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie 26.
14: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
15: Vox FM.
16: Vox FM.
15: Radom.

0: Villato. Autopromocja.
1: Best Lista Vox FM.

0: weekendu. Zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Ech, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
8: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
9: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na ciebie przy ulicy Keles Grauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
10: Uwaga! Dzień otwarty już 28 sierpnia od 12 do 22.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Reklama. Vox FM Radom.
12: Premier chce ponownego głosowania. Chodzi o weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Uwaga kierowcy, po wypadku zablokowana jest trasa kaszubska. Ranna została tam jedna osoba. Jeszcze dziś poznamy rywali polskich zespołów w Lidze Europy. I o tym powiemy w wiadomościach sportowych.
13: Godzina 10 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Marta Kiermasz.
12: Polityczne echa afery Zonda Krypto i zarzutów dla prezesa PKO-lu. Premier chce ponownego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Szef rządu zwróci się do marszałka Sejmu w tej sprawie. Karol Nawrocki zawetował, przypomnijmy, projekt ustawy o regulacji rynku kryptowalut.
14: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo że mamy dużo czasu.
12: Mówi premier Donald Tusk i dodaje, że Polska potrzebuje regulacji rynku kryptowalut, by uniknąć takich sytuacji jak w przypadku Zonda Krypto. Szef rządu twierdzi, że, jak to ujął, brudny biznes tej giełdy był bardzo mocno powiązany ze środowiskiem PiS.
14: To jest ważne też dla przyszłych zdarzeń w Polsce. Musimy mieć ustawę, która reguluje ten rynek. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości. Narobiliście bardzo dużo zła. Wpakowaliście się w bardzo brudny interes. Mówię tutaj o tych wszystkich, którzy korzystali z tych pieniędzy.
12: Zonda Krypto przestała wypłacać środki swoim klientom w kwietniu. Wczoraj sąd w Estonii formalnie potwierdził upadek giełdy. Kierowcy, zróbcie głośniej. Na Pomorzu zablokowana jest trasa kaszubska, czyli ekspresowa szóstka. Na wysokości węzła Szemut osobówka zderzyła się z pojazdem służby drogowej. Ranna została jedna osoba. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać do południa. Norwegia. W żałobie zmarł król Harald V, 89-letni monarcha. Od połowy miesiąca był w szpitalu w Oslo, gdzie leczono go z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Przed Pałacem Królewskim w norweskiej stolicy zbierają się mieszkańcy, by oddać hołd władcy. Król był bardzo ważną postacią. Często pokazywał publicznie wsparcie, szczególnie nam, młodym. Był nazywany nawet naszym narodowym dziadkiem, bo sprawiał, że wszyscy czuliśmy się bezpiecznie. Był dla nas takim symbolem bezpieczeństwa i był w tym świetny. Harald V rządził 35 lat. Był pierwszym królem Norwegii, który urodził się w kraju od 567 lat. Jak się zachować, gdy nagle zawyje syrena lub pojawi się realne zagrożenie? Tego mamy się dowiedzieć podczas krajowego treningu reagowania. Ogólnopolska akcja odbędzie się w sobotę, a o jej szczegółach Sebastian Górny.
15: Jednym z najważniejszych elementów będzie rozpoznawanie sygnałów alarmowych, gdzie szukać potwierdzonych informacji i kiedy zastosować się do zaleceń służb. Nie zabraknie także wskazówek dotyczących plecaka ewakuacyjnego. Będzie można zobaczyć przykładowe wyposażenie. Nie zawsze wygląda tak samo, bo inaczej przygotowuje go rodzina z małym dzieckiem, senior czy osoba chora. Bezpłatne punkty pojawią się w centrach miast, przy remizach strażackich, urzędach gmin, a w nich będą czekać eksperci i przedstawiciele służb.
12: A szczegóły znajdziecie na rządowej stronie gov.pl.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Dziś poznamy rywali polskich zespołów w Lidze Europy. W Monako odbędzie się losowanie europejskich rozgrywek. Zagrają w nich Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Jak mówi skrzydłowy Jagi Kajetan Schmidt, wśród potencjalnych rywali jego koledzy z drużyny mają jednego wymarzonego.
16: Słyszałem, że każdy z chłopaków mówił, że Milan, więc może być Milan. Myślę, że im lepsze drużyny, im większe drużyny, to dla nas lepiej, no bo to są po prostu marzenia i trzeba je spełniać, żeby grać z najlepszymi.
12: Losowanie rozpocznie się o 13:00. Wczoraj rozlosowano także spotkanie Ligi Mistrzów. W niej zapowiada się kilka szlagierowych pojedynków, na przykład między Paris Saint-Germain a Barceloną i Manchesterem City, czy Arsenalu z Bayernem Monachium i Realem Madryt. Polskie siatkarki zagrają dziś o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Na koniec tej fazy czeka je jednak najtrudniejsze spotkanie, bo ich rywalkami będą Turczynki, czyli aktualne mistrzynie Europy.
17: Jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że gra u siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. Na to będzie ciężki mecz i mam nadzieję, że będziemy walczyć, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
12: Mówiła przyjmująca reprezentację Martyna Czerniańska. Obie reprezentacje pozostają niepokonane. Już wcześniej wywalczyły awans do 1/8 finału. Początek spotkania o 18:00.
13: Jeśli macie plany, które zakładają spędzanie dzisiaj wolnego czasu na świeżym powietrzu, to jak najbardziej tak, bo pogoda w całym kraju dzisiaj będzie dopisywać okolice 29, a nawet 30 stopni. Dzisiaj tyle zobaczymy na naszych termometrach, chociaż, no właśnie, zawsze musi być jakieś ale. I dzisiaj też to ale się pojawia na zachodzie kraju, ale tutaj głównie na krańcach naszego kraju. Możliwe przelotne opady deszczu, więc tylko tam. A tak poza tym, no to umówmy się, naprawdę ładna, słoneczna pogoda. Z racji tego, że tej pogody słonecznej w ostatnim czasie nie było za dużo, chociaż no wczoraj, przedwczoraj było całkiem nieźle, to dzisiaj można to wykorzystać, szczególnie, że dzisiaj jest piątek. A jak piątek, weekendu początek. Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów, 5 minut po 10:00, Michał Trawka, dzień dobry. Vox.

Dobra, dobra. Obiecanki, cacanki. Wiecie, jak to tam czasami z tymi obietnicami jest. Ale zakładam, że jeżeli ktoś coś wam obiecał, to jednak dotrzymuje umowy. 17 minut po 10 na zegarach. Jeszcze, mówię, jeszcze wakacje trwają. Jeszcze lato jest w pełni. Wakacyjne wtopy mogą się wydarzyć. My te wakacyjne wtopy nagradzamy. Dlatego też w kolejnej godzinie do kogoś z was zadzwonię i wręczę wafelki, żeby sobie troszeczkę pochrupać, osłodzić te ostatnie dni wakacji, grę towarzyską, żeby jak przyjdzie jesień, będzie szaro, buro i ponuro, to sobie zagrać z rodziną, z przyjaciółmi, no i 2000 zł, które będziecie mogli wydać na jakiś wakacyjny weekend, który być może jeszcze do was przyjdzie we wrześniu albo w październiku. Słuchajcie Vox FM, będę dzwonił, miejcie telefon przy sobie, żeby później nie było, że a, no dzwonili i nie odebrałem.

0: 26 minut do godziny 11. Dzisiaj mamy, uwaga, dzień światowy, dzień publicznego czytania komiksów. No wiadomo, komiksy rządzą się swoimi prawami, ale są na pewno zwolennicy i sympatycy czytania tego typu czasopism. I ja postanowiłem sprawdzić, czy w ogóle jest coś takiego jak najdroższy komiks świata. No i okazuje się, że jest. Oficjalnie najdroższym komiksem w historii naszego globu jest egzemplarz komiksu o Supermanie. To jest Superman oznaczony jedynką. Uwaga, z 1939 roku, który został sprzedany za ponad 9 milionów dolarów. Czyli okolice 33 milionów złotych. Za gazetkę, za taki komiks po prostu. Idźcie teraz na strych do piwnicy, sprawdźcie, czy przypadkiem nie macie jakiegoś wartościowego komiksu, bo może się okazać, że właśnie jesteście milionerami.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Czy pierwsze 15 minut w strefie parkowania będzie bezpłatne? To jedno z pytań, jakie drogowcy chcą zadać mieszkańcom. Trwają konsultacje społeczne w sprawie działania strefy. Radomianie mogą wypowiedzieć się, wypełniając ankietę internetowo lub udając się do Urzędu Miejskiego. Jak mówi Robert Faryna, wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, jedno z pytań dotyczy powiększenia strefy.
6: Zaproponowana została strefa płatnego parkowania, która musiała być rozszerzona. I poddaliśmy to pod konsultacje społeczne po to, żeby wszyscy mieszkańcy Radomia, mogli się wypowiedzieć.
5: Konsultacje potrwają do 9 września. Zużyte sprzęty będzie można oddać do recyklingu. Już jutro odbędzie się zbiórka elektroodpadów. Mieszkańcy Radomia będą mogli pozbyć się niedziałających sprzętów domowych, ale nie tylko, mówi Michał Kaczor z Urzędu Miejskiego.
7: Chodzi o makulaturę suchą i czystą. Oprócz tego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mały i duży, pochodzący z gospodarstw domowych, a także baterie. Ponadto odzież i tekstylia z wyłączeniem obuwia oraz odzieży i galanterii skórzanej i opakowania ze szkła.
5: Przypomnijmy, zbiórka odbędzie się już jutro na parkingu przy ulicy Toruńskiej 1 i Grzecznarowskiego 28 w godzinach od 10 do 14.
8: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
5: 26 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w naszym regionie. Przez cały dzień będzie pogodnie i słonecznie. Synoptycy nie prognozują żadnych opadów.
8: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Mamo, zrobiłam obliczenia.
9: I co z nich wyszło?
8: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
9: W takim razie pora na zakupy w Galerii Słonecznej. Od 24 do 30 sierpnia trwa akcja Back to School. Wystarczy zrobić zakupy w Galerii Słonecznej, zarejestrować paragony w aplikacji Słoneczna i odebrać szkolną wyprawkę.
8: To będzie dobry początek roku.
9: Łap szkolne wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
10: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
12: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
13: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
1: Vox FM.
0: Rado.
14: Sprawa jest śmiertelnie poważna. Premier komentuje aferę z Zonda Krypto. Znaki zapytania wokół nowelizacji prawa energetycznego. Chodzi o jeden zapis. Jako jedni z nielicznych mają gogle VR. Druhowie z OSP pod Bełchatowem mają nowe wsparcie.
15: Godzina 11 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Marta Kiermasz.
14: Rozpoczynając posiedzenie, do afery związanej z Zonda Krypto odniósł się premier. Sprawa jest śmiertelnie poważna, mówi Donald Tusk. Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy, podkreśla szef rządu.
16: To już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji.
14: Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Premier zaapelował też do polityków opozycji i prezydenta.
16: Ponieważ cała Polska już widzi, co jest grane, już nikt nie ma wątpliwości, co się stało i kto za tym stał, to przynajmniej pokażcie, że macie resztki wstydu, panowie z opozycji i z Pałacu Prezydenckiego, i pomóżcie nam naprawiać tę sytuację.
14: Prezydent trzykrotnie zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów w grudniu 2025 roku oraz lutym i czerwcu tego roku. Najpierw zapisu nie było, potem nagle pojawił się w ustawie i dziś rodzi pytania o to, kto i dlaczego zabiegał o jego wprowadzenie. Chodzi o artykuł 3 nowelizacji prawa energetycznego, która trafiła na biurko prezydenta. Eksperci z branży ostrzegają, że te kilka dopisanych zdań może kosztować państwo miliony. Dlaczego? To pytanie do naszego dziennikarza Mateusza Chłystuna.
6: Nowy artykuł w ustawie dotyczy umów o przyłączenie do sieci energetycznej, takich, które widnieją tylko na papierze, bo w rzeczywistości nie są realizowane i blokują potencjalne inwestycje. Nowe przepisy miały sprawić, że w takim przypadku umowa mogła zgodnie z prawem wygasnąć. Wprowadzona poprawka cofa de facto jednak ten zapis, czyli unieważnia założenie całej ustawy. Pałac Prezydencki, który analizował przyjęte przepisy, mówi wręcz o szkodliwym lobbingu, który wymusił na członkach Sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji umieszczenie dodatkowego artykułu w ustawie. Prezydent ma więc dziś ogłosić decyzję, czy zawetuje napisane w ten sposób nowe prawo energetyczne.
14: A o szczegółach tej sprawy i o tym, co o zmianach mówi szef Komisji Deregulacji, przeczytacie w artykule naszych dziennikarzy na ese.pl. W wiadomościach Jaworzno policja zatrzymała 3 nastoletnich pseudokibiców, którzy zaatakowali 14-latka. Pretekstem był szalik z barwami jednego z klubów piłkarskich. Pobity chłopiec trafił do szpitala. Napastnicy mają od 15 do 16 lat. Zostali zatrzymani dzięki zapisom z kamer monitoringu. Cała trójka została już przesłuchana. Ich dalszym losem zajmie się sąd rodzinny. Szykuje się gwałtowna zmiana pogody na ponad połowy kraju. IMGW wydał ostrzeżenia. Alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w Lubuskiem, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Nawałnice prognozowane są tam dziś w nocy. Zanim jednak się pojawią, w południowo-zachodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Nowoczesna technologia w Wiejskiej Straży. W OSP Osina pod Bełchatowem Druchowie ćwiczą kryzysowe sytuacje w wirtualnej rzeczywistości. Pomagają im w tym gogle VR.
17: Przenosimy się w miejsce, które jest miejscem wirtualnym. Możemy przećwiczyć swoje zachowanie w różnej formie, w różnych sytuacjach zagrożenia. Jest przykład ewakuacji z domu, co wziąć, czym ugasić, na przykład jeśli się pali olej na patelni, jeśli się zapali kanapa w domu.
14: Mówił Michał Nickiewicz, prezes jednostki w Osinie. Sprzęt przetestowali już starsi druchowie. Teraz czas na szkolenie z udziałem młodzieży.
18: Pewnie więcej się nauczą niż samej swojej teorii. Później, jeżeli by chcieli tworzyć taki egzamin, jak będą starsi, to też się już będą przygotowani bardziej.
14: Przekonuje Oliwier Stępień, dowódca młodzieżowej drużyny pożarniczej. Druchowie sami zebrali pieniądze na zakup gogli.
15: Piękna sprawa. A czy piękna dzisiaj będzie pogoda? No jak wiecie z wiadomości Vox FM, są miejsca, gdzie trzeba będzie uważać, ale póki co jest naprawdę, naprawdę przyjemnie. Okolice 27, 28, 29, a nawet 30 stopni. Na zachodzie kraju dzisiaj może faktycznie w tym momencie gdzieś tam pojawić się deszcz, ale to tylko taki drobny deszcz, a tak poza tym cieszmy się tym słońcem. Korzystajmy z tego słońca, ładujmy się tą witaminą D już na zapas. No a jak słońce i wyższe temperatury, to pamiętać trzeba o czym? Bardzo dobrze o odpowiednim nawodnieniu. Jakie to będzie nawodnienie, to już kwestia indywidualna, ale pamiętajcie, że najlepsza, taka najbardziej neutralna i prosta w wyborze jest po prostu woda. I tyle. 4 minuty po 11:00, Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

0: producent wafli familijne.
1: Vox FM robi lata.
2: No tak naprawdę to już ostatnie podrygi, lata i wakacji, ale ze mną z tym tematem Paulina. Cześć Paula.
3: Cześć.
2: Wiem, że złapałem cię w banku, więc...
3: Tak, dokładnie.
2: Okej, sprawy urzędowe pewnie są załatwiane, ale masz dla nas chwilę.
3: No, możemy porozmawiać.
2: Jak dzwoni Vox FM, to umówmy się, to nawet trzeba tę chwilę znaleźć. Słuchaj, opowiadaj o swojej wakacyjnej wtopie. Co się takiego wydarzyło?
3: No właśnie, stało się tak, że poleciałam do Las Palmas.
2: Aha.
3: No tam był mój chłopak, tak przynajmniej myślałam, bo tak naprawdę on był na Majorce w Palmie. A okay. Ja wylądowałam na Gran Canaria.
2: Okej, ale jak to się w ogóle stało, że ty poleciałaś gdzie indziej? Że inny kierunek trochę obrałaś?
3: No dokładnie, chciałam mu zrobić niespodziankę. Wiedziałam, że jest w Hiszpanii, na hiszpańskiej wyspie, więc... No nie
2: Hiszpania, Hiszpania, prawda?
3: Bilety, no dokładnie.
2: Ale finalnie udało wam się jakoś tam ze sobą znaleźć? On przyleciał do ciebie, czy ty poleciałeś w końcu do niego, albo wróciłeś do Polski, jak to było?
3: Nie, ja wróciłam do Polski i on przyleciał
2: do Polski. I on wrócił do Polski jednak. Okej, najlepsze rozwiązanie. Słuchaj, w takim razie my oczywiście wakacyjne wtopy nagradzamy, więc ja tutaj mogę powiedzieć, że wafelki familijne, żeby sobie pochrupać, osłodzić trochę życie, to wszystko wędruje do ciebie. Gra towarzyska również i 2000 zł na wakacyjny weekend. Tylko

0: Absolutny numer jeden naszej best listy. Digi, Digi, czy tak będzie też dzisiaj? No przekonamy się po godzinie 17, bo wtedy też najświeższe notowanie. Jest moment, jest chwila, żeby wejść i zagłosować. Ale ja to zrobię z wami. Sprawdzę, czy aby na pewno wszystko działa. Dobra, odpalamy przeglądarkę internetową. Wpisujemy voxfm.pl. Dobra, jesteśmy. Teraz wchodzimy w zakładkę best lista. I faktycznie naciskamy plusik. Tak, dobra, jak naciśniemy, to działa. Działa. Okej, czyli można głosować. voxfm.pl, zakładka best lista. Tam odsyłam.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
4: Szczęśliwego nowego roku. Szkolnego.
3: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
3: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
1: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
6: Zapinamy pasy, odliczamy. 3, 2, 1 i lecimy na dni lotnictwa do Flyportu.
7: Już 29 i 30 sierpnia w ramach Święta Lotnictwa Polskiego weekend tematyczny o polskich pilotach. Historia lotnictwa, prezentacja słynnych pilotów, spotkania z Jerzym Makulą i Robertem Kowalikiem, warsztaty modelarskie, symulator modeli sterowanych radiowo i inne atrakcje.
6: Szczegóły na www.flyport.pl.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
9: Reklama.
10: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Nadal nie są znane przyczyny katastrofy F-16, do jakiej doszło przed pokazami airshow w Radomiu. Dzisiaj mija rok od wypadku, w którym zginął major Maciej Slap-Krakowian. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Wojskowy Warszawskiej Prokuratury Okręgowej. Śledczy czekają na opinie biegłych w tej sprawie. Nie trzeba wyjeżdżać daleko. Okolice Radomia obfitują w ciekawe miejsca, idealne na wycieczki. Warto wybrać się na przykład do oddalonej o 30 km od Radomia Iłży, mówi Krzysztof Ninart z radomskiego punktu informacji turystycznej.
11: Iłża oczywiście ruiny Zamku Biskupów Krakowskich, ale Iłża to również trzy zabytkowe kościoły, podobnie jak w Kazimierzu czy Solcu nad Wisłą. No nie ma może tak dużej rzeki, ale jest Iłżanka, która również tworzy malowniczy przełom. Iłża leży na wzgórzach, ale Iłża to również jedno z dwóch czy z trzech obok Urzędowa i Rędocina centrum garcarstwa w dawnej Polsce i do dzisiaj odbywają się tam imprezy folklorystyczne.
10: A jeśli jesteście ciekawi, jakie miejsca w okolicach Radomia są ciekawe turystycznie, warto odwiedzić radomski punkt informacji turystycznej. Mieści się on na Placu Dworcowym 2 w budynku dworca PKP.
12: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
10: Pogodnie, słonecznie i bardzo ciepło będzie dzisiaj w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 26 stopni. W taki dzień jak dziś warto wybrać się na spacer na przykład do Lasu Kapturskiego czy na bulwary.
12: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
13: Vox FM.
14: Vox FM Radom.
13: Vox FM Radom.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
6: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na ciebie przy ulicy Keles Grauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
7: Uwaga! Dzień otwarty już 28 sierpnia od 12 do 22.
8: Reklama. Vox FM. Radom.
9: Prezes PKOL-u znów na przesłuchaniu. Wczoraj usłyszał zarzuty. Prezydent zawetował nowelę prawa energetycznego. Odmówił podpisania również innych projektów. Białystok chce pobić rekord Polski. Chodzi o plenerową lekcję jogi.
10: 12 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Marta Kiermasz.
9: Radosław P. znów w prokuraturze. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został doprowadzony na przesłuchanie do delegatury w Katowicach. Już wczoraj odbyły się z nim pierwsze czynności. Śledczy postawili mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Sprawa dotyczy śledztwa wokół Zonda Krypto. Radosław P. miał się powoływać na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tle była próba załatwienia sprawy dla szefa Zonda Krypto, Przemysława Krala. A choć Radosław P. ma już zarzuty, to nadal pełni funkcję prezesa PKOL-u. Co więcej, jak ustalił nasz reporter, nie ma nawet planów, by go odwołać. Nawet wtedy, gdy trafi do aresztu, bo jak słyszymy, nie ma do tego formalnych podstaw. Tematem zajmuje się Mateusz Chłystun. Mateuszu, z czego to wynika?
11: Mówiąc wprost, ze statutu. To nim zasłania się obecnie PKOL i choć w dokumencie jest artykuł, który mówi o tym, że w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez obecny zarząd, walne zgromadzenie powinno wybrać nowy, to według instytucji nieobecność prezesa nie ma tu znaczenia. Radosław P. formalnie przebywa na urlopie, a jego zadania wykonuje wyznaczony wiceprezes. To skandal, komentuje olimpijczyk Robert Korzeniowski.
12: On nie wypełnia swojej funkcji prezesowskiej, dlatego że nie zwołuje zarządu, nie zwołuje walnego zgromadzenia.
11: Usłyszałem od sportowca, który na długo przed zatrzymaniem Radosława P. był na liście osób domagających się jego odwołania.
12: Do niedawna nam wszystkim wmawiał, że jest nietykalny, że jest bez zarzutu, a okazuje się, że oszukiwał sportowców, o których dobro miał dbać.
11: 82 ze 106 członków PKOL-u już pod koniec maja podpisało się pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które może odwołać zarząd. Dokumenty leżą od tamtej pory na biurku, a decyzja do dziś nie zapadła.
9: Relacjonował Mateusz Chłystun. Prezydent zawetował nowelę prawa energetycznego. Jak informowaliśmy w wiadomościach Vox FM, wokół tych przepisów narosło wiele wątpliwości. Głównym problemem był umieszczony na ostatnią chwilę zapis. Prezydent zawetował też nowelizację prawa oświatowego i ochrony środowiska. Do tego tematu szerzej wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Ponad 470 ofiar, 1400 zaginionych i tysiące ewakuowanych. Dramatyczne doniesienia z Nepalu i Tybetu po powodziach. Wśród poszukiwanych jest ponad 700 obcokrajowców. Żywioł zniszczył całe osady i odciął górskie regiony od świata. Ocaleni opowiadają o dramatycznych godzinach oczekiwania na pomoc. Byłem na tarasie, gdy powódź zalała nawet najwyższe piętro. Moja żona zginęła w osuwisku. Woda opadła dopiero za godzinę. Łącznie przez 4-5 godzin czekałem na ratunek. W końcu uratował mnie helikopter. Akcja ratunkowa wciąż trwa, choć zniszczone drogi znacznie utrudniają dotarcie do poszkodowanych. Wracamy do kraju. Trzech młodych pseudokibiców w rękach policji. Nastolatkowie na jednej z ulic w Jaworznie zaatakowali 14-latka za to, że miał na sobie szalik z barwami jednego z klubów piłkarskich. Chłopiec trafił do szpitala, mówi Michał Koper z policji w Katowicach.
13: O losie zatrzymanych nieletnich zadecyduje teraz sąd rodzinny, do którego trafią materiały procesowe zebrane przez policjantów. Zgromadzone w sprawie fakty wskazują na podejrzenie popełnienia przez nieletnich bardzo poważnego czynu, jakim jest rozbój.
9: Napastnicy mają od 15 do 16 lat. W wiadomościach ważne informacje dla kierowców. Są spore problemy na Krajowej 52 w Bujakowie, niedaleko Bielska-Białej. Doszło tam do awarii rury z gazem. Trasa jest zablokowana, policja wprowadziła objazd drogami lokalnymi. Białystok znów będzie próbował pobić rekord Polski. Chodzi o największą plenerową lekcję jogi.
14: W protokole rekordu jest to, aby mieć swoją własną matę do jogi albo kocyk. Dzieci będą liczone pod warunkiem, że będą ćwiczyć.
9: Mówiła prowadząca Anna Chomczyk, znana także jako joginka w podróży. Białostocka próba bicia rekordu w niedzielę.
10: Dzisiaj pogoda słoneczna, warto z niej korzystać, warto się tym cieszyć. Sprawdzam kolejne dni i tak na przykład sobota, czyli jutro. Deszcz i burze, dobra, to jedziemy dalej, nie ma sensu nawet o tym mówić. Niedziela, deszcz, dobra, to może poniedziałek, co wy na to? Deszcz i burze, wtorek, deszcz, to może środa. O, za to w środę też deszcz i burze, to może czwartek. W czwartek już bez burzy, ale deszczowo. Tym bardziej, jak sami słyszycie, trzeba korzystać z tej pogody dzisiejszej, piątkowej pogody, z tego słońca, które dzisiaj w całym kraju, no i z temperatur, bo okolice 30 stopni możemy zobaczyć na naszych termometrach. 5 minut po godzinie 12 na zegarach, czyli już mamy popołudnie. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam. A warto być z nami, bo w tej godzinie wspólnie dowiemy się, co tak naprawdę lubią kobiety. Tymczasem Dr. Alban, It's My Life. Można zrobić głośniej.

Panowie, mam coś dla was, mam coś ekstra. Wiem, co lubią kobiety. To znaczy, no tak mi się przynajmniej wydaje. Otóż najnowsze badania mówią jasno. Kobiety, i to nie jest żart, preferują facetów z brzuszkiem. No takiego popularnego misia patysia. Kojarzycie, rozumiecie, prawda? No właśnie, czyli nie trzeba chodzić na siłownię. Nie trzeba przelewać hektolitrów potu. Nie trzeba trzymać restrykcyjnej diety. Nie trzeba być wcale Adonisem z sześciopakiem, żeby zdobyć serce kobiety. To znaczy, nie, inaczej. Sześciopak może być, no ale w tym przypadku wystarczy lodówka.

0: Con calma, czyli utwór, żeby troszeczkę zwolnić, odprężyć się, wyluzować się, może na przykład zrobić sobie szybką przerwę w pracy, na kawę na przykład, albo drugie, trzecie śniadanie, do wyboru, do koloru. Generalnie chodzi o to, żeby troszeczkę wyluzować. Przecież mamy piątek, prawda? Przecież jeszcze są wakacje, jeszcze jest lato, więc cieszmy się tym, cieszmy się, odprężmy się, wyluzujmy i słuchajmy tego, co gramy, a gramy w rytmie hitów, więc bądźcie z nami.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Mamo, zrobiłam obliczenia.
8: I co z nich wyszło?
7: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
8: W takim razie pora

0: w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
3: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. W niedzielę mieszkańcy gminy Jedlińsk zdecydują w referendum, czy wójt gminy Kamil Dziewierz zostanie odwołany. Głosowanie będzie trwało od godziny 7 do 21. Jak mówi Grzegorz Kowalczyk, członek grupy referendalnej, lista zarzutów jest długa.
4: Mamy nepotyzm, kolesiostwo, przerost zatrudnienia w gminie. My za to wszystko jako mieszkańcy płacimy. W samym Jedlińsku brak jakichś takich sensownych inwestycji. Obietnice wójta wyborcze są nierealizowane.
3: Przypomnijmy, przeciwko wójtowi gminy Jedlińsk prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu. Śledczy zarzucają Kamilowi Dziewierzowi, że jako wójt wielokrotnie żądał i przyjmował pieniądze od podległych mu dyrektorów. Według prokuratury w latach 2018-2023 miał uzyskać w ten sposób co najmniej 11 800 zł. Pieniądze, jak wynika z ustaleń śledztwa, miały być przeznaczone na prezenty dla funkcjonariuszy publicznych wyższego szczebla, by zyskać ich przychylność w sprawach dotyczących gminy. Autobusem na mecz za darmo. Jutro kibice Radomiaka będą mogli bez kasowania biletu dostać się na stadion przy ulicy Struga. Warunkiem jest posiadanie ważnego biletu lub karnetu na mecz. Dodatkowo niektóre autobusy będą jeździć częściej. Darmowe przejazdy będą obowiązywać 2 godziny przed meczem oraz 2 godziny po jego zakończeniu. Przypomnijmy, mecz Radomiaka z Krakowią już jutro o 12:15.
5: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
3: Pogodnie, słonecznie i bez opadów będzie do końca dnia w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 26 stopni.
5: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
6: Vox FM jest impreza.
3: W tej godzinie zaglądamy do kina studyjnego Elektrownia i sprawdzamy, jaki repertuar przygotowano na dziś. I tak o 16:00 Księga Pustyni, o 17:45 Vivaldi i ja, a na koniec dnia o 20:00 Gorzkie Święta.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górażdże 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce. I coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
0: Reklama.
12: Vox FM.
13: Vox FM.
0: Rado.
12: Rado.
14: Jest projekt przyszłorocznego budżetu państwa, od tego zaczniemy wiadomości. Tak nie powinno tworzyć się prawa, mówi prezydent o wecie ustawy o prawie energetycznym. Na koniec wirtualna rzeczywistość u strażaków spod Bełchatowa.
15: Jest 13. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
14: Przyszłoroczny budżet państwa bez pieniędzy na Trybunał Konstytucyjny. Rząd stawia na obronność i wzrost gospodarczy. Jak tłumaczy minister finansów Andrzej Domański, taka pozycja się nie znalazła, bo to Trybunał nie dopełnił formalności.
16: Nie otrzymaliśmy planu dochodów i wydatków TK. Nie został on nam skutecznie dostarczony, w związku z czym takiego finansowania, takiej pozycji nie ma.
14: Priorytetami budżetu na 2027 rok mają być bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. Rząd chce też zwiększyć nakłady na inwestycje kolejowe i drogowe oraz energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przemysłowe. Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada, że polska gospodarka wzrośnie o 3%.
16: W efekcie Polska to dziś szósta największa gospodarka Unii Europejskiej, a w przyszłym roku nasz udział w PKB całej Unii Europejskiej sięgnie 5%.
14: Na przyjęcie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok Rada Ministrów ma czas do 30 września. Prezydent zawetował nowelizację prawa energetycznego. W wydanym przed południem oświadczeniu Karol Nawrocki tłumaczył, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a po kilku miesiącach na jego biurko trafiły nowe przepisy, częściowo odwracające tamte zmiany. Jak wcześniej informowaliśmy, chodzi o tak zwaną ustawę przyłączeniową i jej nowy zapis, który pojawił się po pracach na etapie komisji sejmowej.
17: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
14: Mówił prezydent Karol Nawrocki. A o szczegółach zmian w prawie energetycznym i kontrowersjach, o których sygnalizowała Kancelaria Głowy Państwa, nazywając je szkodliwym lobby, piszemy dziś na superexpress.pl. trwa ustalanie przyczyn poważnego wypadku, do którego doszło na Krajowej 63 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Derewiczna, mająca od niespełna roku prawo jazdy 19-latka, kierując osobówką potrąciła 10-letniego rowerzystę. Chłopiec z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala, mówi komisarz Piotr Mucha z radzyńskiej policji.
11: Zarówno chłopiec, jak i kierująca poruszali się w tym samym kierunku. 19-latka najprawdopodobniej nie zauważyła rowerzysty i w trakcie manewru wyprzedzania doszło do jego potrącenia. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa. Na miejscu funkcjonariusze 19-latce zatrzymali prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego.
14: Obrażenia 10-latka nie zagrażają jego życiu. Na koniec jeszcze Wiejska Straż Pożarna Zosiny pod Bełchatowem, która jako jedna z nielicznych jednostek w kraju wdrożyła do szkoleń technologię VR. Strażacy zakładają specjalne gogle i w bezpiecznych warunkach ćwiczą najtrudniejsze scenariusze bojowe.
12: Zakładając okulary, przenosimy się całkowicie w inną rzeczywistość. Nasz mózg tak naprawdę odbiera tylko te bodźce, które tam są. Jest dźwięk, jest obraz, widzimy osobę na przykład leżącą na podłodze.
13: Podnieś gazę z torby i przyciśnij ją do rany, aby zatamować krwawienie.
12: Pozwala nam ten program nabrać takich nawyków, nauczyć się po prostu takich automatyzmów.
18: Możemy przypomnieć sobie procedury, możemy przećwiczyć różne sytuacje kryzysowe, zdarzenia, które nam się mogą pojawić na akcjach.
14: Z druhami Łukaszem Stępniem i Michałem Mickiewiczem rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. We wrześniu odbędą się szkolenia dla młodzieżowej drużyny pożarniczej.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Właśnie teraz wystartowało losowanie fazy ligowej Ligi Europy i Ligi Konferencji. Polskich kibiców interesuje zwłaszcza ta pierwsza, w której zagrają dwa polskie kluby, Lech i Jagiellonia. A przypomnijmy, wczoraj rozlosowano też spotkania Ligi Mistrzów. W niej zapowiada się kilka szlagierowych pojedynków, na przykład między Paris Saint-Germain a Barceloną i Manchesterem City, czy Arsenalu z Bayernem Monachium i Realem Madryt. Tymczasem za nami losowanie turniejowej drabinki US Open. Rywalizacja w Nowym Jorku zacznie się w tę niedzielę. Pewne gry w wielkoszlemowym turnieju są cztery Polki. Świątek, Chwalińska, Fręch i Linet. Wciąż szansę na awans ma Martyna Kubka, która dziś o 17 zagra decydujący mecz eliminacji. Jej rywalką będzie Rosjanka Krystyna Liutowa.
15: Sprawdzamy, gdzie jest teraz najcieplej. Moja mapa pogodowa mówi, że najcieplej jest w Jeleniej Górze, tam okolice 23 stopni. Naprawdę? Tylko tyle? No nie chce mi się coś wierzyć. No nie wiem, no dobra, no niech będzie. A, no 26, a, no to teraz odświeżyłem, ale to dalej okolice Jeleniej Góry, troszeczkę wyżej Legnica. Kętrzyn, tam najchłodniej, tam tylko 19, tylko. No jeszcze będziemy tęsknić za takimi temperaturami. Dzisiaj bardzo dużo słońca, ale ten deszcz, o którym też wspominamy, on może się pojawić głównie na zachodzie naszego kraju, na krańcach zachodnich i tylko tam, a tak poza tym dużo słońca. Za to jutro, no jutro już będzie padać w całej Polsce. 5 minut po 13, Michał Trawka, dzień dobry.

Alessandra w Vox FM. 16 minut po 13 na zegarach i właśnie zdałem sobie sprawę, że to jest uwaga. Ja muszę to powiedzieć, aż nie chcę mi to przejść przez gardło, ale jednak to jest ostatni weekend wakacji. Ostatni weekend, więc naprawdę dobrze go wykorzystajcie. No i pytanie do was, jak wy zamierzacie ten weekend, ostatni weekend wakacji spędzić? Dajcie znać, 609-8-69-8-69. Zaskoczcie nas tutaj wszystkich, a najciekawsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi zostaną nagrodzone voxowym voxem.

0: Chris Cross, Amsterdam w Vox FM w rytmie hitów. 29 minut do 14, a na 6986 6989 napływają wasze wiadomości odnośnie tego, jakie macie plany na ten ostatni weekend wakacji.
1: Ostatni dzień wakacji, weekend wakacji spędzę na pakowaniu się, bo od poniedziałku zaczynam urlop. Pozdrawiam, Julia.
0: A to poczekajcie, to coś się zmieniło? Ja coś przespałem? Zaczynamy wakacje od początku?
2: Eurola, wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: AAA Auto. Teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Zapinamy pasy, odliczamy. 3, 2, 1 i lecimy na dni lotnictwa do Flyportu.
17: Już 29 i 30 sierpnia w ramach Święta Lotnictwa Polskiego weekend tematyczny o polskich pilotach. Historia lotnictwa, prezentacja słynnych pilotów, spotkania z Jerzym Makulą i Robertem Kowalikiem, warsztaty modelarskie, symulator modeli sterowanych radiowo i inne atrakcje. Szczegóły na www.flyport.pl.
18: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
19: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
20: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
21: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
22: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
23: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
24: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
25: Sposób na twój dobry dzień?
23: Mamy to w Lewiatanie.
24: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
26: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
27: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie.
0: No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
26: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
3: Cieszmy się słońcem i letnią temperaturą. W Radomiu i Grójcu mamy 25 stopni. Wierząc prognozom, padać nie będzie.
2: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
4: Vox FM. Jest impreza.
3: Przed nami ostatni już w tym roku spektakl w ramach cyklu Ulica Teatralna, który odbywa się w Radomiu. Tym razem na fontannach miejskich na ulicy Żeromskiego zobaczymy Teatr Hom w sztuce pod tytułem Messie Charlie. To trzy etiudy komiczne utrzymane w estetyce niemego kina z muzyką graną na żywo. Spektakl już dziś o godzinie 20.
7: Vox FM.
8: Vox FM Radom.
7: Vox FM Radom.
8: Vox FM.
7: Vox FM. Robi lata. Robi lata.
27: Visita arrivata, mi spela li de dota.
28: I hear you, man.
27: Visita arrivata, mi spela li de dota.
28: I feel you, man.

0: Gwiazdek Weekendu. Zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80, a masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światło w dotplay.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2+1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Reklama. Vox FM Radom.
9: Atak na medyków w szpitalu w Częstochowie. Już ponad 40 godzin trwa rosyjski atak dronami na Kijów. Na koniec o nowej gwieździe w łódzkiej Alei Sław Sportu.
10: Jest godzina 14. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Pacjent zaatakował personel medyczny w szpitalu w Częstochowie. Został już zatrzymany. Jak przekazała nam Barbara Poznańska z częstochowskiej policji, do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu Najświętszej Maryi Panny. 20-letni pacjent rzucił się na lekarza i osoby, które próbowały pomóc medykowi.
11: Pielęgniarkę, pielęgniarza i dwóch ratowników medycznych. Policjanci zatrzymali 20-letniego agresora, który obecnie przebywa na jednym z oddziałów szpitalnych i jest cały czas dozorowany przez policjantów.
9: Jedna osoba wymagała pomocy lekarskiej, pozostałym nic się nie stało. 10 osób nie żyje, a kilkanaście jest rannych. Rosyjskie wojsko już drugą dobę prowadzi zmasowane ataki na ukraińskie miasta. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie. Tam nieustanny atak dronów trwa już ponad 40 godzin. A z nami na łączach jest nasza korespondentka Marta Radio. Powiedz, jaka jest skala rosyjskich ostrzałów i jak reagują na to władze?
12: Tylko od wczoraj w Kijowie ponad 20 razy ogłaszano alarm powietrzny. W samej stolicy, obwodzie kijowskim, zniszczonych zostało 18 magazynów, w których przechowywano m.in. książki, zabawki, produkty spożywcze i paczki pocztowe. Uszkodzone są także budynki mieszkalne. Ataki nie ograniczają się jednak do Kijowa. W Charkowie spłonęły dwie galerie handlowe, a w Zaporożu hipermarket budowlany. Ukraina zmaga się też z komunikacyjnym chaosem. Pociągi w całym kraju mają opóźnienia sięgające kilkunastu godzin. Przy każdym alarmie pasażerowie muszą opuszczać składy. Ukraińskie władze mówią wprost o dronowym terrorze. Zapowiadają też odwet i kolejne uderzenia na terytorium Rosji.
9: Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański poinformował o kolejnym ukraińskim ataku na cele w Rosji. Zniszczony został m.in. bombowiec strategiczny używany do ataków na Ukrainę. Będą podwyżki na stacjach benzynowych. Minister energii podał dziś maksymalne stawki za paliwa na weekend i poniedziałek. O 7 groszy wzrośnie cena za litr popularnej 95 do 6,57 zł. Potanieje za to litr diesla z 7,36 zł do 7,31 zł. Przypomnę, że pakiet CPN ma obowiązywać do końca wakacji. Zbigniew Boniek w Galerii Sławy Łódzkiego Sportu, jeden z najwybitniejszych polskich sportowców, odsłonił w łódzkiej Atlas Arenie tablicę upamiętniającą jego postać. Był tam też nasz reporter Grzegorz Mnich.
4: Zbigniew Boniek z humorem zauważa, że wyróżniono go jeszcze za życia.
13: Czasami się ludzi odznacza po śmierci. Ja wolę być odznaczony w czasie, kiedy jeszcze jestem w dobrej formie.
4: Nie zabrakło wspomnień o czasach, które spędził w Łodzi.
13: Byłem człowiekiem, który za widzew dałby się pokroić, ale z drugiej strony byłem wielkim, zagorzałym kibicem łódzkiej drużyny w hokeju na lodzie. We wtorek sobie poszedłem zawsze na mecz ŁKS-u i to nikomu nie przeszkadzało.
4: Wspomina też, że podpisanie kontraktu z Juventusem jeszcze przed Mistrzostwami Świata w 1982 roku było błędem.
13: Tak myślę, że jeżeli jeszcze ten rok bym został w Widzewie, to nie wiem, czy Łódź nie byłaby miastem, które mogłaby zdobyć tytuł klubowego mistrza Europy.
4: A już jutro Zbigniew Boniek pojawi się na stadionie Widzewa na meczu legend reprezentacji Polski i Francji.
9: Wystąpi jednak w roli widza. Początek meczu na stadionie Widzewa o godzinie 16:30. I jeszcze zaproszenie na roztańczoną imprezę na zamku w Ogrodzieńcu. Już dziś na tej wyjątkowej scenie zagrają m.in. Zenek Martyniuk, Skaner i DJ Kati. Start o 17:00. Ciąg dalszej imprezy już jutro. Przed publicznością wystąpią Roxa Ok, Maluba czy André. Patronat medialny nad Ogroimproma Vox FM.
10: Dziś pogoda słoneczna, przyjemna, warto z niej korzystać i warto to zrobić naprawdę z racji tego, że już kolejne dni tak ładne, tak przyjemne niestety nie będą, bo jak patrzę, no to deszcz i burze i deszcz, i znowu deszcz. Ale że jak to w tej piosence, po nocy przychodzi dzień. No dobra, to zróbmy tak, że po burzy wychodzi słońce, więc prędzej czy później musi się zrobić ładnie. Cztery minuty po godzinie 14 na zegarach. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka i zapraszam, mamy piątek. Przypominam, może ktoś zapomniał o tym fakcie, a trzeba to mówić, przypominać, jak piątek, weekendu początek, więc będzie można odpocząć, zważywszy na to, że to ostatni weekend tegorocznych wakacji.

0: łobuzy topki nie robią już takich. 16 minut po 14 na naszych radiowych zegarach. Ja wracam do waszych planów. Planów na ostatni wakacyjny weekend. I tak na przykład u mnie plan na weekend dzisiaj: parapetówka. Jutro sąsiada, w niedzielę dożynki i jak tu iść w poniedziałek do pracy. Pozdrawia Marcin z Rawy. No umówmy się, jak jest parapetówka, później dożynki, to faktycznie te poniedziałki, one mogą być trudne. Nie ma co ukrywać.
1: Not that funny.
2: Let's go.

0: Ależ to jest klasyk. Gigi D'Agostino, bla bla bla. Ale to wcale nie jest żadne bla bla bla. Tego chce się słuchać i przy tym noga sama chodzi. A z racji tego, że mamy piątek, no to potańczyć sobie będzie można, bo to ostatni weekend wakacji, a z waszych wiadomości wynika tylko jedno, że zamierzacie go dobrze spędzić. Między innymi grillując, bawiąc się i ciesząc właśnie chociażby no tym, że wokół siebie będziecie mieli znajomych, przyjaciół i rodzinę. Bardzo dobrze, korzystajcie, wykorzystajcie ten weekend do granic możliwości, bo jak przyjdzie wrzesień, to umówmy się, wróci codzienność.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnim z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
3: Zaprasza Renu Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Mamo, zrobiłam obliczenia.
10: I co z nich wyszło?
9: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
10: W takim razie pora na zakupy w Galerii Słonecznej.
9: Od 24 do 30 sierpnia trwa akcja Back to School. Wystarczy zrobić zakupy w Galerii Słonecznej, zarejestrować paragony w aplikacji Słoneczna i odebrać szkolną wyprawkę.
11: To będzie dobry początek roku.
9: Łap szkolne wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
15: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
16: No co wy, spawane z profili będą git.
17: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
15: Siadek.
17: No co,
18: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
19: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
20: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o twojej przyszłości.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
1: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
24: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
24: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
25: Reklama.
26: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
27: Przed nami słoneczne popołudnie. W Radomiu i Grójcu na termometrach mamy obecnie 25 stopni.
26: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
28: Vox FM. Jest impreza.
27: Można doświadczyć bliskości natury i odpocząć wśród miejskiej zieleni. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu organizuje cykliczne spotkania w Ogrodzie dla Każdego. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godzinie 13 i w piątek o godzinie 16. Więcej o Ogrodzie Społecznym przeczytacie na stronie Amfiteatru.
29: Vox FM. Radom.

0: FM.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
4: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą moje, Intermarché. Od piątku masło z mlecznej drogi. 1,99 zł przy zakupie 3. A od soboty banany. Kilogram 1,99 zł przy zakupach za minimum 50 zł.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
13: Zapinamy pasy, odliczamy. 3, 2, 1 i lecimy na dni lotnictwa do Flyportu.
14: Już 29 i 30 sierpnia w ramach Święta Lotnictwa Polskiego weekend tematyczny o polskich pilotach. Historia lotnictwa, prezentacja słynnych pilotów, spotkania z Jerzym Makulą i Robertem Kowalikiem, warsztaty modelarskie, symulator modeli sterowanych radiowo i inne atrakcje. Szczegóły na www.flyport.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
6: Vox FM.
4: Vox FM.
1: Rado.
6: Rado.
8: Jest weto prezydenta w sprawie e-dziennika. Opozycja krytykuje ten ruch. Polski Komitet Olimpijski nie chce odwołania Piesiewicza, a polskie siatkarki zawalczą dziś o awans w Mistrzostwach Europy.
5: A Małgorzata Łukowska ma dla was już teraz wiadomości Vox FM o godzinie 15, na które właśnie teraz zaprasza. Słuchamy.
8: Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy dotyczącej państwowego e-dziennika dla szkół. Według głowy państwa zabrakło w tej sprawie prawdziwych konsultacji ze środowiskiem oświatowym. Głównym argumentem przeciwko proponowanym przepisom była jednak, według prezydenta, wielka baza danych wszystkich uczniów w kraju.
2: Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
8: mówił prezydent Karol Nawrocki. Ten argument odpiera wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
0: Przypomnę, że dane uczniów już są w systemie informacji oświatowej i stamtąd nigdy nie ma wycieków. Natomiast z prywatnych firm dane czasami wyciekają.
8: Tłumaczy Katarzyna Lubnauer i dodaje, że prezydent w swojej argumentacji źle ocenił koszty wprowadzenia państwowego e-dziennika. Jak tłumaczy, 200 milionów złotych to nie są koszty tylko stworzenia e-dziennika, ale też 10-letniego korzystania z niego przez państwo. Polski Komitet Olimpijski nie ma planów na odwołanie obecnego prezesa Radosława P., nawet jeśli ten znajdzie się w areszcie, usłyszał dziś w tej instytucji nasz reporter. Komitet zasłania się w tej sprawie statutem, według którego pod nieobecność szefa jego zadanie może przejąć wyznaczony wiceprezes. To oburza środowisko sportowe związane z komitetem, które od maja domaga się zwołania nadzwyczajnego wolnego zgromadzenia, by zmienić władzę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał z olimpijczykiem Robertem Korzeniowskim.
1: Nie mamy zamiaru dostosować się do tego, że ktoś nam mówi, wróćcie do szeregu, bo statut mówi to czy tamto. Pan prezes Piesiewicz nie jest ani emirem w Emiratach Arabskich, ani papieżem. Jest odwoływalny i koniec. I to się stanie.
8: Pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które może odwołać zarząd, podpisało się 82 ze 106 członków PKOL-u. Dokumenty leżą na biurku, a decyzja do dziś nie zapadła.
1: Oszukiwał sportowców, o których dobro miał dbać, wypłacając sobie wcześniej pieniądze przed nimi i dawał im puste czeki 11 kwietnia na gali olimpijskiej. Naprawdę, jakakolwiek forma obrony czy próba usankcjonowania aktualnego statusu prezesa Piesiewicza statutem jest równie obrzydliwa jak jego prezesowanie.
8: Mówił o prezesie PKOL-u Robert Korzeniowski. Przypomnijmy, prezes PKOL-u usłyszał wczoraj zarzuty faworyzowania wierzycieli oraz płatnej protekcji. Sceny jak z filmu akcji rozegrały się dziś na trasie Kalisz-Ostrów w Wielkopolski. Policjanci z Kalisza próbowali zatrzymać do kontroli kierującego Mercedesem. Powodem było przekroczenie prędkości. Kierowca nie zastosował się do poleceń i zaczął uciekać, mówi Anna Jaworska-Wojnicz z policji.
18: Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za uciekającym Mercedesem. Kierowca Mercedesa, jadąc z dużą prędkością, łamał przepisy ruchu drogowego, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, zmuszał kierowców do zjazdu na pobocze czy na chodnik, aby mógł przejechać. Dzięki współpracy z policjantami z Ostrowa Wielkopolskiego ostatecznie mężczyznę udało zatrzymać się w ociążu.
8: 37-latek został przekazany kaliskim policjantom. Kierowca był trzeźwy, posiadał aktywny zakaz sądowy kierowania pojazdami. Polskie siatkarki zagrają dziś o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Na koniec tej fazy czeka je jednak najtrudniejsze spotkanie, bo ich rywalkami będą Turczynki, czyli aktualne mistrzynie Europy, mówi przyjmująca reprezentacji Martyna Czerniańska.
20: Jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że grało siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. Na to będzie ciężki mecz i mam nadzieję, że będziemy walczyć, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
8: Obie reprezentacje pozostają niepokonane i już wcześniej wywalczyły awans do 1/8 finału, a początek dzisiejszego spotkania punktualnie o 18:00.
5: Małgorzata mówiła przed chwilą o e-dzienniku. Chciałbym zgłosić nieprzygotowanie.
8: Nie ma nieprzygotowań już.
5: No jak? No,
8: wykorzystane by zostały.
5: Przed początkiem roku?
8: No tak zrobiłeś.
5: Dobra, już jestem przygotowany. Będzie padało w Opolu, w Krakowie, w Zielonej Górze i w Szczecinie tej nocy, ale tego nie będzie widać, bo jest ciemno, deszczu nie widać, więc po co w ogóle mówić o takich rzeczach? Słońca w nocy brak. Jak słyszysz, jestem doskonale przygotowany. 16-17 stopni tej nocy, chłodniej tylko w Suwałkach, tam 14, za to jutro szykujcie się na deszcz dosłownie w całym kraju. Na szczęście na zmianę ze słońcem. Małgorzata, Drosophila melanogaster.
8: Tak, mówi mi to coś, tylko przypomnij co? Że komary?
5: Nie.
8: Muchy?
5: Jaka mucha? Melanogaster?
8: Serce?
5: Nie, muszka owocówka.
8: Przepraszam, to ja jestem nieprzygotowany.
5: Mówię o tym nie dlatego, że tak chcę, chociaż trochę też. Ale dzisiaj jest Dzień Muszki.
8: Owocówki.
5: I ktoś to bardzo ładnie wymyślił, bo w Dniu Muszki zrobił też Święto Lotnictwa Polskiego.
8: Korwin Mikke dzisiaj na pewno świętuje. On też taką muszkę ma.
5: Pozdrawiamy. Słodkich snów.

To jest taki Houdini, że była Dua Lipa? Nie ma Dua Lipy. Wiadomo, o co chodzi. 18 minut po godzinie 15, 28 sierpnia w kalendarzu. Dzisiaj jest ten Dzień Muszki i Święto Lotnictwa Polskiego. To nie masz zupełnie żadnego znaczenia. Dzisiaj najważniejsze, że mamy piątek i to jest Narodowe Święto. Weekend, który pogodowo ma być taki, jaki ma być, ale tym się kompletnie nie przejmujemy. Wasze plany przyjmuję. 609-869-869. Bo ja tak się składa nie mam i chętnie poszukam, jak coś dobrego zaproponujecie. To kto wie, może nawet do zobaczenia. Lady Punk, kryzysowa narzeczona już gra, to Bi Romeo. Fly High o wysokim lataniu, Święto Lotnictwa Polskiego. Tak to jest poukładane.

0: Teraz ty. Marcin Chrzaniuk się pojawił w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Bawimy się.
1: Ty się pięknie bawisz, widzę.
0: Jakie masz plany na weekend?
1: Mam. Sobie pójdę tam, to tam. No, takie plany. Co? I nie będę więcej zdradzał.
0: A szkoda, bo może ktoś chciałby wiedzieć. Bye bye! Przed chwilą było DJ.
1: Bye bye.
0: Digi digi. Czy to była jedynka ostatniego notowania bez listy? Niesamowite. Zobaczymy, co będzie dzisiaj przed 19.
1: No, ty wasze plany. Wiesz,
0: Nie.
1: Ale w sensie, że sprawdzisz tajemnica. Najlepiej. O to mi chodziło.
0: Pisze ktoś tak. Co z planami na weekend? Pracuję dziś do 17. Na weekend jadę na działkę okolice Białobrzegów Radomskich. Przepływa tam piękna rzeka Pilica. Można zrobić sobie spływ kajakowy. Polecam.
1: Już masz plany.
0: To mi się z czymś skojarzyło.
1: Z czym?
0: Takie nagranie było.
2: Jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem i potem jeszcze pojechałem do Biedronki na lody i po drodze do domu wtedy jeszcze, już do domu pojechałem.
0: Jedziemy. Auto.

0: wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym, to zależy od was.
0: Głosujcie na VoxFM.pl
1: i słuchajcie bez listy już w piątek o 17. Zaprasza Kamil Rutkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2+1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
5: W Radomiu nadal ciepło, na termometrach 26 stopni. Do końca dnia będzie słonecznie i wierząc prognozą raczej bez deszczu.
4: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
6: Vox FM. Jest impreza.
5: To będzie weekend niezapomnianych emocji. Już jutro i w niedzielę odbędzie się dwudniowe święto Warki. W tym roku na wareckiej scenie wystąpią Dawid Kwiatkowski, kombi Playboys czy Kubańczyk. Oprócz koncertów topowych gwiazd na uczestników czekać będzie Wesołe Miasteczko czy pokaz fajerwerków. Wydarzenie odbędzie się na Placu Targowym.
7: Vox FM.
3: Vox FM Radom.
7: Vox FM Radom.
3: Vox FM. Vox FM. Robi lato.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
9: Zapinamy pasy, odliczamy. 3, 2, 1 i lecimy na dni lotnictwa do Flyportu.
10: Już 29 i 30 sierpnia w ramach Święta Lotnictwa Polskiego weekend tematyczny o polskich pilotach. Historia lotnictwa, prezentacja słynnych pilotów, spotkania z Jerzym Makulą i Robertem Kowalikiem, warsztaty modelarskie, symulator modeli sterowanych radiowo i inne atrakcje. Szczegóły na www.flyport.pl.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama. Vox FM. Radom.
11: Kolejna odsłona afery Zonda Krypto. Będzie głosowanie nad odrzuceniem weta w tej sprawie. W kopalni Wujek trwa protest górników. Chcą zmian w procesie jej likwidacji. Alert od synoptyków. Przez zachód przejdą nawałnice.
12: Słuchamy zatem bardzo uważnie wiadomości Vox FM o godzinie 16, piątkowe, które przedstawi już teraz Małgorzata Łukowska.
11: Ale na początek poważny wypadek niedaleko Olsztynka. Na drodze serwisowej niedaleko S7 doszło do wypadku autobusu. Pojazd, którym podróżowało 24 pracowników jednej z firm, przewrócił się na bok. Jak poinformowały nas służby, wszyscy opuścili pojazd o własnych siłach. Trzy osoby wymagały pomocy medycznej. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
13: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
11: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. W związku z tym marszałek zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta.
13: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że trzy razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
11: Zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Zatrzymano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od wczoraj jest przesłuchiwany. Usłyszał już zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Górnicy zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Górnicy domagają się rozmów z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Chodzi o zmiany w procesie likwidacji, a także obronę dyrektora Tomasza Dudy.
14: dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga, dwójka pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
11: Mówi przewodniczący związkowców z kopalni Wujek Damian Hacaś. W odpowiedzi na protest zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadczył, że jest w kontakcie ze stroną społeczną, informując, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Po upałach przyjdą nawałnice. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownym załamaniem pogody. Wieczorem w nocy burzowo może być na zachodzie kraju. IMGW wydało pomarańczowy alert m.in. dla Dolnego Śląska, Wielkopolski i ziemi lubuskiej. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
15: To będzie burzowa noc. Na zachodzie kraju miejscami może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy, co jak wskazuje IMGW, może prowadzić do podtopień i zalania.
16: Burzom tym mogą towarzyszyć także silne porywy wiatru do 75 km. A także lokalnie opady gradu.
15: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Burzowo będzie też w wielu innych miejscach w zachodniej Polsce. Alert pierwszego stopnia wydano dla województwa opolskiego, śląskiego i większości województwa łódzkiego. Podczas burzy warto pamiętać, by nie wychodzić na otwartą, płaską przestrzeń, a jeżeli jesteśmy w domu, by zabezpieczyć swoje rzeczy na balkonie lub swój samochód.
11: Alerty burzowe wydane przez IMGW będą obowiązywać dziś od godziny 22 do jutra do godzin porannych, a w związku z ostrzeżeniami zwołana została odprawa służb z udziałem wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza.
17: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Lech i Jagiellonia poznały rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Wczoraj przypieczętowały awans. Kolejarz wygrał cały dwumecz z FC Tun 9-2, a Jagiellonia z Iberią Tbilisi 6-1. Lech zagra m.in. z Bayernem Leverkusen, Benefiką, Fenerbahçe, Crystal Palace i Ofi Kretą. Z kolei Jagiellonia trafiła na Olympique Lyon, Olympiakos, Ararat Armenię, Rywań i Lewski Sofię. Pierwszą kolejkę zaplanowano na 16 i 17 września. A już za dwie godziny polskie siatkarki zagrają o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Na koniec tej fazy czeka je jednak najtrudniejsze spotkanie, bo ich rywalkami będą Turczynki, czyli aktualne mistrzynie Europy. Obie reprezentacje pozostają niepokonane i już wcześniej wywalczyły awanse do 1/8 finału. Początek spotkania punktualnie o 18:00.
12: To jeszcze troszkę. Jeszcze trzeba odrobinkę zaczekać, ale spokojnie doczekamy tutaj razem. I jeżeli chodzi o pogodę, to nie wiem, czy wiesz. Wiesz?
11: Słucham.
12: Ale czy nie wiesz?
11: Nie wiem, absolutnie.
12: Boże, proszę pani.
11: A to wiedziałam. To
12: ale ile tych burz, naprawdę. Łódź, Bydgoszcz, Gdańsk, wyznacz linię. I teraz od Łodzi na zachód przez Wrocław do Zielonej Góry. I wszystko, co na północny zachód, to burzowo, a wszystko, co dalej, to tam tylko pada. Także jutro, to jutro oczywiście. Najbliższej nocy raczej spokojnie, deszczyk tylko z mieszkańcami Krakowa, Opola, Zielonej Góry oraz Szczecina. No i ciepło w porównaniu z tym, co ostatnio, 16-17 stopni, umówmy się. Bardzo dobry
11: wynik. Szaleństwo.
12: Prawda? Jakie masz pomysły na weekend, bo szukamy tutaj
11: 16-17 stopni.
12: W nocy.
11: To może pod namiot? Nie.
12: To trzeba się ogrzewać.
11: Na balkonie?
12: Jeszcze bardziej się ogrzewać. Balkony
11: może
12: zimne są.
11: Po prostu kanapa, telewizor.
12: Lodówkę można sobie otworzyć, jak komuś za ciepło. A w lodówce, wiadomo. Małgorzata wraca za godzinę. Tymczasem pani Kate Ryan z panią Elą.

Tak sobie tutaj siedzę. To jest ContrBT i oczywiście Mr. Vain. 19 minut mamy po godzinie 16. Przeglądam wasze pomysły. Ja wam powiem, że wy prowadzicie jakiś strasznie aktywny tryb życia. No nie ma nikogo, kto by napisał, a ja nic nie będę robił. Jedyne, co jakoś poprawia mi humor, to jest to. Najlepsze plany na weekend to nie mieć planów i żyć na spontanie. Ale życie na spontanie też wymaga tego, żeby jednak coś zrobić. Może ktoś jednak do góry brzuchem, bo ja mam taki pomysł, żeby zorganizować jednak Mistrzostwa Polski w leżeniu na kanapie i ja się do tego zabieram coraz bardziej, tylko zabrałbym się tak na całego i zrobił to. Problem polega na tym, że leżę na kanapie i trochę mi się nie chce.

0: Ależ to są fajne SMS-y od was. Ela obiad dla męża zrobiła przy piosence od redaktora Kamila. Bardzo dziękuję za docenienie, będę grał więcej. Eluńka, pyszny obiadek, bo widzę zdjęcie. Emil zupełnie przychodzi pod numerem 609-2x869 jak na wezwanie, a ja będę robił słodki nic. I to brzmi jak weekend. Lady Gaga, Paparazzi, Blue Lagoon i Bebe Rexha już za chwilę na was czekają.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamo, zrobiłam obliczenia.
4: I co z nich wyszło?
3: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
4: W takim razie pora na zakupy.

0: Wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
5: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu 48 362 90 22.
6: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
13: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664 064 400.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
16: Jutro czeka nas ochłodzenie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy tylko 20 stopni. Dodatkowo może padać.
15: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
17: Fox FM. Jest impreza.
16: Radom po raz kolejny stanie się stolicą mody. Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia organizuje już po raz 14 Radomskie Fashion Show. W konkursie wezmą udział projektanci i pasjonaci mody z całej Polski. Finałowy pokaz już jutro o godzinie 20 na Placu Korackiego. Wstęp wolny.

0: Lato. Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
10: Zapinamy pasy. Odliczamy. 3, 2, 1 i lecimy na dni lotnictwa do Flyportu.
11: Już 29 i 30 sierpnia w ramach Święta Lotnictwa Polskiego weekend tematyczny o polskich pilotach. Historia lotnictwa, prezentacja słynnych pilotów, spotkania z Jerzym Makulą i Robertem Kowalikiem, warsztaty modelarskie, symulator modeli sterowanych radiowo i inne atrakcje. Szczegóły na www.flyport.pl.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
1: Vox FM.
0: Vox FM. Rado. Rado.
15: F-35 wylądowały w Łasku. Do bazy trafiło 5 nowych myśliwców. Zabił portierkę i ranił strażnika. Mieszko R. nie trafi do więzienia. Poważny wypadek busa pod Olsztynkiem. 4 osoby są ranne.
16: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie przynosi do studia oczywiście Małgorzata Łukowska.
15: Nowe F-35 już w łasku. Pięć kolejnych super nowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Jak mówi dowódca bazy w łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
17: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki, w pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
15: To już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego wojska i podobnie jak w maju, także teraz lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
18: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co niemiara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
19: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj ze znajomymi przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
20: I nasze polskie, szachownica.
21: Ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare F-y.
15: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
22: Mieszko R. ma zostać umieszczony w zakładzie psychiatrycznym bezterminowo. W praktyce oznacza to, że może tam spędzić nawet resztę życia. Sąd będzie badał jego sprawę i kontrolował stan zdrowia co pół roku. Obecnie nie ma jednak żadnych przesłanek, by mógł w najbliższym czasie wyjść na wolność. Decyzją sądu nie zgadza się rodzina ofiary, ale nie może się od niej odwołać. Jeśli nie zrobi tego prokuratura lub obrona, to postanowienie sądu się uprawomocni.
15: Do brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę i ranił pracownika uczelnianej straży. 4 osoby poszkodowane. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To po wypadku autobusu na drodze serwisowej wzdłuż trasy S7 w województwie warmińsko-mazurskim. Pomiędzy miejscowościami Olsztynek i Pawłowo. Kierowca autobusu, który przewoził 25 pracowników jednej z lokalnych firm, rozpoczął manewr wyprzedzania osobowego Volvo, mówi Izabela Bogacka z policji.
23: W tym czasie kierowca Volvo nie upewnił się i rozpoczął manewr wymijania kolejnego pojazdu, poprzez co zepchnął autobus na bariery, a następnie autobus wjechał do rowu.
15: Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać nawet 3 godziny. A w Zakopanem wystartowała akcja Czyste Tatry. To już 15. edycja tego wydarzenia, mówi jeden z organizatorów, Maciej Marculanis.
24: W sobotę sprzątamy szlaki w grupie 1000 wolontariuszy. Też ważna liczba, 1000 wolontariuszy, to była właśnie ta grupa, która pierwszy raz wychodziła 15 lat temu w Tatry i zniosła 1,5 tony śmieci. Teraz spodziewamy się, że tych śmieci będzie 10-krotnie mniej.
25: Tomasz Zając, Tatrzański Park Narodowy. Gdziekolwiek te śmieci się znajdują, no to oczywiście to nie jest widok, który byśmy chcieli oglądać. No i oczywiście te śmieci również oddziaływują na dziką przyrodę.
26: Już nawet w szkole podstawowej uczyło się, że jak zabierasz butelkę ze sobą, to masz siłę ją zanieść w górę, no to masz siłę znieść też pusty plastik. To nadal nie jest oczywiste.
24: Więc wysyłamy również 1000 wolontariuszy, żeby zobaczyć postęp.
15: Wolontariusze wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci sprzątają przede wszystkim najbardziej oblegane szlaki w Tatrach. Równocześnie na górnej równi Krupowej, w centrum Zakopanego, będą działać miasteczka ekologiczne.
16: Powiem ci szczerze, że to brzmi nawet trochę jak ostrzeżenie od tego organizatora. Wysyłamy 1000 wolontariuszy. Radźcie sobie z tym!
15: Ale damy wam worki na śmieci.
16: Wysyłamy 1000 wolontariuszy, którzy są gotowi na wszystko. Nieważne, kogo spotkają na szlaku, niedźwiedzie, uważajcie na siebie. Kraków, Opole, Zielona Góra i Szczecin. Tam wszędzie tej nocy delikatnie, co prawda, ale jednak popada. 16-17 stopni w całym kraju. Super. Jutro z deszczem niemal cała Polska w Rzeszowie. Raczej tylko sucho, ale na zmianę ze słońcem, jest taka klasyczna pogoda. W kratkę, jutro na termometrach wartości delikatnie niższe, zwłaszcza w centrum i na wschodzie naszego kraju. 21 stopni. Najchłodniej gdzie?
15: Suwałki?
16: Nie, nad morze.
15: No, no jasne.
16: Tam, gdzie wszyscy jeszcze kończą lato, to nie sprzyja, że się tak wyrażę uśmiechowi. Małgorzata wraca za godzinę, zapraszamy.
15: Z takim polskim uśmiechem.
16: A jakże? A ja was zapraszam już za chwilę na 620 notowanie bez listy, bo każdy weekend zaczynamy właśnie od 20 numerów ułożonych oczywiście waszymi głosami na voxfm.pl, ale zanim bez lista, to sprawdzimy, jak to wyglądało jeszcze w zeszłym tygodniu, czyli trochę powspominamy. Dzisiaj sporo nazmienialiście swoimi głosami. Dodam, że tylko 3 kawałki z poprzedniego tygodnia zachowały swoje pozycje, a poza tym zmiany. Szczegóły już za chwilę. Tymczasem gramy Enrique Iglesias, Tomikasz, za chwilę Espresso Macchiato, per favor.

0: Czy wy też teraz tańczycie razem ze mną? To nie da się do tego nie tańczyć. Espresso macchiato, 10,5 minuty, mamy po godzinie 17.
1: Espresso macchiato.
0: Fox FM. 620 notowanie w tym tygodniu. Układaliście waszymi głosami od zeszłego piątku. Dzisiaj również na voxfm.pl. Zaraz po godzinie 19 otwiera się możliwość głosowania, ale zanim, no to wypadałoby poznać 20 kawałków ułożonych oczywiście waszymi głosami na naszej stronie. Zaglądamy jednak do tego, co przed tygodniem, czyli jak to wyglądało, jeżeli chodzi o szczyt 619 notowania właśnie sprzed tygodnia. Tak prawie końcóweczka wakacji, a poukładaliście to w zeszłym roku całkiem sympatycznie. Podium wyglądało tak. Z Colin Zenek, Martyniuk, Ryder Love na trzecim. Zastanawiam się, dlaczego dopiero na trzecim. Ale na trzecim w zeszłym tygodniu, jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Dwójeczka w zeszłym tygodniu to był Toby Romeo, Fly High. Czyli taki kawałek na każdą dobrą, szanującą się wakacyjną, letnią imprezę. Brzmi doskonale. No i jedynka zeszłego notowania to chyba bez zdziwienia. No, oczywiście. DJ Leham, to jest nie do wypowiedzenia, ale właśnie tak ma być. Tak wyglądała trójka notowania 619. Jak to będzie wyglądało w tym tygodniu? Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, a do godziny 19 gwarantuję, że wszystko będzie jasne. Zanim 620 notowanie, to oczywiście gramy w rytmie hitów, a w związku z tym, że mamy weekend, to trzeba zagrać bardzo piątkowo. Ja w moim zamku, czyli Keanu Silva, Roxette już czeka.

0: Grupa Rockset, oczywiście, jak to mówią, to nic, że ze Szwecji.
1: Best lista Vox FM.
0: O 18 minut mamy po godzinie 17. Piątkowe popołudnia zawsze zaczynamy best listą, tak żeby nie było żadnych niejasności, że weekend przed nami. Proszę Państwa, wakacje się powoli kończą, no bo 28 sierpnia w kalendarzu czas wielkich powrotów. Także z wakacji, także do domu, także do rzeczywistości, wcale nie szarej, bo będziemy robili przecież także Vox FM tak, żeby było miło, sympatycznie, a muzyką to można zrobić absolutnie wszystko. Ale tak sobie myślę, że to jest również taki czas wielkich powrotów znanych gwiazd w zupełnie nowych odsłonach. I to jest dobry pomysł na to, żeby zaproponować Wam już teraz pierwszą propozycję do bestlisty.
2: Propozycja.
0: A o kim mogę mówić, jak nie o Zenku Martyniuku? A skoro wakacje, lato, no to musi być statek, tylko to jest akurat statek bez morza. W propozycjach do bestlisty na voxfm.pl po 19 głosowanie. To od Was zależy, czy w przyszłym notowaniu będzie już w liście, czy nie.

0: Regarty Ride It Vox FM.
1: Best lista Vox FM.
0: 620 notowanie już za chwilkę. Przed wami będziemy odliczali od miejsca 20 aż do samej góry, czyli do jedyneczki. Ale. Zaglądamy, jak to tam poukładaliście w tym tygodniu. Co namieszaliście muzycznie? 7 utworów do góry, aż 8 notuje spadek. Tylko 3 nie ruszają się z miejsca. Malutko. I mamy 2 nowości. A skoro będziemy mieli 2 nowości już za chwilę w 620 notowaniu, no to oznacza, że 2 kawałki musiały bestlistę opuścić. To jest zawsze przykry moment, zwłaszcza, że takie kawałki. Nie ma z nami Bauza, Magnetic. Troszkę żałuję, tak osobiście, ale wasza decyzja jest dla nas rozkazem. Druga piosenka, która opuszcza notowanie, jeszcze bardziej boli. Zokaria. A to jest duet Andy Dust i Neharis, nasz Harris. Nie wiem, co chłopu powiem, ale jak wspomniałem, wy decydujecie na voxfm.pl. Za chwilę 620 notowanie bestlisty. Co zastąpi 2 kawałki, które bestlistę opuściły? A przekonamy się już za moment.
1: Bestlista Vox FM.
0: Ale wcześniej trochę powspominamy. Active Vices i Alan Walker z Mick Dancing in Love.

0: Są piosenki, które brzmią po prostu lepiej od innych i co tu dużo mówić, ta na 100% należy do tej grupy. To Dancing in Love, Mick i Alan Walker. Tak się składa, Alan Walker, który również jest w bestliście ze swoim kawałkiem Fade. Pytanie tylko, na której pozycji w tym tygodniu? Już za chwilkę wszystko będzie jasne. Dosłownie za 2 minuty odliczamy od miejsca 20.
1: Reklama.
2: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
3: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem

0: restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.
5: Best lista.
6: 620 notowanie 28 sierpnia, czyli na koniec wakacji, można powiedzieć, że takie ostatnie wakacyjne. No więc zgadzałoby się, że część z kawałków podoba się, a część nie do końca. Sprawdzamy, jak to poukładaliście, a zaczynamy oczywiście od końcówki. Tutaj spadek o 3 pozycje z 17 na miejsce
7: 20.
6: Aloki, Jennifer Lopez, Oi Boli, Everything's Fine na 20.

0: widzicie? A mówiłem, że tej jesieni będzie bardzo kolorowo?
1: Best lista.
2: Best lista.
1: Vox FM.
0: To jest chyba najlepszy dowód. Nowość. Pierwsza nowość dzisiaj w 620 notowaniu Best listy. Klasycznie, czyli klasik, ale wraz ze Sławomirem zabiorę. Jak to będzie wyglądało w przyszłym tygodniu? Czy będzie wyżej, czy niżej? To wszystko zależy od was po 19:00. Głosowanie na voxfm.pl. Chwilę wcześniej Thomas Gray i Heaven. Niewielki, ale jednak spadek z miejsca... Przepraszam, niewielki, ale jednak awans z miejsca 20 na 19, czyli jedno oczko do góry. A my zaglądamy do naszego worka obfitości. Co tam mamy w propozycjach dla was w tym tygodniu? To jest duet, a ja uwielbiam duety. A jak powiem jeszcze, że to jest duet australijsko-brytyjski, to myślę, że co, po niektórym już coś tam zacznie gdzieś tam dzwonić. Bardzo dobrze dzwoni. Sonny Fodera, australijski DJ, ale produkujący w Wielkiej Brytanii, dobrał się do Becky Hill. No i wyszło im Say Something. Już teraz w propozycjach do Best listy.
1: Best lista.
2: Best lista.
1: Vox FM.

Są tacy ludzie, którzy za co się nie wezmą, zamieniają to w złoto i to jest dobry przykład właśnie na takich ludzi. Jack Style, John, What Are We Gonna Do? To jest druga z nowości w 620 notowaniu Best Listy. A chwilę wcześniej na 17 Eli Oaks, Lavinia i Reasons, delikatny spadek z miejsca 16. No to czas na kolejną propozycję. Mają ostatnio bardzo dobrą pasę. Jeden ich kawałek już w Best Liście jest. Pytanie, czy będzie drugi w propozycjach. Ryder, Wyluzuj Mała. To coś dla was, dziewczyny?

tak to właśnie jest, że gra Armin van Buuren to nawet specjalnie nie trzeba przedstawiać, bo wystarczy kilka dźwięków i wszystko staje się jasne. Everlasting w bestliście na miejscu 15, na miejscu 14 po delikatnym jednooczkowym awansie z 15. A chwilę wcześniej na rzeczonym 15, niestety, ale spadek z 11 to Kaskada i Utopia. Tak wygląda do tej pory 620 notowanie bestlisty. Znamy już miejsca od 20 do 14. No to króciutka przerwa, bo za 3 minuty godzina 18 wiadomości Vox FM, a po 18 odliczamy od 13 do miejsca pierwszego. Co tam dzisiaj?

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play.
1: Reklama.
16: Jest wniosek o areszt dla Radosława Piesiewicza. Napięty, ale odpowiedzialny ocenia projekt budżetu Donald Tusk. Zamiast środka do inhalacji podali ten do dezynfekcji. 12 dzieci trafiło do szpitala.
17: I o tym wszystkim usłyszycie już za chwilę od Małgorzaty Łukowskiej. Na zegarach 18, czas na wiadomości Vox FM.
16: Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
18: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
19: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
18: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd, najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
16: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął dziś projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogi i energetykę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy, wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
1: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
4: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
16: To był Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W wiadomościach teraz fatalna w skutkach pomyłka na turniusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. 12 dzieci. Zabieg inhalacji zakończyło w szpitalu. To dlatego, że pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia dzieci skończyły w szpitalu, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
5: Na miejscu wyzwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
16: Obecnie stan dzieci jest dobry. 1 września zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach, ale w drugim liceum w Toruniu zmianę wprowadziło już rok temu, mówi dyrektor placówki Waldemar Gancarz.
15: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami, uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się szczególnie na przymiotach ścisłych.
16: A dodam jeszcze, że zakaz korzystania z telefonów będzie obejmował podstawówki. Licea i technika muszą same ustalić zasady w statusach szkolnych.
17: Niech zgadnę, jakie to będą zasady. Zwłaszcza technika elektroniczna. Pozdrawiam tutaj przy okazji technikum mechaniczne, wiadomo gdzie.
16: To są pomoce dydaktyczne.
17: Wyłącznie. Proszę Państwa, burzowo jutro w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Koszalinie, w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim, w Zielonej Górze oraz we Wrocławiu i w Łodzi. Bo nie wiem, czy wymieniłem Łódź.
16: Gratuluję wdechu dużego.
17: To jeszcze w Łodzi. Na pozostałym obszarze tylko deszcz, ale na zmianę ze słońcem. Jutro niestety chłodno, 26 co prawda w Szczecinie, ale do zaledwie 18 w Gdańsku. Tej nocy 16-17 i deszczyk. Kraków, Opole, Zielona Góra, Szczecin. Pozdrawiam.
20: Best lista.
17: No tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. 620 notowanie best listy, 14 pozycji już znamy. Cóż tam się wydarzyło? No to czas na 13. Czy pechową 13? Chyba trochę tak, bo na miejscu 13 największy spadek tegoż notowania. Jestem zdziwiony, oczy przecierać, bo na miejscu 13 największy spadek tegoż notowania. Jestem zdziwiony, oczy przecieram ze zdumienia, ale wszystko się zgadza. Od 9 tygodni na best liście Sienicki, Jarek Braxton, Marek Kościkiewicz zdobyć świata szczyt w tym tygodniu tylko na 13. 13.

0: A mówiłem wam już dzisiaj na początku, że Alan Walker będzie jeszcze w Bestliście, no i jest. Razem z Iwomax, to jest Fate. Bestlista. Na miejscu 12, dokładnie tak samo jak przed tygodniem, tutaj ani w górę, ani w dół. Jednym słowem, utrzymuje się na stałym poziomie. Swoje zadowolenie z tej piosenki. Dziwi mnie zdobyć świata szczyt po spadku z 5, oj boleśnie. 8 pozycji, 8 pozycji, 8 oczek w dół. Ale to są wasze decyzje na voxfm.pl, głosujecie przez cały tydzień. Za chwil kilka, czyli po godzinie 19 rusza notowanie do 621 notowania, ale żeby mieć na co głosować, no to najpierw musimy poznać, jak to będzie wyglądało już za chwilkę, no bo tak, miejsce 13 znamy, miejsce 12 również, ale zanim poznamy miejsce 11, to pora na propozycje, bo dzisiaj mamy ich dla was troszeczkę i to jest jedna z moich ulubionych propozycji w tym notowaniu. Bestlista Fox FM. A dlaczego? Bo jeżeli wam powiem, że to jest topik,
1: propozycja
0: i jeszcze Lucky Ones, no to wszystko staje się jasne.

0: Gwiazda. Vox FM.
1: Kumi Meduza na miejscu 11. Wiem, że obu panów znacie bardzo dobrze. Zapewne ci, którzy siedzą sporo w internecie, to kojarzą nie tylko z zapędów muzycznych, ale z muzycznych również już znamy. Op, op, na, na, na. No, wyczuwa się w tym jakiś młodzieńczy powiew radości i powiedziałbym, no, coś jeszcze pod spodem. Na miejscu 11. po spadku z miejsca 8. od 5 tygodni w bestliście są, można głosować na voxfm.pl lada moment. A ponieważ miejsce 11, no to zupełnie tak przypadkiem się złożyło, że jesteśmy dokładnie na półmetku 620 notowania. Przypomnijmy sobie może zatem, jak wyglądała w tym tygodniu ta druga dziesiątka. Na 20 Aloki, Jennifer Lopez, Everything's Fine, po spadku z 17. Na 19 delikatny awans, jedno oczko do góry, Thomas Gray i Heaven. Na 18 nowość, klasyk i Sławomir Zabiorę. Z tego, co podglądam już teraz, wasze wiadomości, SMS-y, trochę również telefony. Oj, wyczuwam potencjał w tej piosence, bo podoba się, nie dziwię się, klasyk i Sławomir, jak się za coś wezmą, no to musi być hicior. Na miejscu 17 spadek z 16, Elio Ox, Lavinia i Reasons. Na 16 druga z dzisiejszych i ostatnia nowość, Jack Style John, What Are We Gonna Do. Na 15 spadek z 11, Kaskada, Utopia. Na 14 awans o jedno oczko, Armin van Buuren, Everlasting. 13 pechowe bardzo, bo to największy spadek tego 620 notowania, aż 8 pozycji w dół, Sienicki, Arek Braxton, Marek Kościkiewicz o tym, żeby zdobyć świata szczyt. No, szczytu w tym tygodniu nie będzie na pewno. 12 bez zmian w porównaniu do zeszłego tygodnia, Alan Walker, Ava Max i oczywiście Fate. I na 11 słyszanie przed chwilą taki duecik Kumi Meduza, jeszcze Arsenium tam maczał paluszki, op, op, na, na, na. A ponieważ mamy weekend, ostatni weekend wakacji, no to takie op, op, na, na, na się przyda. Mam nadzieję, że takich okazji już za chwilę nie będzie brakowało, bo przed nami pierwsza dziesiątka. A żeby była pierwsza dziesiątka, to trzeba zacząć oczywiście od miejsca 10.
0: Best lista Vox FM.
1: A tam 10. Duecik Remedy, Morris, Close to You. Po awansie z 13.

0: se salavi, baby.
1: Ależ to brzmi letnio, wakacyjnie, słonecznie, ale cóż tu się dziwić, skoro do tego do tej holenderskiej precyzji Chris Cross Amsterdam dołączyła właśnie pani Luisa Sonza, czyli Brazylijka, no i wniosła brazylijski powiew świeżości i to słoneczko brazylijskie czuć w tej piosence. Oj, bardzo, bardzo, bardzo. Proszę Państwa, na miejscu 9 maj, oh my, Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza na miejscu 9, po spadku, co tu dużo mówić, z 6 3 pozycje w dół, może dlatego, że wakacje i lato powoli się kończą, może, ale nie wiem, może to pozmieniacie, a to wszystko będzie zależało już za chwilę od Was. Chwilę wcześniej Remedy, Maurice, Close to You na miejscu 10. To jest z kolei awans, 3 oczka z 13. 14 tygodni w bestliście. To jest rekordzista, jeżeli chodzi o 620 notowanie. Od 14 tygodni utrzymujecie ten kawałeczek Waszymi głosami w bestliście. Co tu dużo mówić, w ogóle Wam się nie dziwię. My pniemy się w górę, tak powolutku, bo miejsce 9 już znamy, ale zanim poznamy miejsce 8, to z największą przyjemnością chciałbym zajrzeć do tego, co mamy Wam do zaproponowania, bo w tym tygodniu kilka bardzo ciekawych muzycznych propozycji i co tu dużo mówić, moim zdaniem kilka bardzo wielkich muzycznych powrotów. Tak mi się wydaje, że tak można powiedzieć także o tym.
2: Bestlista Fox FM.
1: Dawno chyba już nie słyszany. Jorgus. Nie mów nikomu, ale jak nie powiemy, to nie zagłosujecie. Na voxfm.pl w propozycjach.
2: Nie

0: Młodzież na takie kawałki mawia klubowe bangery, a ja bym powiedział tak, no zdecydowanie klubowy przebój, który słychać w klubach nie tylko nad Wisłą, bo ten kawałek, czyli Whatever Turns You On od Axwella i Bon, podbija, oj, światowe listy przebojów w Europie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no w siedmiu był już na miejscu pierwszym. Nie dziwię się. W Bestliście na miejscu siódmym i chyba się podoba, to jest raczej szczęśliwa siódemka, bo bez zmian w porównaniu z poprzednim notowaniem. Topic Becky G przed chwilą na miejscu ósmym, Sorry Papi, również z delikatnym kciukiem do góry, bo z miejsca dziewiątego jedna pozycja do góry, tak zdecydowaliście w tym tygodniu, jak zdecydujecie w kolejnym po godzinie 19, czyli za niespełna już pół godziny rusza głosowanie do 621 notowania. Ale zanim to, no to jeszcze 6 pozycji w notowaniu 620. Po krótkiej przerwie miejsce szóste, a na nim kawałek, który w tym notowaniu notuje aż 8 oczek do góry i to jest najwyższy skok. Co to będzie? Bądźcie z nami już za chwilę.
1: Bestlista Vox FM.
2: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, od

0: 18 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Reklama.

0: Muzyczna ilustracja do powiedzonka Już witać się z gąską. Oj, boli, boli, boli, boli, bardzo boli. Piąte miejsce to Tobiro Mały i Fly High. Dlaczego boli? Dlatego, że chwilę temu dosłownie mówiłem wam, że w zeszłym tygodniu na miejscu drugim i już można powiedzieć witali się z gąską, bo miejsce pierwsze gdzieś tam majaczyło, a tu się okazuje, że spadek, trzy oczka i w tym tygodniu tylko na miejscu piątym. Tobiro Mały i Fly High, to się oczywiście wszystko może zmienić lada moment. Chwilę temu na miejscu szóstym mówiłem o tym, że to największy awans tego notowania, bo aż 8 oczek w górę z miejsca 14. Nie dziwię się, Sławomir Kajra, Sienicki, Uno Momento, kawałek, który chwilę temu dosłownie pojawił się, zresztą właśnie premierowo na antenie Vox FM, w bestliście od 3 tygodni i już na miejscu szóstym, a tak sobie myślę, że to nie jest szczyt marzeń, jeżeli chodzi o Sławomira Kajrę, to nie jest szczyt waszych możliwości. Głosowanie po godzinie 19. Dobrze, do miejsca 5 wszystko jest już jasne, ale zanim miejsce 4, to ostatnia dzisiaj propozycja. Ostatnia propozycja, ale za to jaka?
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.
0: Sami słuchajcie. House Party.

0: Mam taką teorię, że chyba tęsknicie za piłkarskimi emocjami. Bo miejsce czwarte jest tego bardzo dobrym dowodem. Jeszcze jak się dodaje do czegoś Andrea Bocelliego, to człowiek od razu jakoś tak się wyprostowuje, prawda? Poprawia swoje ubranie, bo nie wypada inaczej. Andrea Bocelli, David Guetta i kogo tam nie ma? DNA More Than A Game na miejscu czwartym po awansie znaczącym. 6 oczek z miejsca 10 w 620 notowaniu bez listy. No to co? Tak się zupełnym przypadkiem złożyło, że my tak powolutku i niepostrzeżenie dotarliśmy do pierwszej trójki, którą prezentuję z największą przyjemnością. Jak wygląda podium?
1: 3.
0: Na miejscu trzecim, ależ zestaw. Skolim, Zenek Martyniuk, Rajdar i oczywiście Love.

0: Jedno jest pewne, to nie będzie numer jeden, jak przed tygodniem. Digi Digi, DJ Lam w tym tygodniu na miejscu drugim. O, właśnie spadku z pierwszego, to oczywiście sprzed tygodnia informacja już nieaktualna, bo miejsce drugie DJ Lam, Digi Digi. No to jak wyglądała ta pierwsza dziesiątka 620 notowania? Szybko sobie przypominamy. Na miejscu 10 Rabadi Morris, Close to You. Na miejscu 9 Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonza, My Oh My. Czyli trochę holenderskiej precyzji, troszeczkę tego brazylijskiego słońca, brzmi fantastycznie. Miejsce 8 to Pick Becky G i Sorry Papi. Axwell Bone, Whatever Turns You On. Na miejscu 7, tutaj bez żadnych zmian w porównaniu z zeszłym tygodniem. Na miejscu 6 najwyższy awans tego 620 notowania, bo aż 8 pozycji w górę. Z miejsca 14 na właśnie 6 Sławomir Kajra Sienicki, Uno Momento. Piątka należy po spadku z drugiego do Tobi Romeo, Fly High w tym tygodniu. Na miejscu 4 Andrea Bocelli, David Guetta, DNA. Miejsce 3 z Colin Zanek, Martyniuk, Ryder, Love, DJ Ilham, Digi Digi. Na miejscu 2 po spadku z pierwszego. No to ostatnie pytanie w tym tygodniu brzmi, a przepraszam bardzo, a co na miejscu 1? A na miejscu 1 w tym tygodniu? Ci uważni pewnie już się domyślają.
1: To wasz numer jeden. Number one. W bestliście Vox FM.
0: A mniej uważnym spieszę donieść, że miejsce pierwsze to...

0: I tak brzmi numer 1, 620 notowania bez listy. W zeszłym tygodniu na miejscu czwartym, czyli tuż za podium, a w tym nie ma konkurencji. Jak to będzie wyglądało za tydzień? Wszystko zależy od Was. Głosowanie, czas start na voxfm.pl właśnie teraz. Kamil Rutkowski, bardzo Wam dziękuję. Za minutę 19 i wiadomości, na które już teraz zapraszam.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Kolejne osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Nowej Hucie. Minister edukacji mówi o kłamstwie prezydenta w sprawie dziennika. Kończy się tańsze paliwo. Przed nami ostatni weekend z pakietem CPN. Jest 19, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Cztery kolejne osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Informacje na portalu X podał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wśród zatrzymanych podejrzewano bezpośredni udział w zdarzeniu 19-latek. Trafił w ręce policji wczoraj wieczorem, a dziś usłyszał zarzuty. Relacjonuje w rozmowie z nami Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
4: Doszło do siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Mężczyzna oczywiście nie przebywał w swoim miejscu zamieszkania, natomiast został przez policjantów zatrzymany, a następnie został przekazany do prokuratury rejonowej w Krakowie, Nowej Hucie. Tam też usłyszał zarzuty.
3: Trzej pozostali podejrzewani o udział w pobiciu ukrywali się na Słowacji. Dziś zostali zatrzymani.
4: Rozpoczęliśmy tutaj współpracę z funkcjonariuszami słowackimi, której efektem jest zatrzymanie przez policję słowacką wszystkich trzech osób. Mówimy tutaj o dwóch osobach dorosłych i jednym nieletnim.
3: Przypomnijmy, do tego brutalnego pobicia doszło w ubiegły piątek. Nieprzytomnego mężczyznę znalazła przypadkowa osoba i natychmiast wezwała pomoc. Pokrzywdzony nie dotarł do szpitala. Zmarł w karetce pogotowia. Na początku tygodnia policja zatrzymała podejrzewanego w sprawie 16-latka. Chłopak trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. W Polsce stacjonuje już 8 wielozadaniowych, supernowoczesnych myśliwców F-35. Dziś do bazy lotniczej w Łasku dotarły kolejne maszyny. Ich przylot śledził nasz reporter Rafał Rożycki.
5: Pierwsze 3 husarze przyleciały do Polski w maju. Teraz flota powiększyła się o kolejnych 5 samolotów 5. generacji.
6: Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki.
5: Mówi Krzysztof Duda, dowódca 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Przylot myśliwców do Łasku, podobnie jak w maju, śledziły tłumy fanów lotnictwa.
7: Ciekawe doświadczenie, zobaczyć.
8: Nasze polskie, szachownica.
5: Do końca roku liczba F-35 stacjonujących w Polsce ma wzrosnąć do 14 egzemplarzy.
3: A cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone dziś weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Nasz reporter Mateusz Chłyston rozmawiał z wiceszefową resortu edukacji w tej sprawie. Powiedz, na czym polega dokładnie ta nieprawda w argumentacji prezydenta.
9: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
10: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
9: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
10: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
9: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
11: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
9: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbing, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70, nawet do 90 groszy, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
12: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
3: Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
12: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej $90, przez chwilę nawet okolice $85.
3: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a oleju napędowego 7 zł 31 groszy.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
3: Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus przegrały w ćwierćfinale debla w turnieju WTA w meksykańskim Monterrey. Wcześniej Polka odpadła w drugiej rundzie singla. Trwa walka o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Polki grają właśnie z aktualnymi mistrzyniami, Turczynkami. W tej chwili mamy trzeciego seta, a wynik jak na razie to 1-1. Miesiąc do rozpoczęcia sezonu i niemal nowy zespół na parkiecie. Twarde pierniki zaczęły treningi w arenie Toruń, mówi kapitan drużyny Damian Kulik.
1: Mam nadzieję, że te przygotowania pójdą pełną parą. Też będziemy mieli dużo czasu na to, żeby się zgrać, bo tak naprawdę cały zespół jest nowy.
3: Polska Liga Koszykówki startuje 2 października. Połowa Polski, ta zachodnia połowa Polski dziś z alertami od synoptyków. Przede wszystkim chodzi o ulewne deszcze, które pojawią się na północy kraju i o burze, które z kolei zawitają w Lubuskiem i w Wielkopolsce. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, no to znów będzie ulewnie i burzowo, przede wszystkim na zachodzie kraju, ale też w centralnej Polsce, na termometrach od 21 stopni na Pomorzu do nawet 26 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
2: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W biedę.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Codziennie
1: niskie ceny. Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
0: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości. Wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
3: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
4: Zaprasza Renu Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664 064 400.
1: Reklama.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. 3, 2, 1. DJ Harris i

0: hitów. Już teraz, już teraz. Przed wami, przed wami. DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

0: Wracaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
3: No ja też te uczucia.
2: Przepraszam, nie chciałam, żeby tego wyszło.
1: Kochaj albo rzucaj.
0: Spójrz się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
4: Niech żyje miłość!
5: O nią zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
1: Reklama.
0: DJ Harry's in the mix.

dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. 3, 2, 1.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
1: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
2: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
1: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd, najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
0: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. W związku z tym marszałek zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta.
3: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że trzy razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
0: A zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach.